swych rąk i spojrzy ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Matka Bartosza G. oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy w rękach policji. Planował zamach m.in. na szkołę 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany przez ABW. Wyglądają jak morska gąbka albo gigantyczny kalafior. Rzadkie grzyby, siedzunie, opowiemy o nich na koniec. Na zegarze 6, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek mgława i nagły zwrot w sprawie Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Policja zatrzymała matkę 18-latka. Przeszukano też dom, w którym znajdowała się kobieta. Zabezpieczono m.in. nośniki danych, w tym telefony i dokumenty. Rzecznik płockiej prokuratury potwierdził, że przeszukania dokonano w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. Przypomnijmy, telewizja Polsat ujawniła, że obywatel Pakistanu dostał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G. Celem miały być 3 osoby, w tym ojciec Mai, a także pełnomocnik rodziny. Do sprawy odniósł się już minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Planował zamachy na meczet i szkołę. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są także inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
1: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
2: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
1: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
0: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. Głównym tematem rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przez kilkadziesiąt minut rozmawiali na marginesie zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraińską infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził po spotkaniu Zełenski. Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją teraz Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował prezydent Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu 1,5 roku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Są niezwykłe, wyglądają jak morska gąbka albo gigantyczny kalafior i gdy tylko pojawiają się w lasach, z miejsca przyciągają wzrok grzybiarzy. Mowa o siedzuniach sosnowym i jodłowym, czyli niezwykle rzadkich grzybach, jakie można spotkać w lasach.
4: No też przyciągają wzrok właśnie ze względu na nietypową bardzo budowę. Niektórym przypomina to rozgotowany makaron, tak jakby ktoś z durszlaka wyrzucił takie nitki pofalowane. Niektórym przypomina to strukturę taką trochę podobną do mózgu. Inni jeszcze mówią, że siedzuń to jest grzyb, który przypomina swoją strukturą jakieś koralowce.
0: Mówił Paweł Kosin, leśnik z Daleszyc. Do 2014 roku siedzunie były pod ochroną. Teraz mogą już trafiać do naszych koszyków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A wy jakie mieliście koszmary w nocy? Może jakiś gigantyczny kalafior? Dzień dobry, Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
5: Zapraszamy na poranek z Radiem Plus do godziny 9:00. O grzybach też dzisiaj trochę mówić będziemy. Na razie 4 po 6:00.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. She's crazy like a fool.

0: Proszę Państwa, to jest wydanie specjalne kartki z kalendarza 23 września dzisiaj. Spoglądamy, kto urodził się tego dnia i no i dlatego wydanie specjalne. Proszę posłuchać, jakie nazwiska. Aktor, profesor sztuk teatralnych, fotograf Janusz Gajos dzisiaj obchodzi urodziny. Hiszpański piosenkarz i kompozytor Julio Iglesias, amerykański wokalista i gitarzysta Bruce Springsteen, wokalista, członek zespołu Perfect Grzegorz Markowski. Cóż za nazwiska dzisiaj. A do tego jeszcze imiona Bogusław, Liwiusz, Tekla, Bogu Chwała, Libert, Zachariasz, Zachary, Krzysztof, Elżbieta, Piotr i Selim. Wszystkiego najlepszego. A teraz jak zwykle o poranku rozpoczynamy dzień Ewangelią, fragmentem Ewangelii z komentarzem.
1: Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
2: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy zadać pytanie, co znaczy głosić, co znaczy iść. Jezus rozsyła w dzisiejszym fragmencie Ewangelii apostołów. I co każe im robić? Mówić o doświadczeniu Jego samego, o doświadczeniu cudów bliskości Jezusa, Jego miłości względem drugiego człowieka, świadczeniu o Jego zainteresowaniu drugim. Bądźmy jak ci apostołowie, poczujmy się zaproszeni do tego rozesłania. Idźmy wszędzie tam, gdzie wiadomość o miłości Jezusa jeszcze nie dotarła, gdzie świadomość tego, że On leczy i uzdrawia, jest jeszcze niewielka.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura.
6: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
4: Po reklamie.

Za 4 minuty w pół do 7 to poranek z Radiem Plus. Pierwszy jesienny poranek w tym roku. No i cóż, zaczyna się nowa pora. Czy ja powiedziałem dobrze w tym roku? No tak, bo zima się jeszcze w starym zaczynała. No dobrze, jesienny poranek, mamy 23 września kalendarzu, jest jesienna data już jak co roku, ale okazuje się, że tych jesieni jest dużo, nie tylko kalendarzowa, jest jeszcze astronomiczna, też się już zaczęła, jest termiczna i fenologiczna. Termiczna zaczyna się wtedy, gdy dobowa temperatura spada do przedziału 5 do 15 stopni Celsjusza. Jeszcze chyba takiej nie mamy, ale niektórzy już ubrania szykują. Ja z tą fenologiczną, o co chodzi, to jeszcze doczytam. To wam wszystko powiem. Natomiast nieubłagana jest historia. Jesień jest, dni się skracają bardzo mocno, jeszcze niedługo, jak te zegary przestawimy, to dopiero będzie. No ale cóż, my dalej umilamy sobie czas przebojami z nutą nostalgii. Jesień nam żadna nie straszna. Ronettes, Be My Baby już teraz w Radiu Plus.

0: Już wiem, już wszystko doczytałem, co to jest jesień fenologiczna. To po prostu zmiany, które zachodzą w przyrodzie. One są cykliczne co roku i dlatego trudno powiedzieć, że nagle jest jesień. No po prostu zwierzęta gromadzą zapasy na zimę. Liść już spadł z drzewa, stał się żółty albo i czerwony. Ja to po tym najbardziej chyba tę fenologiczną jesień bym rozpoznał. Czyli wszystko się zmienia. Za 2 minuty w 6:30 prognoza pogody na dziś. Już za chwilę warto posłuchać, żeby wiedzieć, czy jeszcze te letnie ubrania, czy już jesienna. Może coś pomiędzy. Ale przede wszystkim skrót wiadomości już za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Jest pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się dziś w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, poinformował amerykański Departament Stanu. Spotkanie ma się odbyć o 15 czasu polskiego. Nie ujawniono więcej szczegółów. Kilka dni temu Ławrow zapowiedział, że będzie rozmawiał z Rubio m.in. o roli USA jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Rosyjska gazeta Izwiestia, powołując się na MSZ w Moskwie, podała natomiast, że ministrowie omówią m.in. współpracę Rosji i USA w ramach ONZ. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
1: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
0: Mówiła Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior i jego żona trafili pod opiekę ratowników. Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom, wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Spada liczba interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji. To dane za pierwsze 3 miesiące funkcjonowania. Rzadziej, o prawie 4% reagowała Straż Miejska. Policja odnotowała spadek liczby interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych o blisko 9%, a wykroczeń o ponad 15%. Według urzędników nie widać negatywnego wpływu tego ograniczenia na rynek sprzedaży alkoholu. Liczba zezwoleń i punktów sprzedaży pozostaje na niemal niezmiennym poziomie. Trwa 8. edycja Warszawskiej Olimpiady Seniorów. W jej ramach zawodnicy przez cały tydzień startować mogą w 13 zróżnicowanych konkurencjach, takich jak pływanie, łucznictwo, tenis stołowy czy strzelectwo, mówi wicedyrektor Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Bartłomiej Stępień.
3: W tym roku do udziału zgłosiło się blisko 2000 uczestników. No to mamy rekord. Ta impreza pokazuje, jak aktywni są warszawscy seniorzy i jak duże jest zainteresowanie sportem w tej grupie społecznej. My chcemy ten potencjał w seniorach rozwijać, wspierać ich, ale nie tylko podczas olimpiady, ale również przez cały rok.
2: Finał zmagań i dekoracja laureatów 26 września w Parku Sowińskiego. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów, teraz 9 stopni, maksymalnie 15, ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego zachodu, biometr nam sprzyja.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, za 26 minut będzie godzina 7, to pierwszy dzień jesieni, 23 września. A za chwilę będzie o słynnym lekarzu, który już nie w Szpitalu Południowym, ale przyjmuje w jednej z przychodni. Ale jakie to są wizyty? Szczegóły za chwilę.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Myślałem, że to powiedzenie to taka złośliwość, ale okazało się, że to prawda. Pokaż lekarzu, co masz w garażu, i on chętnie pokazuje. Dziennikarz kanału Zero poszedł do bohatera afery w Szpitalu Południowym pod płaszczykiem pacjenta. Zresztą pod płaszczykiem rzeczywiście miał jakieś schorzenie. Dawid Kacprzyk przyjmuje teraz w przychodni pod Warszawą. Panowie miło sobie pogadali. W pewnym momencie pan doktor zaczął się chwalić i pokazywać zdjęcia swojego sportowego samochodu. Myślałem, że na takich spotkaniach jedyne zdjęcie to rentgen, a tu nagle rent a car. Ale spokojnie, była też recepta. Lekarz powiedział o aferze, który jest bohaterem, że ma to w 4 literach. Myślę, że na niektóre choroby może pomóc też pacjentom. No a na resztę czopki.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: Nie teraz, tylko kiedyś, dawno temu. Z czym wam się kojarzy rok 1492? Nawet film był o tym. Bardzo fajny, z muzyką, którą często gramy na antenie Radia Plus, Wangelisa. No wiadomo, z Krzysztofem Kolumbą. Ale nie szukajmy daleko za oceanem, co wydarzyło się tego właśnie dnia, bo 1492 rok to także wielkie święto na Wawelu. Czas na kartkę z kalendarza. Artur Moczarski opowie o tej właśnie dacie.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Dziś początek astronomicznej jesieni, a 23 września 1122 roku papież Kalikst II i cesarz Henryk V zawarli w formacji konkordat kończący wieloletni spór o inwestyturę między papiestwem a cesarstwem. Tego dnia w roku 1492 na Wawelu koronowano na króla Polski Jana I Olbrachta. A 23 września 1968 roku około 2:30 nad ranem we włoskim San Giovanni Rotondo swoje ziemskie życie zakończył Francesco Forgione, znany jako ojciec Pio, kapucyn, mistyk i stygmatyk, który nosił na ciele rany Chrystusa nieprzerwanie przez pół wieku, aż do samej śmierci. Był czas, gdy z powodu kościelnej podejrzliwości przez 2 lata obowiązywał go zakaz spowiadania wiernych i sprawowania publicznych mszy świętych. Ale potem ludzie przychodzili do niego po uzdrowienia fizyczne i duchowe, a San Giovanni Rotondo stało się, z błogosławieństwem Watykanu, jednym z najważniejszych sanktuariów Włoch i Europy. Kiedy ojciec Pio odprawiał mszę świętą, przeżywał ją jak prawdziwą ofiarę na Golgocie. Miał też dar bilokacji, mówienia językami i uzdrawiania także na odległość. Właściwie nie wypuszczał z rąk różańca i tą modlitwą toczył boje z demonami. Penitentom w konfesjonale często przypominał grzechy, których nie wyznali. Ojca Pio na ołtarze wyniósł święty Jan Paweł II w czerwcu 2002 roku w Rzymie, wśród ponad 250 000 pielgrzymów z całego świata. O świętym kapucynie tak mówił: specjalne dary, jakie zostały mu udzielone, oraz towarzyszące im cierpienia wewnętrzne i mistyczne sprawiały, że przeżywał udręki Chrystusa całym sobą i w każdej chwili z niezmienną świadomością, że Kalwaria jest górą świętych.

0: Długo szukałem tego zdjęcia, no jakieś półtorej minuty, bo pomyślałem sobie, mnóstwo jest takich memów dotyczących jesieni, które pokazują, no, tę porę roku bardzo niekorzystnie. Tu jakieś błoto, tu pada, tu nie da się przejść, bo wieje, no, kałuże i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem jesień potrafi być bardzo ładna. Przepraszam, że to nie zdjęcie z Polski, akurat z Amsterdamu, jeżeli wierzyć autorowi tego mema, no ale jest czerwono, jest cudownie, jest przepięknie i to też nas czeka w słoneczne dni jesienne w naszych parkach. Ale ponieważ jest poranek, to trzeba się pobudzić jakimś kolorem, czerwony jest najlepszy do tego. Jeżeli lubicie jesień, skomentujcie na naszym profilu facebookowym. Za minutę siódma, za chwilę wiadomości, prognoza pogody już jesienna, zapraszam, 23 września w kalendarzu. Irena Jarocka za nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Brutalny atak. 11-latka z toporkiem w szkole niedaleko Łomży. Motywy nadal nie są znane, ustala je policja. Są zarzuty. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. O szczegółach za chwilę. Turcja, Grecja, Egipt. Poznaliśmy ulubione wakacyjne kierunki Polaków. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nadal nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznej napaści w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. Wczoraj rano 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Sprawie przygląda się nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły. Co udało ci się ustalić?
2: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
3: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
2: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
4: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłam się tego.
2: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
5: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
2: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
5: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
2: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
1: A mówiła o tym Agnieszka Zakrzewska. Dziękujemy. Kolejna osoba z zarzutami w aferze zonda krypto. Artur K. został zatrzymany i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Kim jest Artur K.? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
6: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w zonda krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
7: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
8: Policji.
7: Tak, policji.
6: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później zonda krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
1: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeszukały bazę paliwową, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Szef MONU twierdzi, że wszystkiemu winna wizyta przywódcy Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Dziś wicepremier miał się spotkać tam z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
9: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, znajdziemy dogodny termin.
1: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się wiceszefowie MONU Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają rozmawiać o stałej bazie amerykańskiej armii w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Turcja, Grecja i Egipt. Tam najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ponad 80% Polaków wybierało wypoczynek w formule All Inclusive.
10: Uwielbiamy All Inclusive. Ponad 82% z nas decyduje się na tego typu spędzenie wakacji. 7-8 dni to jest taki średni czas, no i oczywiście wybieramy samolot.
1: Mówił Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki. Rekordowy wynik odnotowała z kolei turystyka przyjazdowa. Do Polski przyjechało więcej turystów zagranicznych niż przed pandemią. Poza Niemcami i Czechami chętnie odwiedzają nas Hiszpanie, Włosi czy turyści z krajów arabskich.
11: Jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, czysty, jakościowy, gościnny. Właśnie ta relacja jakości usług do ceny jest wciąż bardzo dobra. Nawet nasze badania też pokazują, że wciąż jesteśmy bardzo konkurencyjni.
1: Dodaje Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Polacy wypoczywający w kraju najchętniej wybierali morze i góry. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się też m.in. Dolny Śląsk i Podlasie. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Pogoda.
8: Padać dziś w Warszawie nie powinno. Będzie pochmurno z przejaśnieniami. 9 stopni teraz, maksymalnie 15, więc chłodno. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje w stolicy z północnego zachodu, a biometr powinien nam dzisiaj sprzyjać.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: No te Turcje, Egipty i różne Podlasia to już tylko wspomnienia. Rozpoczęła się jesień, aczkolwiek mamy piosenkę nawiązującą do tego. Włajasz, włajasz, Desirée Lena, początek tej godziny, 6 minut po godzinie 7. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam na poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?

To przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus, a to wyjątkowa nostalgia i wyjątkowa nuta. Perfekt! Grzegorz Markowski obchodzi swoje 73. urodziny. No i jego córka Patrycja opowiada, że on zawsze w czasie urodzin bierze gitarę do ręki w różnych okolicznościach. Kiedyś to się działo w rozmaitych klubach, czasem do samego rana, później w gronie rodzinnym, a teraz spędza czas na południu Europy, także nawet osobiście mu nie złoży tych życzeń, ale za pośrednictwem Super Expressu składa życzenia. No i mówi, że ta gitara to już tylko w celach prywatnych, ponieważ publicznie nie występuje. To była jego suwerenna decyzja, żeby zejść ze sceny niepokonanym, tak jak sobie wyśpiewał w piosence. A my Radio Plus oczywiście dołączamy się do tych życzeń 100 lat albo i więcej, no ale mamy nadzieję, że jeszcze na scenie z gitarą Grzegorza Markowskiego zobaczymy przy jakichś specjalnych okazjach, przynajmniej dzisiaj wyjątkowa okazja, ale prywatna, 73. urodziny, o których jeszcze na pewno Marek Sierocki wspomni w muzycznej poczcie po godzinie 12. A teraz czas na

0: Nie teraz, za chwilę. Village People, YMCA, a później CC Catch. Gramy dalej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu. Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
10: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: I tak rozkręca nam się poranek. Dzień dobry, z kawą, napisała Katarzyna. Uwielbiam taką kolorową jesień, a że mieszkam nad rzeką i zalewem, wygląda to zjawiskowo. A kolor czerwony przypomina mi o moim ulubionym radiu. No tak, mamy tu i pomarańczowy, i czerwony mamy. To takie kolory jesieni. Żółty by się jeszcze jakiś przydał. Zobaczymy, może jakiś rebranding zrobimy. Że takiego słowa użyję, przepraszam. Ale Izabela napisała, że woli zielony, chociaż ten czerwony też na zdjęciu jest piękny. Zdjęcie z Amsterdamu. Ja co nam tu jakieś skojarzenia przemyca? Grożę palcem leciutko. To nie na tym forum. Za 7:55 to poranek z Radiem Plus. Te dyskusje ciekawe na temat jesieni, o których mówię, toczą się pod zdjęciem pełnym kolorowych, a w zasadzie jeden kolor jest czerwonych liści na naszym profilu facebookowym, więc tam zapraszamy.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Muzyka i głos.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.
3: Jest 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę, informuje wojsko. Alert RCB trafił do mieszkańców Lubelszczyzny. Zgodnie z procedurami, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Sytuacja jest monitorowana. Napaść na 54-latka w centrum Płocka. Sprawcy ukradli mężczyźnie saszetkę, a następnie odjechali samochodem. Padły strzały z broni pneumatycznej. Nikt nie został ranny. Podejrzani są już w rękach policji.
5: Funkcjonariusze zatrzymali tam 4 mężczyzn, którzy mogli mieć związek ze zdarzeniem. Zabezpieczyli ślady oraz nagranie monitoringu, które są wnikliwie analizowane. Przesłuchani zostali również pierwsi świadkowie. Wstępne ustalenia wskazują, że wszyscy uczestnicy najprawdopodobniej się znają.
3: Mówiła Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. Zatrzymani mężczyźni w wieku 32 i 52 lat oraz dwaj w wieku 37 byli wczoraj przesłuchiwani. Przesłuchany został także pokrzywdzony. Trwa ustalanie motywu i szczegółowych okoliczności napaści. O poranku tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinykowa. Sprawdzamy, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, jest 4-0 dla Polki.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwa kolejny etap prac na rondzie wiatraczna. Na swoje trasy wrócą autobusy, będą jednak utrudnienia dla kierowców, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
7: Zamkniemy skrajny prawy pas Bronda Wiatraczna. Na pasie środkowym wykonawca ma swoje zaplecze, natomiast na pasie tym skrajnym wewnętrznym kierowcy będą mogli jeździć.
6: Na ten etap prac drogowcy przewidzieli 2 tygodnie, a dodatkowe utrudnienia zaplanowano też w Alei Stanów Zjednoczonych. Tam drogowcy będą pracować od 28 września do 5 października. Wiata typu EU znów służy pasażerom. Została najpierw poddana renowacji. Teraz stoi na przystanku Centrum 01. Charakterystyczna wiata pochodzi z lat 70. Takie wiaty przez wiele lat gościły na ulicach Warszawy. Wiata typu EU powstała na potrzeby budowanej trasy łazienkowskiej. Pierwsze projekty zostały pokazane w lutym 1974 roku. Do 1984 na ulicach Warszawy było już ponad 1200 takich wiat, a do 2005 było ich jeszcze ponad 900. Pochmurno z przejaśnieniami w Warszawie, padać nie powinno. Teraz 10 stopni na termometrach, maksymalnie będzie 15. Ciśnienie mamy w Warszawie wysokie, 1020 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a wiatr umiarkowany. Powieje z północnego zachodu.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, o poranku, za 26 minut 8. Przypominam o pytaniu przed śniadaniem, które padnie na naszej antenie przed 8. Upominki Radia Plus czekają już na Was. Radio Plus. A teraz upominki muzyczne. Tina Turner, za chwilę Rod Stewart, Tomek Waloszczyk. Dzień dobry, to środowy, jesienny już poranek.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Czytam o nagrodach Nobla, bo zbliża się tydzień noblowski. Jeszcze chwilkę, ten tydzień będzie za 2 tygodnie, ale codziennie, sukcesywnie będziemy się dowiadywać o kolejnych laureatach Nobla i fundacja przygotowała niespodziankę dla laureatów. Otóż dotychczas było to 11, bo to nie tylko nagroda, prestiż i tak dalej, ale pieniądze konkretne. Dotychczas było to 11 milionów koron szwedzkich, będzie podwyżka 12 milionów koron szwedzkich, no bo wiadomo, cieśnina Ormus, ceny paliwa, inflacja i tak dalej, więc trzeba tych noblistów też jakoś tam zabezpieczyć. Więc jak ktoś myśli o takich pieniądzach, to do roboty. Nie wiem, gdzie się teraz znajdujecie, jak w jakimś pokoju swoim, przygotowując się do całego dnia, no to oczywiście pokojowa nagroda wam się należy. Jeżeli ktoś już zaczął pracę, to może uda się z literatury. No ale coś, w łazience wiele osób jest, no to chyba, nie wiem, fizyka. A nagroda z chemii to z pewnością kuchnia, więc do roboty za rok może coś, świat zdobędziemy i należeć to będzie do nas. A tak prawdę mówiąc i już poważnie, świat niebezpieczny, świat trochę na krawędzi, mówią niektórzy, będziemy mocno przyglądać się, zwłaszcza pokojowej nagrodzie Nobla, kogo fundacja w tym roku nagrodzi. A dla tych, którzy chcą się trochę oderwać od spraw tego świata, to też literacka nagroda Nobla jest takim wyznacznikiem do tego, czym się zająć książkowo w najbliższym czasie. Ale to dopiero początek października, teraz mamy koniec, a jeszcze nie taki koniec, ale no, ostatni taki cały, pełny tydzień września.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: To już zapowiadane wcześniej pytanie przed śniadaniem, a odpowiedź będzie krótka, bo w jednym słowie zawarta. No więc tak, mamy pierwszy dzień jesieni i dzisiaj zabawa w skojarzenia. Z czym wam się kojarzy jesień? Proszę o jedno konkretne słowo. A może niekonkretne, poetyckie może być, ale żeby z jesienią nam się, albo wam się kojarzyło, nagroda czeka, to torba na zakupy Radia Plus. Przypominam też, że mamy cały czas konkurs grzybowy na grzyby. Rozstrzygnięcie po godzinie 9:00. Wysyłacie nam przepisy, ale to już za sprawą, za pośrednictwem naszej zakładki na stronie radioplus.pl. A tu czekam na SMS-y. Jedno słowo kojarzące się z jesienią. 691-141-141.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: oficjalne oświadczenie na stronie naszej facebookowej. Redaktor, to o mnie, specjalnie wstawia dwuznaczne zdjęcia, a potem grozi palcem i zrzuca na słuchaczy, że próbują przemycać jakieś treści. I moje zdjęcie jest jednoznaczne, to jest piękna, akurat holenderska jesień. Ale jak wolicie, możecie pisać o polskiej. Tak też napisała Ala. Najpiękniejsza nasza polska jesień. I tego się trzymajmy. Za chwilę 8:00. To znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9:00 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9:00 w TK Maxx Marszałkowska.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: O reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
8: Zabójstwo 16-letniej Mai z Muławy jest nowe śledztwo. Policja zatrzymała matkę podejrzanego. Limit wynagrodzeń dla lekarzy. Rząd przedstawia projekt ustawy. Powalczymy o medale. Polscy siatkarze w półfinale po wygranej z Niemcami. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy przedstawią dziś powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza AG, oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Muławy. Kobieta, według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o tej sprawie, miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
8: Maja zginęła w kwietniu ubiegłego roku. Podejrzany Bartosz G. wyjechał do Grecji, skąd pod koniec grudnia przewieziono go do Polski. Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy, które proponuje rząd. Jak mają być obliczane? Zmianom przyjrzał się Jakub Krzyżak.
10: To wielokrotność płacy minimalnej. Podstawowy limit dla lekarza pracującego w jednym szpitalu wyniesie 8 płac minimalnych, czyli 38 400 zł brutto miesięcznie. Na 12-krotność będzie mógł liczyć medyk z kadry kierowniczej lub wysokiej klasy specjalista.
11: Na tę chwilę czekali Polacy, na pewno pacjenci.
10: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
12: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2x8 po prostu.
10: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
8: Przepisami na posiedzeniu 6 października zajmie się Sejm. Jeśli prezydent podpisze ustawy, wejdą w życie po miesiącu. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się najzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
5: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
8: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest zgodna z rzeczywistością.
7: Jeżeli stosowane na danej stacji urządzenia, na przykład pylon cenowy lub wyświetlacz dystrybutora, nie pozwalają na prawidłowe pokazanie ceny, przedsiębiorca powinien zastosować inne rozwiązanie zapewniające konsumentowi czytelną i jednoznaczną informację o aktualnej cenie.
8: Mówił Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Wymiar społeczny, religijny, przygotowanie do sakramentów to główne powody, dla których uczniowie szkół ponadpodstawowych chodzą na religię, niektórzy regularnie. Co ich motywuje?
13: Dla mnie religia jest spotkaniem. Po pierwsze z ludźmi, którzy mają podobne wartości. To jest katecheza, tak? Czyli rozmawiamy o naszej relacji z Bogiem, o tym, jak to wygląda, jak to może powinno wyglądać.
14: Podchodzę do lekcji religii w taki sposób, że one są takim uzupełnieniem tego, czego na przykład nie dowiemy się w domu.
8: Mówili nam maturzyści ELO imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: Polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i wyprowadzić kontry. Dlatego trener Nikola Grbić nie krył zadowolenia po meczu.
15: Czasami oczywiście wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
8: Teraz Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
16: W pogodzie nie będzie opadów, będzie sporo przejaśnień, choć chmury też się pojawią. 10 stopni już mamy, będzie maksymalnie 15, więc zbyt ciepło to nie będzie. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, biometr korzystny z północnego zachodu w Warszawie, umiarkowanie powieje wiatr.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, o poranku. 7 minut już prawie po godzinie 8. Tomek Waloszczyk, zapraszam na ostatnią już godzinę takiego rozruchu, pobudzania się do całego dnia, którym jest środa, 23 września. Ja wiem, co zrobić z tymi pelonami, gdzie się ceny mogą paliwa nie zmieścić. Zrobić tak, żeby była tylko jedna cyfra po przecinku. I tak zawsze tego grosika nie mają wydać.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Jesienne pytanie przed śniadaniem, a z nami Agnieszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, więc prosiłem o takie jedno słowo. Nie musiało być aż tak krótkie, ale mówiłem, że tutaj forma skrócona. 3 litery wystarczyły. Słowo, które kojarzy się z jesienią, a jest to?
2: Koc.
1: Koc, kajak. Dobrze, kajak Kamila. Nie, kajak Kasztan, o.
2: O, na przykład.
1: No dobrze, już nie bawmy się w te skojarzenia. W każdym razie koc, a czemu koc? Przykrywamy się i leżymy sobie pod kocem?
2: Tak, ja najchętniej, jak taka pogoda zachmurzona, to ja najchętniej pod kocykiem z kubkiem gorącej herbaty. O, tak by było mi bardzo przyjemnie.
1: I co, serial czy książka?
2: Serial, ale książka też często.
1: No świetnie. No ale niestety trzeba się czasem ruszyć. Oby ta pogoda nie była taka kocowa codziennie, chociaż no, pewnie dużo będzie takich dni z pluchą. Ale może będą też takie, gdzie na kocu da się jeszcze położyć gdzieś w parku.
2: No mam nadzieję. Bardzo dużo leżeć na tym kocu.
1: Złota polska jesień. Tak wyczuwam, że jesień jest chyba twoją ulubioną porą roku.
2: Znaczy, jak tak troszkę słonko i te listki, takie kolory, to tak jak najbardziej, ale dzisiaj jakoś tak mam u nas pochmurno bardzo i tak no do tego koca bardziej.
1: Dobrze, to wysyłamy też torbę na zakupy Radia Plus i drobne upominki i dziękuję za ten króciutki SMS. Koc, to jest coś, co trzeba gdzieś z szafy wydobyć. Przyda się na te jesienne, długie wieczory, bo już niedługo, jak zmienimy czas na zimowy, to będzie się dłużyło. 15 minut po 8.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brikomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: A rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10/10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan

0: maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. I Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni to już będzie raz, Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Plus. Czy wiedzą Państwo, co to jest nawłoć? No, wszyscy wiemy, to takie z daleka trochę żółte i okazuje się, że to jest to roślina niezwykle inwazyjna. Rozprzestrzenia się niebywale szybko. Ma tam różne takie zarodniki, które się bardzo łatwo rozpylają, natomiast przeszkadza to rozwojowi innych roślin. To jest bardzo inwazyjne i przeszkadza, i jako chwast powinno być traktowane i okazuje się, że są specjalne akcje wyrywania nawłoci, bo to nie jest tak, że raz się ją wyrwie. Trzeba przyjść parę razy, systematycznie, sukcesywnie, a najlepiej to przekopać teren, żeby tej nawłoci nie było. I właśnie dowiedziałem się, że to jest traktowane też jako upust swojej złości. Kampinoski Park Narodowy, Zarząd Zieleni w Warszawie i Greenpeace Polska organizują akcję na złość. Nawłoć? Na złość? Jak ktoś chce dać upust swojej złości, coś go zdenerwowało strasznie, to niech przyjdzie i powyrywa i od razu będzie mu lepiej i to wszystko gdzieś tam spali te swoje emocje, które się kumulują. Taka nawłoć to powinna być chyba nawet specjalnie zasiewana. Ja wiem, że inwazyjne to jest tak, ale gdzieś tam przy drodze, jak ktoś się zdenerwuje na drugiego kierowcę, to niech nie trąbi, niech się zatrzyma. Tylko jeszcze musi gdzieś się mieć zatrzymać. No i wyjdzie i powyrywa tej nawłoci trochę. O. Albo rozmaite demonstracje. Umawiamy się nie tam przed Urzędem Rady Ministrów, czy gdzieś przed jakimś ministerstwem, tylko dzisiaj o podwyżki idziemy wyrywać nawłoć tu i tu. No i tylko to nikomu nie będzie przeszkadzać, będzie pożyteczne, więc nie wiem, czy taki protest przyniesie jakiś skutek. Ale uważajcie na to dziadostwo. Nawłoć naszym wrogiem okazało się.

0: Ricky Epoveri i Acapulco, a teraz już za minutę w pół do dziewiątej. Jaka pogoda u nas w Polsce? O tym za chwilę. Skrót wiadomości też przed nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, to już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pijana z zakazem prowadzenia autem na trzech kołach staranowała inny samochód. Do zdarzenia doszło na trasie S17. Otwocka policja dostała zgłoszenie, że 34-latka kierująca Skodą staranowała prawidłowo jadące BMW. Potem z impetem wjechała w bariery energochłonne. Uderzenie było tak silne, że z pojazdu kobiety całkowicie wyrwane zostało jedno koło, mimo to jechała dalej. Okazało się, że 34-latka miała zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów, na 3 miesiące trafiła do aresztu. Rosyjski Il-20 przechwycony wczoraj przez nasze myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister zwrócił uwagę, że to nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Jak zaznaczył, polskie niebo jest pod ciągłym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego szef MON-u informował na początku września. Do incydentu, jak wtedy przekazał, doszło nad Bałtykiem 40 km na północ od Ustki. Rosyjski samolot nie naruszył wtedy polskiej przestrzeni powietrznej. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju rozbiła Oleksandrę Olejnykową w pierwszym secie 6-0, w drugim 6-1. O półfinał zagra z Elizę Mertens lub Barborą Krajcikową.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Uwaga, dziki są wszędzie. Coś z tym trzeba zrobić, zanim dojdzie do tragedii. Ostrzeżenia i apele o podobnej treści płyną z kolejnych miast w całej Polsce. Burmistrz Zielonki pod Warszawą chce wraz ze wsparciem innych samorządowców doprowadzić do zmian w prawie, które pomogłyby rozwiązać narastający problem. Dziś przepisy wiążą nam ręce, tłumaczy burmistrz Kamil Iwandowski i podkreśla, że nie chodzi tylko o możliwość odstrzału dzików.
4: Ponieważ można zrobić to również innymi metodami, jak chociażby odłów i uśmiercenie humanitarne z udziałem weterynarza.
3: Dzików jest już ponad 100, niszczą parki i place zabaw, szkody wciąż rosną. Nie wszyscy mieszkańcy Zielonki są za eksterminacją zwierząt.
5: To wywie się gdzieś, ale nie zabijać. Kocham zwierzęta ogólnie i no, uważam, że one niczemu nie zawiniły i to nie jest ich wina, że się tak szybko rozmnażają przez to, że ludzie je dokarmiają. Można coś innego wymyślić moim zdaniem, ale co?
3: Na to pytanie wciąż nie ma prostej odpowiedzi. Dla szykowanej petycji do Sejmu o szybką zmianę prawa burmistrz Zielonki zamierza zebrać poparcie jak największej liczby samorządów. Jego zdaniem to specjaliści od ochrony przyrody powinni zdecydować, jakimi sposobami najskuteczniej odstraszyć dziki z miast i wpisać te reguły do nowej ustawy. 11 stopni teraz, maksymalnie 15. Zbyt ciepło to dziś nie będzie. Będzie pochmurno z przejaśnieniami bez opadów. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali. Wiatr z północnego zachodu powieje. Umiarkowanie, warunki biometeo mogą dziś poprawiać nam nastrój.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A może być i taki poranek jak ten podkład, oto taki nieśpieszny, taki spokojny, taki relaksujący. To zależy kto co tam ma. Większość z nas gdzieś się spieszy, ale nie wszyscy. Może mają na drugą zmianę, jak to się kiedyś tam mówiło. A może już nie muszą do pracy. Witam wszystkich, za 25 minut 9. Co tam, że lato się skończyło, że pierwszy dzień jesieni, Summer w piosence, Donna Summer oczywiście i Hot Stuff, a za chwilę Robert Gawliński. To przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

0: No jeszcze się nic nie stało, ale może się stanie. Patrzymy w prognozy pogody. Jesień ma być w normie, mówią meteorolodzy. To znaczy tak wynika z ich jakichś obliczeń. Te obliczenia wiadomo, ile są warte. Sprawdzi się albo nie sprawdzi. To nie to, żeby umniejszać meteorologom, ale ci najwięksi fachowcy mówią, że no, dłużej niż na 3 dni naprzód to nie przewidzisz. No ale jest norma wieloletnia. Ta norma wieloletnia trochę nas myli, bo podobno ostatni chłodny październik to mieliśmy w 2016 roku. Później było jakoś ciepło, więc jaka będzie pogoda w tym roku? Zobaczymy. Możemy przygotować się na jedno, że przydadzą się zarówno parasole i płaszcze, jak i nie wiem czy t-shirty, ale te koce może, żeby sobie na nich poleżeć na słońcu, pewnie jeszcze tak. A coraz częściej mamy ostatnio takie dni, kiedy czasem słońce, czasem deszcz. No człowiek patrzy, jakie przyjaźnie fajne wychodzi na zewnątrz, a tu mu go zleje. Wczoraj była na przykład taka pogoda przechodząca, jakieś fronty, ale nie to tak, że tak kilkudniowe, takie kilkuminutowe nawet. No ale cóż, pogoda kapryśną jest, zwłaszcza jesienią. Przygotujcie się na wszystko. Oto pierwszy dzień tej pory roku, 23 września.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Warszawa.

Za 6 minut będzie godzina 9, to jeszcze na zakończenie rozkminka Piotra na profilu facebookowym Radia Plus. Zaraz pisze do nas. Jak dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, to dzisiaj dzień Wagarowicza. Mogę nie iść do pracy? Serdecznie pozdrawiam, miłego dnia Piotr. Proszę zawrócić z tej drogi, to znaczy proszę na nią wejść, to znaczy na drogę do pracy. To nie jest pierwszy dzień wiosny, to jest pierwszy dzień jesieni. To nie jest Australia, że tam wszystkie pory roku są do góry nogami, tylko to jest Polska. Wręcz to jest taki antydzień Wagarowicza. Proszę iść do pracy i sumiennie pracować, nawet zrobić te nadgodziny. O. I oddać to, co się ukradło pierwszego dnia wiosny. Za 5 minut 9. Dziękuję bardzo za poranek wspólnie spędzony. Za chwilę Kasia Kozimor się pojawi. W przyszłym tygodniu już będziemy razem, obiecuję. Ale tak jakoś się wydarzyło nam. Culture Club za chwilę. To tak nam domknie tę godzinę 8. Za chwilę 9. Wiadomości Radia Plus punktualnie właśnie o 9.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
13: Są zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wiadomo, że CBA ujęło dwie osoby. Od tego zaczniemy. W szkole podkolnym, gdzie 11-latek zaatakował toporkiem koleżankę, dziś bez lekcji. Policja ustala, dlaczego doszło do napaści. Na koniec mocno zaskoczony Robert Lewandowski na konferencji prasowej usłyszał nie tylko pytania. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od akcji CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Informację przekazał rzecznik ministra koordynatora spec-służb. Jak napisał na portalu X Jacek Dobrzyński, zatrzymani w Warszawie to Anna P. i Piotr M. Teraz zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury, która bada nieprawidłowości w fundacji. W tle finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej dla Skarbu Państwa w wysokości ponad 8 milionów złotych. Latem w tej sprawie zarzuty usłyszeli już były członek PFN Maciej Eś oraz były prezes Cezary J. Oni podejrzani są też o nielegalne finansowanie partii Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć. Uczniowie spotkają się natomiast z psychologiem. To właśnie w miejscowej podstawówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców. Policja ustala motyw działania chłopca, a mieszkańcy z niedowierzaniem pytają, jak mogło do tego dojść.
14: Naprawdę, w szoku jestem.
15: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
14: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i bywał u nas na podwórku.
15: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
16: Ciężki temat.
13: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Jej stan nie zagraża życiu. Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w ubiegły piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, komentuje Karol Nawrocki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
17: Chodzi o złamanie podstawowej zasady: prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
18: Płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
17: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie wyłącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria Głowy Państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
13: A tematem zajął się Jakub Krzyżak.
0: Wiadomości Radia Plus.
13: Roberta Lewandowskiego dosłownie zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
16: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że bije się w pierś i przepraszam.
19: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
13: Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
20: Dzień dobry, to już środa, 23 dzień września, 4,5 minuty po godzinie 9. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 12 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii.

0: to chyba życzenia są na cały dzień, żeby wszystko nam poszło dzisiaj gładko. Smooth Operator, Shade Radio Plus, 19,5 minuty po godzinie 9. To już środa, już 23 dzień września. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Shorts komansowa na antenie Radio Plus za 28 minut. Będzie godzina 10. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. To jest sezon grzybowy. Jesień nam się rozpoczęła już oficjalnie w kalendarzu i w astronomii. Dzisiaj pierwszy jej dzień, więc o grzybach ciągle myślimy. Trwa nasza akcja do końca jeszcze tego tygodnia na grzyby. No i w związku z tym bardzo prosimy, żebyście dzielili się swoimi przepisami na dania z grzybami w roli głównej. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalną zakładkę. Wypełnijcie, wysyłajcie o 11.30. Dzisiaj dla Was wspaniały sprzęt kuchenny, który pomoże pokrzątać się w kuchni, a właściwie to samo się wszystko zrobi. No, prawie samo, bo przecież trzeba mieć dobry przepis. No to czekam na te przepisy od Was, a o grzybach jeszcze na pewno do godziny 12.00 kilka słów powiem, bo okazuje się, naukowcy wiedzą, jak przygotować grzyb idealny. No nie, że ze smakiem idealny, ale taki idealny, jeśli chodzi o zawartość tego i owego. A więcej na razie nie powiem, to będzie tajemnica. Classics New World teraz na Nowe Combs w Radio Plus, a za chwilę Michael Jackson i Heal the World.

0: Dolce Vita, słodkie życie, Ryan Paris na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 10. Słodko, muzycznie jak najbardziej. Na antenie Radia Plus możecie zawsze liczyć na swoje ulubione przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę Gloria Gaynor, I Will Survive, a potem Chłopcy z Placu Broni, O Ela. No i będzie nucone, chyba coś czuję. A czemu nie? Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii w środę, 23 września.
1: Radio Plus Warszawa. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekaobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
14: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
15: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

O, Ela, chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Plus. Za 4 minuty będzie godzina 10. Już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Dzisiaj w pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni. U mnie zaczęli już grzać. Ale na razie z tego nie korzystam, bo temperatura jest całkiem, całkiem przyjemna. A w przyszłym tygodniu to już będzie bardzo miło, prawdziwe babie lato. Ale nie wybiegajmy w przyszłość, skupmy się na najbliższych chwilach. Po godzinie 10 po wiadomościach na antenie Radia Plus, m.in. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zwrot przed niedzielnymi wyborami w Krakowie. Ze startu rezygnuje jeden z kandydatów. Ta informacja na początek. Za chwilę też prezydent Nawrocki z komentarzem do odwołanego spotkania Kosiniak-Kamysz-Hekset. Żegnaj lato na rok. Czas na jesienny restart. Posłuchajcie, jak szykują się Polacy. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To spora zmiana w przedwyborczym wyścigu. Jan Hoffmann, niezależny kandydat na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, jak Hoffmann uzasadnia swoją decyzję.
2: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jeszcze niedawno tak na naszej antenie o swojej wizji rządzenia miastem mówił do dziś kandydat Jan Hoffman.
3: Chodzi o to, żeby samorządność ogniskowała się wokół tych spraw na dole obszaru, gdzie dany samorząd działa, a nie wpisywała się w jakąkolwiek ogólnopolską narrację.
2: Jan Hoffmann w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Niedobrze, że do niego nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. Chodzi o spotkanie szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Polski minister miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona niedługo, pisał wcześniej w sieci prezydent Trump.
4: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
4: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
1: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Usłyszał zarzuty, przyznał się do winy. 52-latek, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, także za posiadanie środków odurzających. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były bardzo chaotyczne.
5: Czuł się zagrożony, bo ktoś chodził po dachu, ktoś mu się włamuje do komputera, wyszedł z domu, w związku z tym zabrał do plecaka broń, aby ją wypróbować, bo mu sama wystrzeliła w nocy. Udał się do lasu, gdzie spotkał pokrzywdzonych, którzy na jego widok zaczęli uciekać. Oddał w ich kierunku strzały.
1: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Dziś sąd rozpatrzy wniosek o tymczasowy areszt dla 52-latka. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia do dożywocia. Gang przemytników i handlarzy narkotyków rozbity. Wpadły 42 osoby. CBŚP od miesięcy tropiło członków grupy i ustalało ich rolę w przestępczym procederze. Ostatnią akcję funkcjonariusze przeprowadzili w ubiegłym tygodniu. Zatrzymali podejrzanego o kierowanie gangiem i 6 kolejnych osób. Wiadomo, że gang przemycał narkotyki z Hiszpanii do Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec lata, czas na jesienny restart. Mamy już oficjalny początek jesieni. Najwyższa pora przestawić organizm w tryb chłodniejszych miesięcy.
6: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
7: Miodek, cytrynka.
8: Wyrabiać swoją własną odporność.
7: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw. No, jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
9: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
10: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę.
7: Warstwowo, tak.
11: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
1: Pamiętajmy, że pomoże też każda forma aktywności, a z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Cebulka to podstawa i nie bójmy się jej również na talerzu. 4,5 minuty po 10. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 12 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii w środę. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, 23 dzień września. Jakiej wiosny, Kaśka? Jakiej wiosny? Jesieni przecież, no. Dziękuję, Justyna pomogła. Obudziła Kaśkę o 10:05. Lecimy.

0: Friends Will Be Friends to Queen na antenie Radia Plus i to jest środowe przedpołudnie, 20 minut po godzinie 10. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Fleetwood Mac będzie, London Beat, a potem już obiecane podpowiedzi, jak najlepiej przygotować grzyby, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej wartości odżywczych. O tym za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Muzyka i głos AI.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

London Video Bring on the Sun na antenie Radia Plus. Za 29 minut będzie godzina 11, a my wybieramy się na grzyby. Oczywiście, że tak, w tym tygodniu i do końca tego tygodnia trwa nasza akcja. Aby wziąć w niej udział, wystarczy zajrzeć na stronę internetową nagrzyby.radioplus.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia, na wasze przepisy, na ulubione danie z grzybów, może jakieś takie przekazywane z pokolenia na pokolenie, a może jest to przepis co niedawno odkryty, gdzieś tam przywieziony z jakiejś wycieczki smakowitej. Czekamy na te wasze zgłoszenia. A ja obiecałam, że powiem, jak najlepiej przygotowywać grzyby. Okazuje się, że hiszpańscy naukowcy dowodzą, że najlepszym sposobem na ich wykorzystanie jest przygotowanie grzybów, uwaga, będzie bardzo kontrowersyjnie, w kuchence mikrofalowej lub, mniej kontrowersyjnie, na grillu. Uczeni odkryli, zrobili takie badania, że grzyby gotowane w mikrofalówce lub grillowane znacząco zwiększyły zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniaczy, ale nie zanotowano znaczących spadków składników odżywczych. No i w związku z tym poradzą, aby na przykład do grillowania, do grzybów dobrze dodać nieco oliwy z oliwek i wtedy będzie najlepiej. Ogólnie rzecz biorąc, mówią naukowcy, im mniej wody, tym lepiej, bo wtedy zachowujemy te wszystkie wartości, a chyba że jemy zupę z grzybów, no to wtedy oczywiście, że tak, jak najbardziej, przecież ten płyn również polega z spożyciu. No to co? Czekam na wasze przepisy grzybowe z grzybami w roli głównej. Za 27 minut godzina 11, po 11 zadzwonię do kogoś z was i wręczę wspaniały kuchenny prezent. To będzie rzecz, która na pewno w kuchni się przyda, air fryer. Za chwilę Mango Jerry, teraz Perfect i Niepokonani na antenie Radia Plus.

0: jest Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii, spotkanie z francuską piosenką Mylène Farmer, De Son Chanté, a za chwilę Righteous Brothers, Unchained Melody, czyli tak trochę filmowo, ale nie do końca, ale w ilu to filmach ta piosenka była, no choćby duch. A potem Aja, RL i Skóra. Za kwadrans godzina 11 w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Po reklamie.

0: IRL i Skóra w Radio Plus. Za 3 minuty będzie godzina 11. Bardzo uniwersalna jest skóra, jeśli chodzi o kurtki w okresie przejściowym, także pewnie się przyda jak nic. Za chwilę na naszej antenie o pogodzie nie, ale najnowsze wiadomości na naszej antenie, potem Bad Boys Blue, Grace Jones, a ja przypominam dzisiaj pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Betonowe płyty na torach koło Łukowa na Lubelszczyźnie to mogła być próba wykolejenia pociągów. Ataki na Morzu Czarnym spowodowały gwałtowny wzrost cen pszenicy na świecie. 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Zaczniemy od informacji z ostatniej chwili. Służby badają wieczorny incydent na torach koło Łukowa na Lubelszczyźnie, który mógł być próbą wykolejenia pociągów. Dwa składy towarowe, w tym jeden z paliwem, najechały na betonowe bloczki leżące na szynach. Prawdopodobnie tylko refleks maszynistów sprawił, że nie doszło do katastrofy. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin, ale nie znaleziono materiałów wybuchowych. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jeszcze dziś mają trafić do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymani to Piotr M., komentator telewizji Republika, i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli członkami zarządu spółki Solwerw, która na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowała kampanię Sprawiedliwe Sądy.
2: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
1: Mówiła Dorota Sokołowska-Mach, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać przesłuchani około południa. Prokuratura oraz rodzina zmarłego domagają się dożywocia. Tomasz J., zabójca księdza Skłobucka, ma dziś usłyszeć prawomocny wyrok. W marcu 2026 Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał go w pierwszej instancji na 20 lat pozbawienia wolności. Mój klient nikogo nie chciał zabić, mówi tymczasem obrońca Rafał Kowalski.
3: My nie analizujemy samego faktu, że nastąpił zgon. Pytanie, dlaczego on nastąpił? Czy oskarżony podjął świadomie działania, które ten zgon spowodowały?
1: To kpina, komentuje wypowiedź obrony Andrzej Dymek, jeden z braci zabitego księdza.
4: Tak była folia grubo obwinięta, zamykająca dopływ powietrza, że się nie dało dolesłemu człowiekowi przebić, żeby udrożnić drogi oddechowe. Mój brat zginął śmiercią bardzo męczeńską, gdzie jemu płuca pękły.
1: Do tragedii doszło wieczorem 13 lutego 2025 roku w Kłobucku. 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię z zamiarem rabunku pieniędzy z datków wiernych. Ataki na statki i porty na Morzu Czarnym spowodowały gwałtowny wzrost cen pszenicy. Dostawy zboża zarówno z Rosji, jak i Ukrainy, m.in. do Indonezji czy Egiptu, znacznie spadły, podaje agencja Reutera. Kijów i Moskwa odpowiadają za około 1/3 światowego eksportu pszenicy, dlatego zakłócenia z tych kierunków bardzo szybko odbijają się na cenach. Ostatnie transporty płyną do odbiorców na Bliskim Wschodzie i w Afryce, nic nie płynie jednak do Azji, alarmują brokerzy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rodzinom aresztowanych robotników przywozili pieniądze i brali udział w protestach. Po radomskim proteście w 76 w pomoc spontanicznie zaangażowali się harcerze i inteligencja z Warszawy. Dokładnie 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników. W tej grupie była Zofia Romaszewska, działaczka opozycji antykomunistycznej. Tak wspomina spotkania z protestującymi.
5: Poturbowanych, ale to w sposób niesamowity, bo to jak oni tłukli, to w ogóle jest nie do wiary. Ja naprawdę po 3 miesiącach widziałam te pręgi na plecach jednego z nich. To w ogóle nie do wiary, że po prostu by to już normalnie by się w 50 razy zagoiło.
1: Między innymi na bazie KOR-u w 1980 doszło do powstania Związku Zawodowego Solidarność.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Za chwilę Bee Gees, You Can Win Again, będzie Stevie Wonder, Part-Time Lover, Grace Jones, a teraz Bad Boys Blue, A World Without You, czyli Michelle. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 12:00.

0: Part-Time Lover i Stevie Wonder na antenie Radio Plus, 20 minut po godzinie 11. To ja szykuję fartuszek, bo za chwilę będziemy krzątać się w kuchni, szukając wybitnego przepisu na danie z grzybów, które nagrodzimy. Na naszej stronie jeszcze zdążycie zajrzeć i wypisać specjalny formularz na grzyby.radioplus.pl. A za chwilę jeszcze wcześniej muzycznie Kancelaria i UB40.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
4: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowskiej.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Bykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Ja tam zawsze śpię na boku.
13: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
12: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
14: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
15: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
12: Na boku, w Teatrze Kamienica.
13: Premiera już 15 września.
14: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: No właśnie, najpierw na grzyby, a potem co z tymi grzybami zrobić, się człowiek zastanawia, ale Sylwester ma świetny pomysł, na, wysłał nam przepis na powiew jesieni pod pierzynką włoskiego słońca. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: To tak bardzo w temacie dzisiaj, bo jesienią zawiało rzeczywiście. No to się tłumaczy, opowiadaj, cóż to za przepis?
3: Przepis bardzo prosty, aczkolwiek przynoszący nasycenie, a więc zebrane grzyby przez siebie przede wszystkim, bo to na pewno daje dużo smaku. Myjemy, przygotowujemy, a więc umyjemy je, wyczyścimy, pokroimy w kosteczkę, wrzucamy na patelnię, podsmażamy, do tego dodajemy tylko sól, pieprz, aby nie zmienić za bardzo smaku. Podsmażamy, następnie dodajemy pokrojony czosnek, troszeczkę zostawiamy jeszcze na patelni i wrzucamy to wszystko razem z pietruszką, ze szczypiorkiem na chlebek. I napisałem, że właśnie gdzie to słońce, tak?
2: No właśnie, orientujemy się, że zabrakło,
3: tak. A więc otwieramy lodówkę i wyjmujemy parmezan ze słonecznej Italii, zetrzemy to na jeszcze gorące grzybki, żeby fajnie nam się stopił i możemy się zajadać.
2: A, czyli takie, nie wiem jak to się mówi, crostini albo coś w tym stylu, takie prawie że chrupiące, podsmażane, taka prawie zapiekanka, bo napisałeś, że najlepiej ten chleb troszeczkę stostować wcześniej. No dobrze, wiesz, ujęło mnie to twoje, czekaj, sprawdzę jeszcze raz, żeby nic nie pokręcić, ujął mnie ten powiew jesieni pod pierzynką włoskiego słońca i dla ciebie specjalnie nagroda główna dzisiejszego dnia, czyli air fryer, będziesz mógł sobie tam poprzypalać i posmażyć wszystko, co będziesz chciał i co ci się wymyśli. Także takie danie. Będziesz poszaleć trochę w kuchni. No to dobrze, ja pakuję, wysyłam, dziękuję. Na grzybach już byłeś w tym roku?
3: Byłem i dzisiaj przygotowywałem sobie to danie.
2: O, fantastycznie, czyli jesteśmy na świeżo.
3: Ach, tak jest.
2: Szkoda, że nie mogliśmy spróbować, ale prawie, bo opis był cudowny. Dziękuję.
3: Zapraszam do trzema. Okay. Razem.
2: Serdecznie się pozdrawiam, Sylwestrze. Super. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję i do usłyszenia. Pięknie. Trzymaj się, papa. 20 minut zostało do godziny 12. Na grzyby cały czas jesteśmy w temacie do końca tego tygodnia. A za chwilę Gypsy Kings.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

Samych zysków, żadnych strat wam życzę dzisiaj na pożegnanie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Jutro wracam po godzinie 6 o poranku, a za chwilę na naszej antenie oczywiście najnowsze wiadomości, potem przebojowa poczta Marka Sierockiego. Janek Pasterski też jest już w studiu. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Sąd apelacyjny zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka. Potwierdziły się ustalenia Radia Plus. Jan Hoffmann zrezygnował ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Wysokie ceny paliw spowodowały, że Polacy znów montują gaz w samochodach. Katowicki sąd apelacyjny zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka. Tomasz J. spędził w więzieniu 30 lat. W pierwszej instancji usłyszał wyrok o 10 lat niższy. Sąd uznał jednak, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokurator chciał dożywocia i uznania, że Tomasz J. chciał zabić. Dziś na sali sądowej nie było skazanego. Potwierdziły się ustalenia Radia Plus. Jan Hoffmann zrezygnował ze startu w wyborach na urząd prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej, przed niedzielnym głosowaniem, ten inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, to możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffmann.
2: Dzisiaj włożę odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgodnie z procedurą wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
1: Łukasz Gibała zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, to zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmanna. Są to m.in. audyt miasta, zmiany w strefie czystego transportu i powrót 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej.
3: Chciałem podkreślić, że pan mecenas Hoffmann postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmanna, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane, ważne dla tych wyborców, ale też ważne dla Krakowa, zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane.
1: Po rezygnacji Hoffmanna w wyborach na urząd prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować w samochodach gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
4: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
5: Kolejka jest długa przez to?
4: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
1: Jazda na gazie się po prostu opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9 zł i 30 groszy za litr, benzyna 8 zł i 10 groszy. Ceny autogazu też rosną, ale wciąż są o ponad połowę niższe niż benzyny, przyznają to kierowcy.
6: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, no, o połowę taniej.
5: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
7: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
5: Jak wychodzi? Tani?
8: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3 zł. Do końca tygodnia cena może wzrosnąć do 3,20.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: AI pomoże w nauce języka migowego dzięki naukowcom z Gorzowa. Wstępne badania były przedstawione na międzynarodowej konferencji w Gdańsku. Teraz czas na aplikację. Na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba Sparadyża pracują nad sztuczną inteligencją rozpoznającą całe sentencje języka migowego, mówi prorektor dr inżynier Łukasz Lemiszewski.
9: Te badania wstępne pokazały, że jeden akurat z tych modeli, który stworzyliśmy, dał nam tą taką największą moc do tego, żeby można było rozpoznawać nie same gesty, tylko także całą sentencję.
1: W Polsce językiem migowym posługuje się około 50 tysięcy osób.
10: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wielki problem w małym mieście. Burmistrz Zielonki apeluje o pomoc w walce z plagą dzików. Jest ich coraz więcej, coraz trudniej je płoszyć, a straty przez nie powodowane ciągle rosną. Mieszkańcy są zbulwersowani, choć specjalnego strachu nie czują.
11: Okropnie, panie, zorientowałem.
12: Ale u nas po ulicy chodzą, nikogo nie zaczepiają, oni idą, tylko szukają, aby gdzie pojemnik znaleźć, gdzieś to kofruwa.
10: Kilkunastotysięczne miasto pod Warszawą otoczone lasami ma jednak naprawdę spory kłopot z dzikami.
13: Na dzień dzisiejszy 119 w 5 stadach.
10: Wylicza burmistrz Kamil Iwandowski. I choć zwierzęta jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiły, apeluje o szybkie zmiany w prawie, które mają pozwolić samorządom na przykład na przeprowadzenie masowego odławiania i usypiania zwierząt. Radni Zielonki w przyszłym tygodniu mają przyjąć specjalną uchwałę intencyjną z apelem do Sejmu, żeby dokonał zmian w prawie. Burmistrz miasta liczy, że tę inicjatywę poprą kolejni samorządowcy w całym kraju, którzy też mają problem z dzikami.

Bez opadów, pochmurno z przejaśnieniami w Warszawie, maksymalnie jednak tylko 15 stopni. Ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali, wiatr silny z północnego zachodu, biometr korzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Jest i Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski również, kiedy zacznie padać deszcz. To piosenka akurat na czasie. When the rain begins to fall, duet Jermaine Jackson, Piazzadora rozpoczyna dzisiejszą przebojową pocztę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W najbliższą niedzielę bohaterem mojego muzycznego alfabetu będzie Drupi. Artysta, który przyjeżdża na dwa koncerty do Polski. Radio Plus jest patronem medialnym tych koncertów. Pierwszy z nich 29 września, drugi 1 października w warszawskiej Stodole.
2: Czyli to będzie kolejny czwartek w przyszłym tygodniu, półtora tygodnia właściwie już do tego warszawskiego koncertu pozostało. Mamy jeszcze zaproszenia do końca tego tygodnia. Oczywiście podwójne, czyli z osobą towarzyszącą. Dajcie nam znać, jeżeli chcielibyście się na tym koncercie pojawić, SMS-owo pod 691-141-141. Za minut kilka będziemy do kogoś w tej sprawie odzwaniali, a póki co zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoje urodziny. Ray Charles.
1: Urodził się 23 września 1930 roku w miejscowości Albany. Odszedł od nas 10 czerwca 2004 roku. Artysta, który wyznaczył stylistykę rhythm and bluesowi. Znakomity pianista, wokalista, niewidomy, ale muzykę potrafił przekazać w genialny sposób, fantastyczny. Miałem przyjemność go poznać, kiedy w roku 2000 przyleciał do Polski na występy. Frank Sinatra uwielbiał Raya Charlesa. Mówił, że to jedyny prawdziwy geniusz w piosence.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Od 25 września. 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: historia.
1: I praktyka.
0: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: to przebój Heart of Glass pochodzący z albumu Parallel Lines. Był to trzeci krążek grupy Blondie wydany właśnie 23 września 1978 roku. Najbardziej przebojowa płyta formacji, blisko 20 milionów egzemplarzy rozeszło się. Teraz dowiemy się, kto pójdzie na koncert 1 października w Warszawie.
1: Wiemy, że będzie to Małgorzata. Małgorzato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I zabierasz swojego męża ze sobą.
2: Tak, zabieram mojego męża na ten koncert. Nawet rozmawialiśmy, że mówię, czy jakbym wygrała bilety, czy wybierzesz się ze mną na koncert. O, bardzo chętnie.
1: Okej. Będzie szansa na odwiedzenie stodoły po latach, tak?
2: Tak, po latach. Ja miałam w stodole za młodych lat bal maturalny, bo kiedyś były takie bale maturalne.
1: Świetnie.
2: I bal maturalny z mojej szkoły był w stodole właśnie.
0: To tak. Będziesz miała bal z drupem. Pierwszego
1: w roli głównej. Także cieszymy się bardzo, że wspomnienia wrócą te pozytywne. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
1: Dzięki i zaglądamy jeszcze do muzycznego kalendarza. Niekwestionowany król hiszpańskiej piosenki, Julio Iglesias, dzisiaj świętuje swoją urodziny.
0: Na świat przyszedł 23 września 1943 roku w Madrycie. Niewiele brakowało, nie byłby gwiazdą piosenki, tylko piłkarzem. Może dziś byłby trenerem albo już emerytowanym trenerem, bo był bramkarzem drużyny Realu Madryt. No i niestety wypadek, podczas którego złamał nogę, zakończył jego karierę, ale też był niezwykle uzdolniony muzycznie. Fantastyczny artysta, który śpiewa tak po hiszpańsku, po katalońsku, po włosku, po niemiecku, po francusku i po angielsku. Crazy to właśnie przykład, jak dzisiejszy jubilat Julio śpiewa po angielsku, a ja miałem kilkukrotnie przyjemność spotkać się z nim, a raz nawet pracować. I to jest, proszę Państwa, naprawdę wybitny artysta.

0: To była Madonna i tytułowa piosenka z jej trzeciego albumu True Blue. Krążek ukazał się w roku 86. Rozszedł się w blisko 20-milionowym nakładzie i jest największym komercyjnym sukcesem Madonny. Nic dziwnego. Papa Don't Preach Lies La Bonita. No i piosenka True Blue to wielkie światowe hity, do dziś popularne, do dziś uwielbiane.
1: Dzisiaj w kalendarzu sporo się urodzinowo dzieje. Urodziny właśnie 23 września obchodzi artysta, bez którego ciężko sobie chyba polską scenę muzyczną wyobrazić, Grzegorz Markowski.
0: Grzegorzu, pozdrawiamy cię gorąco, a na naszej antenie Grzegorz Markowski, grupa Perfect i kołysanka dla nieznajomej.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest. Po reklamie.

0: Shakin Stevens, przebój, który wylansował na początku lat 80. i to był taki początek serii. Kolejne piosenki walijskiego wokalisty zdobywały szczyty list przebojów w całej Europie. Ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest, na koniec naszej przebojowej poczty 46 lat minęło od tego momentu, 23 dzień września, 1980 rok. No to już był 22 studyjny album Barbary Streisand pod tytułem Guilty.
0: Ja lubię wracać do tej płyty przede wszystkim dla wspaniałych kompozycji bracia Gibb. Po wielkich sukcesach grupy Bee Gees Barbara Streisand poprosiła, by bracia napisali dla niej piosenki, no i napisali te utwory genialne, tytułowy Guilty, czy ten niezapomniany Woman in Love, którym kończymy przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Co się będzie działo, Janku?
1: Oczywiście do końca tego tygodnia wybieramy się na grzyby i o przepisy związane z grzybami kulinarne Was pytamy. Można nam dać znać na radioplus.pl. Zachęcamy, bo codziennie rozdajemy po airfryerze.
0: Na zakończenie dzisiejszej audycji Woman in Love, bracia Gibb i Barbara Streisand.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Policja ujawnia, dlaczego została zatrzymana matka podejrzanego. Znów atak rosyjskich dronów przy granicy z Polską. W piątek papież rozpoczyna pielgrzymkę do Francji. Jest 13. Marcin Bartnik. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Te działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według nieoficjalnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
2: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie ma żadnych oczywiście tutaj obrażeń, nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, a zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Tak zwyczajnie zachowywać się po prostu podczas czynności przeprowadzanej zgodnie z prawem nie wolno, no stąd to zatrzymanie.
1: Informował Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. 17-latka zatrzymano w Grecji, dokąd pojechał w ramach szkolnego wyjazdu. Po kilku miesiącach prokuratura sprowadziła go do Polski. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Właśnie w związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. W stolicy zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych. Uderzenia objęły m.in. dwie stacje paliw, biurowiec i infrastrukturę kolejową. Trafiło precyzyjnie w stację paliwową. Zdążyliśmy wydostać człowieka spod gruzów. Całe szczęście, że policja szybko przyjechała. Sprawdzamy, czy wszyscy zdążyli opuścić stację.
3: Nie ma nikogo. Wszystko sprawdzili.
1: Relacjonował żołnierz, który przebywał w pobliżu miejsca uderzenia drona. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że według danych wywiadu Rosja może w najbliższych dniach przeprowadzić zmasowany atak dronami i rakietami na terenie całej Ukrainy. Odrzucenie relacji z Bogiem to dramat humanizmu ateistycznego. Dzieje się tak w związku z postępem naukowo-technicznym. Tak mówił papież do tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Nawiązując do niedzielnego święta, Leon XIV apelował też o ochronę migrantów i uchodźców, dodając, że doświadczają oni niewyobrażalnych cierpień. W piątek papież wyruszy w 4-dniową podróż do Francji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Kolorowe i miękkie nakrycia głowy dadzą im poczucie komfortu w trudnym czasie chemioterapii.
4: Ja sama jestem przykładem tego, że chodziłam w turbanach. Wiem, jakie to jest ważne i jak bardzo trudna jest dla kobiet utrata włosów. Więc żeby im troszeczkę w tym ulżyć, to takie szycie turbanów z różnych kolorowych materiałów, zawsze to troszeczkę im ten czas, kiedy chodzą bez włosów, uprzyjemnia, koloruje.
5: Skomplikowane to mocno jest, czy nie?
6: Zależy, który materiał się weźmie, bo jak się taki podwijający, no to troszkę trzeba go tu obrobić, ale damy radę.
7: To zawsze troszeczkę tą kobietę podbudowywuje.
8: Kolory robią robotę zawsze, dodają energii i zawsze to pozytywnie się myśli.
1: Turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwają prace drogowe na rondzie Wiatraczna. Zamknięty został środkowy i prawy pas oraz dwa pasy w Alei Stanów Zjednoczonych. W dalszym ciągu drogowcy wymieniają krawężniki i nawierzchnie, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Jesteśmy, można powiedzieć, na finiszu. Jest to newralgiczny punkt dla mieszkańców Pragi Południe. Wymiana nawierzchni tam była bardzo potrzebna. Przy okazji tej wymiany nawierzchni my również prowadzimy działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych.
9: Planowo utrudnienia potrwają do 5 października, a drogowcy nie zakładają na ten moment opóźnień. Trwa 8. edycja Warszawskiej Olimpiady Seniorów. W jej ramach zawodnicy przez cały tydzień startować mogą w 13 zróżnicowanych konkurencjach, takich jak pływanie, łucznictwo, tenis stołowy czy strzelectwo, mówi wicedyrektor Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Bartłomiej Stępień.
11: W tym roku do udziału zgłosiło się blisko 2000 uczestników. No to mamy rekord. Ta impreza pokazuje, jak aktywni są warszawscy seniorzy. seniorzy i jak duże jest zainteresowanie sportem w tej grupie społecznej.
9: Finał zmagań i dekoracja laureatów 26 września w Parku Sowińskiego. 15 stopni, tyle dziś maksymalnie pokażą warszawskie termometry. Na niebie trochę chmur, trochę słońca, zero opadów. Ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali, wiatr silny z północnego zachodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Instrumentalnie zaczynamy. Dave Stewart, teraz i Candy Dulfer. Lady Was Here. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Pozytywny przekaz i Genesis, Jesus He Knows Me, to za nami w Radiu Plus. Dzisiaj środa, a do piątku włącznie zapraszamy na grzyby z Radiem Plus. No właśnie, bo też weekend się zbliża, czyli będzie okazja, żeby się na grzyby wybrać. Okazja, która pewnie potrwa nieco dłużej niż nasza zabawa. Nie pytamy o miejsca, w których grzyby zbieracie, bo ja wiem, no takich rzeczy. To jest jak z iluzjonistą, on nie zdradza swoich sztuczek. Zapalony grzybiarz, prawda? I miejsca, w których takie najlepsze okazy rosną, ale już być może inaczej wygląda sprawa przepisów kulinarnych. Co potem robicie z grzybów? Jakie pyszne potrawy? Dajcie znać na radioplus.pl. Tamtym się można podzielić. Warto, bo już jutro będziemy mieli do rozdania kolejny egzemplarz airfryera.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Popołudnie to najlepsza pora dnia. Dlaczego? Proszę się o tym przekonać na własne uszy, włączając Radio Plus Warszawa na 96,5 FM od poniedziałku do piątku między 16 a 20. Najpierw zapraszamy do wysłuchania naszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, gdzie opowiadamy Państwu o rzeczach ważnych i aktualnych. A po 18 gości w Państwa domach Warszawska Strefa Plusa, gdzie bacznie obserwujemy, co ciekawego dzieje się w naszym mieście i okolicy. Jarek Budnik, zapraszam serdecznie do nas, do Radia Plus Warszawa na 96,5 FM.

Łatwo przyszło, łatwo poszło. To 2 plus 1 Easy Come, Easy Go w Radio Plus. No proszę, i mamy pierwszy dzień jesieni tego roku, 2026, a w tym roku to tak jakoś śmiesznie, bo właśnie dzisiaj i astronomiczna, i kalendarzowa, te dwie daty nam się pokrywają jednocześnie w tym roku, czyli początek dzisiaj, 23 września, i potrwa ta jesień kalendarzowa do 21 grudnia. Mam nadzieję, że polska złota, piękna jesień będzie przed nami, bo mamy też w kalendarzu dzień spadającego liścia. Jakże to pasuje.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Umberto Totti, Ti Amo. Na koniec tej godziny to prawie 14, czyli w Radiu Plus za chwilę wiadomości i Marcin Bartnik.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
7: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
11: Wiosna, wiosna,

0: Radio Plus Warszawa.
1: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa na Mazurach. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni w lasach Rykowisko. Jest 14. Marcin Bartnik. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w regionie granicy z obwodem królewieckim. Jak informuje nasze dowództwo operacyjne w mediach społecznościowych, transportowy Mi-8 przebywał nad Polską niespełna minutę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Śmigłowiec Mi-8, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, leciał z obwodu królewieckiego. Wleciał na około 300 metrów w głąb naszego kraju. Według odczytów radarów znajdował się w polskiej przestrzeni powietrznej około 42 sekund. W tym czasie lot maszyny cały czas obserwowany był przez systemy radiolokacyjne sił zbrojnych. Poderwane zostały też samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki, jak tłumaczy wojsko, pozostawały w stanie gotowości. Według armii to nic innego jak testowanie gotowości naszych systemów obrony przeciwlotniczej.
1: To kolejny tego typu incydent w ostatnim czasie. Wczoraj polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem zwiadowczego rosyjskiego Iła-20. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnienia zbrodni.
3: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
1: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
4: Sprawiedliwy wyrok. Ten poprzedni był trochę za niski. Ten człowiek zrobił... Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo. Jestem pod wpływem takiej traumy, którą będę miał do końca życia.
1: Wyrok jest prawomocny, obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędników docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują taką pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: To kolejna forma kontaktu pośredników z potencjalnymi klientami. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach.
6: Często były to osoby starsze, nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów.
5: A dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W jednym przypadku opłata wyniosła prawie 22 tysiące złotych. Teraz pojawiła się kolejna forma kontaktu.
6: Klienci zgłaszają się do ZUS-u z listami, których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku.
5: ZUS przestrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
1: Formalności można załatwić bezpłatnie, a przy wniosku pomoże urzędnik. Pośrednik nie ma wpływu na przyznanie świadczenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni. To wszystko pod znakiem rykowisk. Okres godowy jeleni jest dość głośny. Charakterystycznym rykiem samce próbują zwabić samice, odstraszyć konkurentów lub sprowokować ich do walki.
7: Tym pierwszym głosem, który słyszymy podczas rykowiska, to jest głos byka organisty, który rozpoczyna rykowisko. Z różnych stron odpowiadają mu inne byki. Rozpoczyna się misterny rytuał walki o względy łań. Jeżeli jednak to nie przyniesie efektu, dochodzi do bezpośredniego starcia byków.
1: Tłumaczył Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Okresy godowe poszczególnych gatunków zwierząt mają swoje charakterystyczne nazwy. U danieli to bekowisko, u łosi bukowisko, a u jeleni rykowisko.
8: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Uwaga, dziki są wszędzie. Coś z tym trzeba zrobić, zanim dojdzie do tragedii. Ostrzeżenia i apele o podobnej treści płyną z kolejnych miast w całej Polsce. Burmistrz Zielonki pod Warszawą chce wraz ze wsparciem innych samorządowców doprowadzić do zmian w prawie, które pomogłyby rozwiązać narastający problem. Dziś przepisy wiążą nam ręce, tłumaczy burmistrz Kamil Iwandowski i podkreśla, że nie chodzi tylko o możliwość odstrzału dzików.
9: Ponieważ można zrobić to również innymi metodami, jak chociażby odłów i uśmiercenie. Humanitarne z udziałem zespołem weterynarza.
8: Dzików jest już ponad 100, niszczą parki i place zabaw, a szkody wciąż rosną. Nie wszyscy mieszkańcy Zielonki są jednak za eksterminacją zwierząt.
10: To wywie się gdzieś, ale nie zabijać. Kocham zwierzęta ogólnie i no, uważam, że one niczemu nie zawiniły i to nie jest ich wina, że się tak szybko rozmnażają przez to, że ludzie je dokarmią. Można coś innego wymyślić moim zdaniem, ale co?
8: Na to pytanie wciąż nie ma prostej odpowiedzi. Dla szykowanej petycji do Sejmu o szybką zmianę prawa burmistrz Zielonki zamierza zebrać poparcie jak największej liczby samorządów. Jego zdaniem to specjaliści od ochrony przyrody powinni zdecydować, jakimi sposobami najskuteczniej odstraszyć dziki z miast i wpisać te reguły do nowej ustawy. Umiarkowane ciśnienie w Warszawie 1019 hektopaskali, wiatr silny z północnego zachodu. Temperatura maksymalnie wyniesie 15 stopni, na niebie trochę chmur, trochę słońca w przejaśnieniach. Nie powinno padać, biometr nam sprzyja.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jako, że ciśnienie nieco niskie, to ja mam teraz przebój na ewidentne pobudzenie. Belinda Carlisle, to działa lepiej niż kawa. Live Light On. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Alizej, Mua, Lolita w Radiu Plus. Przeglądam dla was internet i czytam teraz, że prawie 1000 rzymskich monet udało się odnaleźć w Niemczech na jednym polu. Rzymskie denary z czasów cesarza Hadriana. No i to jest piąty co do wielkości tego typu skarb na świecie, czyli jak to mawiają krakusi, warto czasami

0: na pole wyjść, bo nigdy nie wiadomo, co się może trafić.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Popołudnie to czas wypełniony najróżniejszymi aktywnościami, ale będzie on przyjemniejszy, jeśli będziecie go Państwo spędzać w naszym towarzystwie. Od 16 czeka na Państwa magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, a po 18 rozpoczyna się Warszawska Strefa Plusa. Jarek Budnik, zapraszam do Radia Plus Warszawa na 96,5 FM.
14: Autopromocja.
2: Radio Plus Warszawa. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen Witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
19: A w Brykomanie sprawdzałeś?
18: No nie, ale...
19: Ale co?
18: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
19: A to zobacz ten.
18: A rzeczywiście.
20: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: U nas.
0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
22: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
21: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
23: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
24: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
25: Kochanie, teraz jest idealnie.
24: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy. Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
26: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
27: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
28: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
29: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
30: Dobrze.
29: 15 zł.
30: Lepiej.
29: 20 zł.
30: Najlepiej. Na Orlenie?
29: Ciepło.
30: Z kuponami?
29: Cieplej.
30: W Orlen witaj!
31: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

Brzmienie lat 80., czyli duet Helen Oates i Out of Touch, a już teraz bardzo słoneczny przebój Anny Antar w piosence Tyle słońca w całym mieście. No właśnie, łapmy to słońce. Jak ktoś ma akurat odrobinę, to warto naładować baterię i skorzystać.

0: Radio Plus.
1: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Mamy oświadczenie armii. Za chwilę też zarzuty dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz rosnące koszty studenckiego życia. Jest 15. Marcin Bartnik. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszaniu naszej przestrzeni powietrznej. Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Do incydentu doszło tuż przed południem. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi nam podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
2: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
1: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej.
2: Ale zapewniam, że nasze systemy obrony powietrznej dyżurują całodobowo i obserwujemy również, jest jednym z naszych priorytetów, obserwacja obwodu królewieckiego.
1: W powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Teraz zarzuty dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Trybunał Konstytucyjny określił ogłoszone zarzuty jako absurdalne. Przypomnijmy, od kwietnia w Prokuraturze Krajowej trwa śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. 5 lat ukrywał się przed polskimi śledczymi, wpadł w Wielkiej Brytanii. Prokuratura regionalna w Łodzi oskarżyła 34-latka o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy i groźby. Według śledczych mężczyzna udostępniał konta bankowe, na które trafiały pieniądze z oszustw.
3: Ponadto oskarżony, stosując przemoc i groźby, wymusił otwarcie rachunku bankowego na o 2 lata młodszym bezdomnym. Przelane tam zostało prawie 40 tysięcy złotych, pochodzące także z wyłudzonego kredytu bankowego.
1: Wyjaśniał Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi. 34-latek był poszukiwany listem gończym od 2021. W czerwcu zatrzymano go w Wielkiej Brytanii i sprowadzono do Polski. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bycie studentem staje się coraz droższe. Tak wynika z raportu Portfel Studenta autorstwa Związku Banków Polskich. Przeciętny Żak wydaje miesięcznie już ponad 4000 zł. Spytaliśmy studiujących o koszty życia.
4: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 zł.
5: Same studia w sobie nie stanowią żadnego problemu. Główny problem są koszty życia w Warszawie.
6: Spokojnie idzie przeżyć. Też można od rodziców coś pożyczyć albo na jak dadzą po prostu.
7: Na co najwięcej się wydaje, kiedy jest się studentem?
8: Na własne przyjemności.
1: Jednak najwięcej pieniędzy pochłania zazwyczaj koszt najmu mieszkania lub akademika. Duża część studentów, bo aż 45% badanych, decyduje się na mieszkanie z rodziną, bez dodatkowych opłat.
9: Ci, którzy zaczynali studia w 2022 roku, wydawali średnio około 2800 zł. Teraz to już jest, przypomnę, nieco ponad 4000. To jest bardzo duży, znaczący wzrost. I na ten wzrost głównie przekładają się te wydatki związane z zakwaterowaniem.
1: Pomimo rosnących wydatków, studenci starają się oszczędzać. Blisko co czwarty ma odłożone na koncie ponad 10 tysięcy złotych.
10: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwa 8. edycja Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Zawodnicy startują w wielu dyscyplinach, m.in. strzelectwie, tenisie stołowym czy łucznictwie.
11: Marek, no poszło super, lepiej niż w tamtym roku, także jestem bardzo zadowolony.
12: Czyli pan wraca już po raz drugi. W zeszłym roku udało się jakieś miejsce zająć?
11: 4. właśnie to za podium.
13: Krystyna, no ja uważam, że jak na pierwszy raz to dobrze, 20 punktów. Jestem bardzo taka zafascynowana tym sportem i na pewno będę ćwiczyła jeszcze na przyszły rok.
10: Rywalizacja seniorów potrwa do końca tygodnia. Zwieńczenie sportowych zmagań będzie 26 września, czyli w sobotę w Parku Sowińskiego. To właśnie tam poznamy końcowe wyniki i podsumowanie tegorocznej edycji wydarzenia. Trwa kolejny etap prac na lądzie wiatraczne. Na swoje trasy wróciły autobusy, będą jednak utrudnienia dla kierowców nadal, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Zamkniemy skrajny prawy pas Bronda Wiatraczna. Na pasie środkowym wykonawca ma swoje zaplecze, natomiast na pasie tym skrajnym wewnętrznym kierowcy będą mogli jeździć.
10: Na ten etap prac drogowcy przewidzieli 2 tygodnie. Dodatkowo utrudnienia zaplanowano też w Alei Stanów Zjednoczonych. Tam drogowcy będą pracować od 28 września do 5 października. Nie będzie padać, będzie trochę chmur, ale będzie też trochę słońca w przejaśnieniach. Maksymalnie 15 stopni na termometrach w Warszawie. Wiatr silny z północnego zachodu, ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali. Biometr z kolei mamy korzystny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: I piękny włoski duet na dobry początek tej godziny w Radio Plus. Teraz Albano i Romina Power. Libertad. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Nic nas nie zatrzyma, to Starships. To dobre hasło dla grzybiarzy, mam wrażenie, rano w sobotę na przykład, w dzień wolny, bo sezon na grzyby jak raz po prostu, prawda? Jest co zbierać, jak się wie gdzie. Ale to nie pytamy o tajne miejsca do zbierania. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, jeszcze trochę zbiorów na pewno przed nami, ale jeśli grzyby, to zbiera się też po to, żeby potem skonsumować, zjeść w jakimś dobrym posiłku. Dajcie znać, jeżeli znacie przepis na fajne potrawy z grzybami, a można to zrobić na radioplus.pl. Do tego zachęcam, bo już jutro osobiście będę miał dla kogoś zupełnie nowy airfryer po godzinie 14.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

jutro akurat czeka nas czwartek, czyli będziemy jeszcze bliżej weekendu, a jak minął dzień? No mam nadzieję, że dobrze mija, a finalnie odpowiemy sobie na to pytanie za parę godzin, ale w towarzystwie przebojów, które mamy w Radio Plus, jest duża szansa, że będzie to odpowiedź pozytywna. Taylor Dane za chwilę, a już teraz Chris Rea i jego Julia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Ja tam zawsze śpię na boku.
11: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
10: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
12: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
13: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
10: Na Boku w Teatrze Kamienica.
11: Premiera już 15 września.
12: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
5: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Lady Punky Zamki na Piasku, czyli rockowy akcent na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia życzę. Janek Pasterski i do jutra, zaraz po 12.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
13: Autopromocja.
1: Radio Plus Warszawa.
15: Są zarzuty dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę szczegóły. Prawica chce odwołania rzeczniczki praw dziecka Moniki Hornej-Cieślak. Powiemy też o peregrynacji relikwii świętego Stanisława Kostki w archidiecezji lubelskiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
16: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, pani Zofia H. i pan Piotr P., podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego przebywać w budynku, przemieszczać się, podjąć pracy, czyli miejsca pracy, uzyskania wynagrodzenia.
15: Mówiła Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają zakaz przebywania w budynku Trybunału. Nic nie wskazuje na akt dywersji, prawdopodobnie to wybryk chuligański. Służby badają okoliczności incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloki, nie doszło jednak do ich wykolejenia.
17: Maszynista jednego ze składów zauważył jakieś elementy na torach, zatrzymał pociąg. Wezwane zostały służby, m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz pirotechnicy.
15: Mówił Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Na razie nikt nie został zatrzymany w tej sprawie. Prawica chce odwołania rzeczniczki praw dziecka. Takie wnioski w sprawie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej, a sąd nakazał później ich powrót do domu. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
18: Sprawa zaczęła się od ulicznego incydentu, którego świadkiem była Monika Horna-Cieślak. Rzeczniczka mówi, że widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Tak ocenił je również sąd, nakazując powrót dzieci do rodziców. Policja podkreśla jednak, że jej decyzja o skierowaniu wniosku do sądu opierała się także na wcześniejszych informacjach o sytuacji rodziny, a podjęła ją uprawniona funkcjonariuszka. Wnioski o odwołanie rzeczniczki mają dopiero zostać złożone.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Do archidiecezji lubelskiej trafiły relikwie świętego Stanisława Kostki. Zostały przekazane Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży. Relikwie przywiozła z Watykanu delegacja lubelskiego KSM-u. Mają teraz rozpocząć peregrynację, mówi ksiądz Mateusz Wójcik.
19: W każdy piątek poprzedzający 18 dzień kolejnych to miesięcy, relikwie Stanisława Kostki będą odwiedzały kolejne parafie. Najpierw tam, gdzie są oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na Lubelszczyźnie, potem te wszystkie parafie, które zechcą przyjąć.
15: Pierwszą stacją peregrynacji stała się parafia na Felinie.

Dziś pierwszy dzień jesieni, więc pogoda postanowiła być na czasie i skutecznie nam o tym przypominam. W wielu miejscach padało, pada lub padać będzie. Niestety na próżno wypatrywać niebieskiego nieba. Na termometrach od 14 stopni na północnym wschodzie przez 15-16 w centrum do 18 na zachodzie. W nocy na południu temperatura spadnie do zaledwie 5 stopni, w pozostałych regionach około 10, a jutro praktycznie wszędzie warto będzie mieć ze sobą parasol. Na termometrach zobaczymy od 14 do 16 stopni.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
1: 7 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów, który dziś rozpoczniemy od informacji o warsztatach dla seniorów, które mają na celu zwrócenie uwagi na to, by być czujnym i nie dać się oszukać.
2: One są potrzebne w dobie rozwoju technologii, cyfryzacji. Niestety za tym równolegle idą i zagrożenia. I przed tym nie uciekniemy, dlatego musimy edukować, informować, ostrzegać. W różnym zakresie i tego bezpieczeństwa metodami na wnuczka, na policjanta, na urzędnika, na energetyka, na gazownika.
1: No właśnie, warto wziąć udział w takich warsztatach, bo pomysłowość oszustów nie zna granic. Dziś obchodzony jest Dzień Języka Migowego, więc to bardzo dobra okazja, by powiedzieć Państwu co nieco na temat pracy tłumaczy migowych i jej specyfiki.
3: To zawsze jest dostosowane do tego, co się będzie tłumaczyć i jaki jest cel danego tłumaczenia. Ważny jest bardzo cel. Idealnym świecie to wiadomo, za każdym razem to powinno tak wyglądać, że jednak jest jakaś grupa tłumaczy. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas, jako człowiek, nasze skupienie jest jakoś ograniczone i nie możemy tak w 100% pełni skupić się przez parę godzin, dlatego właśnie często tłumacze pracują po prostu w grupach. Nasze zmęczenie podczas tłumaczenia jest bardzo wielkie, potrzeba bardzo dużej koncentracji.
1: O właśnie, więcej na temat tego świata, którego nie do końca rozumiemy, a z pewnością warto go poznać już za kilka chwil. No i tradycyjnie przed 17:00 nasz stały punkt programu, czyli wiadomości wprost z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam do wysłuchania magazynu reporterów w rytmie wydarzeń.

0: Zdzisława Sośnicka i pamięć 13 minut po godzinie 16. Drodzy Państwo, fałszywe SMS-y, telefony na wnuczka, na policjanta, podszywanie się pod urzędników to cyfrowe zagrożenia, na jakie narażeni są polscy seniorzy, dlatego służby, ale także poszczególne samorządy organizują w tym miesiącu szkolenia z cyklu Cyber Seniorzy Świadomi w sieci. O szczegółach już teraz Agnieszka Moskaluk.
1: Ponad 156 milionów złotych stracili w minionym roku polscy seniorzy w wyniku cyberoszustw, phishingu, wishingu i innych metod telefonicznych. Według oficjalnych podsumowań Policji oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w skali całego roku odnotowano aż 93 tysiące przestępstw wymierzonych w osoby starsze. Dlatego tak ważne jest uczenie ich ostrożności w sieci, uważa Hubert Harasimowicz, były strażak Państwowej Straży Pożarnej, a obecnie wicemarszałek województwa lubuskiego, współorganizator szkoleń dla seniorów.
2: One są potrzebne w dobie rozwoju technologii cyfryzacji. Niestety za tym równolegle idą i zagrożenia. I przed tym nie uciekniemy, dlatego musimy edukować, informować, ostrzegać w różnym zakresie i tego bezpieczeństwa metodami na wnuczka, na policjanta, na urzędnika, na energetyka, na gazownika.
1: Największe straty generowały oszustwa inwestycyjne, na przykład na fałszywe akcje czy kryptowaluty, wyłudzenia na pracownika banku, ale także klasyczny phishing, czyli SMS-y z linkami do rzekomych dopłat za paczki czy mandaty. W ten sposób przestępcy wyłudzali od seniorów średnio ponad 40 tysięcy złotych dziennie. Przed takimi działaniami w bardzo obrazowy sposób ostrzega się podczas szkoleń.
3: Bardzo fajnie, że pani przyszła, coś może pani dowiedziała. Cały czas ten nacisk na informowanie, dzwonienie do rodziny, potwierdzanie żadnych takich gwałtownych ruchów.
4: Też często wykasowuję, w ogóle nie odbieram nieznanych numerów i ja po prostu już jestem tak uczulona na to wszystko, że nie wiem.
3: Takie rzeczy proszę usuwać, nawet nie próbować otwierać. Nie. A jeżeli coś by było takiego, że powiem, przyjdzie informacja o wypadku czy coś, to proszę dwie rzeczy. Pierwsza informacja do rodziny, czy faktycznie miejsce miało. Druga, zawiadomić policję. Są u nas grupy, które się tym zajmują. Oni piszą numery telefonu, które tu są i będzie można taką osobę próbować namierzyć. Natomiast w żadnym wypadku nie otwieramy, nie odpowiadamy.
4: Staram się.
3: Nawet jak przyjdzie złoty 50 dopłata do gazu.
4: Nie ma co.
3: Dzisiaj najczęściej były osoby, które dostawały SMS-y z kwotami do zapłaty 50 groszy złotówki, informacji o wypadku.
1: Mówi podkomisarz Tomasz Roszel z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: Porozmawialiśmy z panią, pani wszystko usunęła, skontaktowała się z rodziną, także na szczęście nic się nie stało. Zajmuję się tą problematyką już parę lat. Co roku występuję parę razy i uważam, że nadal należy edukować naszych seniorów. Jak najbardziej jest to potrzebne.
1: Z próbą oszustwa na policjanta spotkała się pani Barbara i jej mąż. Dzięki ostrożności seniorki nie doszło do nieszczęścia.
5: Pewnej niedzieli mój mąż odebrał telefon i naraz słyszę, że dziwnie zareagował. Matko Boska, Matko Boska. I nie wiedziałam, co się stało. No i dopiero słyszę od męża, że rzekomo córka zabiła na ulicy ciężarną kobietę i że aby nie było procesów, to trzeba zapłacić określoną kwotę, chyba to było wtedy 70 tysięcy i rzekomo dzwoniła policjantka. Widzę, że mąż zbladł, padł na fotel, przejęłam telefon. No i zaczęłam kategorycznie pytać, z jakiego posterunku? Jak się nazywa? No to pani chyba pamięta, jak się nazywa córka. Nie, ja mówię, ja chcę dowiedzieć się. Zaczęła się plątać. Ja mówię, pani jest oszustką w takim razie. Oczywiście przerwałam rozmowę i zadzwoniłam natychmiast do córki.
1: Podczas szkoleń przypomina się seniorom, że zagrożenia czyhają nie tylko w sieci, mówi Arkadiusz Kaniak z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Między innymi o tym, w jaki sposób skorzystać z takich

0: numer PESEL. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
2: A już za chwilę o obchodzonym dziś Dniu Języka Migowego.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Grünung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu.

0: czasu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotawesoła.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus.

0: El Condor Pasa to oczywiście Simon i Garfunkel. 26,5 minuty po godzinie 16. Drodzy Państwo, dziś, 23 września, obchodzimy Dzień Języka Migowego. Najbliższa niedziela to z kolei Międzynarodowy Dzień Głuchych. Ich świat różni się od naszego na wielu płaszczyznach, ale łączy nas jednak potrzeba komunikacji. Z tłumaczami języka migowego o ich pracy, ciekawostkach dotyczących migania i samego języka rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Język jest dla nas wszystkich bardzo ważny. Pozwala tworzyć relacje, uczyć się. Swój własny, wyjątkowy język mają także osoby głuche.
2: Jestem Ania, pracuję jako tłumaczka języka migowego. Tłumaczę tutaj na Placu Trzech Krzyży. Oprócz tego pracuję w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące, głuche posługują się polskim językiem migowym tu u nas w Polsce, ale nie tylko. Potrafią też mówić werbalnie, tak jak my. Potrafią posługiwać się odczytywaniem mowy z ust. Tak naprawdę metod komunikacji jest kilka.
1: Wspomnieliśmy o języku migowym polskim. Czy w takim razie w języku migowym, tak jak w tych naszych werbalnych językach, są różne języki, dialekty?
2: Tak. Generalnie każde państwo ma swój język. Te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa. Podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z esperanto modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
1: Ten język powstawał jako odpowiedź na potrzeby. Powiedzmy więc, jakie możliwości otwiera przed osobami niesłyszącymi posługiwanie się tym językiem migowym?
3: Ksiądz Dariusz Furmanik, wikariusz parafii świętego Aleksandra, zarazem duszpasterz archidiecezji warszawskiej osób głuchych. Ta naturalna potrzeba komunikowania się z drugą osobą jest takim fundamentem. Można w języku migowym powiedzieć wszystko. Wyrazić siebie, wyrazić swoje potrzeby, pożartować, pośmiać się. Miałem takie doświadczenie ze szkoły dla dzieci głuchych w Kamerunie. Klasyczny przykład, jak powstaje język migowy. Bo te dzieci, które zostały zgromadzone w tym jednym miejscu, w tym punkcie misyjnym, i te dzieci zaczęły tworzyć swój własny język. Spotkała się pewna społeczność, była ta potrzeba komunikowania się i one tworzyły swój własny język. Problem polegał na tym, żeby te dzieci, które są tutaj w Bertua, nauczyć tego, co jest Yaoundé, bo one się kiedyś spotkają i ciężko będzie się porozumieć.
1: Pomostami pomiędzy osobami głuchymi, niesłyszącymi, a światem dźwięków są tłumacze. Każdy z nas widział tłumacza, czy to w telewizji, czy w jakimś miejscu na żywo, ale często nie zdajemy sobie sprawy, jak taka praca wygląda.
4: Aneta, jestem tłumaczką na mszach świętych na Placu Trzech Krzyży. To zawsze jest dostosowane do tego, co się będzie tłumaczyć i jaki jest cel danego tłumacza. Ważny jest bardzo cel. W idealnym świecie to wiadomo, za każdym razem to powinno tak wyglądać, że jednak jest jakaś grupa tłumaczy. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas, jako człowiek, nasze skupienie jest jakoś ograniczone i nie możemy tak w 100% pełni skupić się przez parę godzin. Dlatego właśnie często tłumacze pracują po prostu w grupach. Nasze zmęczenie podczas tłumaczenia jest bardzo wielkie, potrzeba bardzo dużej koncentracji. Czasami dochodzą też takie przeciwności, jak na przykład zła akustyka, gdzie czegoś coś nie usłyszymy, gdy pojawi się jakieś słowo, które po prostu nagle nam wyleci z głowy i właśnie po to jest ta druga osoba w tłumaczeniu, żeby nam w tym pomóc, żeby ten poziom tłumaczenia był jak najlepszy.
1: Naukowcy są dosyć zgodni, że nauka języków rozwija, jest bardzo pożyteczna. A skoro już myślę, że w trakcie naszej rozmowy ustaliliśmy, że język migowy jest pełnowartościowym językiem, to co nam jako osobom słyszącym może dać ta nauka?
3: Tego, czego ja się nauczyłem przez tyle lat bycia w środowisku osób głuchych, to jest to, żeby mówić prosto. To znaczy, żeby swojej wypowiedzi nie komplikować. Trudnością jest wielką tłumaczenie, jakiś parabol, przenośni. Jeżeli to się awista tak tłumaczy bez przygotowania, jak się splatają różne wątki, chyba największy dar, który otrzymałem od języka migowego, że staram się mówić prosto i zrozumiale.
2: Ja poznałam niesamowity świat, zupełnie inny od tego, z którym mamy do czynienia na co dzień. I ja się śmieję, że to jest taki świat, w którym można uciec. Czasami śmieję się nawet, że zazdroszczę głuchym, bo oni mogą się wyłączyć od wszelkiego rodzaju bodźców, dźwięków. Mogą powiedzieć, że ja nie chcę słuchać teraz tego, co ktoś krzyczy na ulicy. Ja tego nie mogę. Fajne to jest doświadczenie.
4: Tak samo jak przy poznawaniu języka każdego, poznajemy też kulturę. Trochę to jest paradoksalne, bo często myślimy o tym, że przecież to też są Polacy. I jakby tak, ale język tworzy też osobną kulturę. My na przykład nie będziemy wołać kogoś na drugim końcu pasów, jak ktoś jest głuchy, tylko będziemy stosować inne rzeczy, żeby tę osobę zawołać. Będziemy do niej machać i to jest bardzo akceptowalne kulturowo i właśnie wiele takich rzeczy jest po prostu zmienianych na rzeczy wizualne. Kropka.
0: Mamy nadzieję, że będąc na oficjalnym wydarzeniu lub widząc tłumacza w rogu swojego telewizora, będą Państwo mogli sięgnąć pamięcią do tej garści zaprezentowanej dzisiaj wiedzy. A kto wie, może sami nauczycie się nowego, wyjątkowego języka.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: A jeszcze przed 17:00 proszę pamiętać, jak zawsze, najświeższe wieści płynące do nas prosto z Watykanu.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie,
7: bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Muzyka i głos.

0: rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego. Mówił papież na audiencji ogólnej, podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
2: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
1: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego José Marii Escrivę, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny, prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło „Małżeństwo rodzi życie”. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
1: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
2: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Co pokazały radary w okolicach Malborka? Za chwilę relacja naszego reportera. Polacy chcą jeździć na LPG, wszystko przez ceny paliw. W Lublinie rusza cykl katechez biblijnych dla dorosłych. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Pojawił się na radarach, nadlatując znad Królewca. O szczegółach teraz Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
3: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
2: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
1: Również dzisiaj rosyjski śmigłowiec wtargnął do polskiej przestrzeni powietrznej na 40 sekund, wtedy też poderwano myśliwce. Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych nr 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula domagała się zadośćuczynienia za wypowiedzi, które sugerowały jej zaniedbania w opiece nad uczniami.
4: Sąd stwierdził, że to pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania.
1: Mówił Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 000 złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Wyrok sądu jest nieprawomocny. W tym tygodniu litr diesla może kosztować nawet 9 zł i 30 groszy, a benzyny ponad 8. Ceny paliw wciąż rosną, przez to przybywa też zainteresowanych instalacjami LPG. Jakub Krzyżak sprawdził, ile czeka się teraz na montaż i ile to kosztuje.
5: Właściciele firm montujących instalacje LPG w samochodach przyznają, jest spory ruch w interesie. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi mi Piotr Zatchi z Energy Gaz Polska.
6: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 złotych, taka podstawowa instalacja.
5: Przy takiej cenie instalacji i obecnych cenach paliw montaż LPG zwraca się już po około 20 tysiącach kilometrów. Cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3,21 zł, ale to wciąż o ponad połowę mniej niż płacimy za litr benzyny.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Lublinie rozpoczyna się trzeci cykl katechez biblijnych dla dorosłych w tym roku pod hasłem Dekalog w świetle Ewangelii, mówi organizator ksiądz Sebastian Dec.
7: Te katechezy mają taki charakter egzystencjalny i właśnie na tym nam zależy, żeby pokazać, w jaki sposób to Słowo Boże może oddziaływać na nas konkretnie w naszej codzienności.
1: Spotkania będą się odbywać co tydzień, pierwsze dziś o 19:00 w kościele świętego Józefa przy ulicy Filaretów w Lublinie.
8: Mam wrażenie, że taki bardzo jesienny ten pierwszy dzień jesieni. Jedyne miejsca w kraju bez deszczu to Pomorze. W pozostałych miejscach albo pada, albo padało. Niestety w większości kraju niebo zachmurzone. Jeżeli chodzi o temperatury, no to najcieplej nie jest. Kilkanaście stopni powyżej zera, mówiąc w największym skrócie. W nocy raptem kilka stopni powyżej zera, a jak będzie jutro? Jutro może można powiedzieć jesieni ciąg dalszy. Deszcz będzie już obejmował praktycznie całą Polskę. Na termometrach zobaczymy od 11 do 16 stopni, ale za kilka dni podobno ma być lepiej.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
1: 8 minut po 17. Jarek Budnik, bardzo jest mi miło, że jesteście Państwo z nami. Zapraszam zatem na drugą godzinę magazynu reporterów. Tę część naszego popołudniowego spotkania rozpoczniemy od informacji na temat Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. A kim są jej stypendyści?
2: To młodzież, która ma wielkie marzenia i aspiracje, która stawia sobie wysokie cele, ale jednocześnie na tej drodze pojawiają się rozmaite trudności. Często tą trudnością jest brak środków finansowych na realizację tych planów, to doświadczenie małej miejscowości i brak takiej wiary w to, że mogę mieszkać w wielkim mieście, mogę studiować nawet za granicą. To wsparcie z jednej strony to oczywiście finansowe stypendium, które otrzymują, ale przede wszystkim i to, co zapamiętują na lata, to doświadczenie wspólnoty i głęboka formacja duchowa w duchu nauczania Jana Pawła II.
1: Warto dowiedzieć się więcej, tym bardziej, że wciąż można aplikować o stypendium. Szczegóły za chwilę. W dzisiejszym magazynie opowiemy też Państwu, jak ważna jest aktywność fizyczna dzieci, młodzieży, ale również dorosłych i seniorów.
3: Dzisiaj właśnie wspólnie z około 150 dziećmi i młodzieżą będziemy czynnie uprawiać sport, a dokładnie 6 różnych dyscyplin sportowych. Jest to bardzo, bardzo ważne ze względu na to, że niestety statystyki w naszej Polsce są straszne. Mamy bardzo dużo dzieci otyłych, seniorów otyłych, ludzi otyłych, więc my pokazujemy tą profilaktykę, pokazujemy ten sport, dlatego dzisiaj zaprosiliśmy przeróżne kluby sportowe, które pokazują swoje sporty, między innymi siatkówka, piłkę nożną, piłkę ręczną, futbola amerykański, badmintona.
1: Dzisiejszy magazyn zakończymy natomiast informacjami na temat rozpoczynającej się niebawem konferencji katechetów specjalnych, a jednym z tematów będzie na pewno sztuczna inteligencja.
4: No jest obecna już w naszym życiu, w codzienności i także przy pracy pedagoga w szkole i przy pracy katechetów w szkołach specjalnych. Więc myśląc nad nowym tematem, w zeszłym roku kończąc 12. konferencję katechetów specjalnych, w taki naturalny sposób wydało się, że ten temat powinien być podjęty, a potem Ojciec Święty wydał encyklikę.
1: No właśnie, encyklikę a propos sztucznej inteligencji. Więcej za dosłownie chwilę przed 18. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Grupa Demono, kochać inaczej. Kwadrans po godzinie 17. Drodzy Państwo, trwa nasz magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, a to ważne wiadomości. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia czeka na nowych stypendystów. Chętni mogą składać wnioski u lokalnych koordynatorów w diecezjach, ale trzeba spełnić określone warunki. Jakie i na jaką pomoc może liczyć młodzież? O tym więcej Justyna Malińska.
1: Stypendyści nazywani są żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. W tej chwili to około 2000 uczniów i studentów w 40 diecezjach w Polsce.
2: Mniej więcej pół na pół są to studenci i uczniowie ostatnich szkół podstawowych i szkół średnich.
1: Mówi ksiądz Łukasz Nycz z zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: To młodzież, która ma wielkie marzenia i aspiracje, która stawia sobie wysokie cele, ale jednocześnie na tej drodze pojawiają się rozmaite trudności. Często tą trudnością jest brak środków finansowych na realizację tych planów, to doświadczenie małej miejscowości i brak takiej wiary w to, że mogę mieszkać w wielkim mieście, mogę studiować nawet za granicą. To wsparcie z jednej strony to oczywiście finansowe stypendium, które otrzymują, ale przede wszystkim i to, co zapamiętują na lata, to doświadczenie wspólnoty i głęboka formacja duchowa w duchu nauczania Jana Pawła II.
1: Jednym ze stypendystów jest Stanisław. Jak podkreśla, pomoc finansowa fundacji jest ważna, ale to nie jedyne wsparcie z jej strony.
3: Te pieniądze pomagam w zakupie różnych rzeczy, też w rozwoju moich pasji. Moją pasją jest na przykład strzelectwo, na przykład książki do szkoły średniej, to też duże odciążenie dla rodziców jest. Poza materialnymi rzeczami, no to poznamy dużo wspaniałych ludzi, dużo wspaniałych księży. Też pomaga mi to pogłębić moją wiarę. Mamy takie spotkania formacyjne, rekolekcje. Spotykamy się tam, rozmawiamy, mamy formacje, zabawy wspólne, integrujemy się, mamy też obozy. Na przykład w tym roku byliśmy w Siatlcach.
4: Dla mnie fundacja jest przede wszystkim wspólnotą.
1: Dodaje Adelina, stypendystka od 2023 roku.
4: Jest takim przykładem żywego kościoła, młodego kościoła i też te doświadczenia, które zdobywamy podczas obozów, podczas rekolekcji, to jest niesamowite. Wspólnota ludzi jest też bardzo ważna i ci młodzi, którzy są w fundacji, naprawdę to są bardzo wartościowi, niesamowici, wierzący ludzie. Dają też przykład innym, ale też mają wspólne wartości i bardzo wspaniałe relacje wychodzą właśnie z fundacji.
1: Koordynatorzy fundacji w diecezjach czekają na wnioski przyszłych stypendystów. Muszą oni spełnić określone kryteria. Opowiada o nich diecezjalny koordynator fundacji ksiądz Michał Bubacz.
5: Takim stypendystom Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mogą zostać uczniowie szkół podstawowych od połowy klasy siódmej oraz szkół ponadpodstawowych. Jakie kryteria?

0: tysięcy mieszkańców, także pozytywne opinie proboszcza, katechety oraz wychowawcy, szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie lub działalności wolontariackiej. Pomoc materialna dla stypendystów to jest zawsze pakiet naukowy i pakiet socjalny. Obecnie wynosi on 620 zł dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich.
1: Nabór nowych wniosków trwa do 16 listopada. Stypendium przyznawane jest od drugiego semestru.
2: Ta pomoc, którą niesie fundacja, jest bardzo szeroka. To nie tylko wsparcie finansowe, a to także wsparcie duchowe, psychiczne, motywacyjne. To wsparcie obecności drugiego człowieka, który jest przy mnie.
1: Justyna Malińska, Radio Plus.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
4: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
12: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
1: 28 minut po 17. Takie moje dosyć prowokacyjne pytanie. Czy państwo mają już dziś na koncie jakąś aktywność sportową? Jeżeli nie, to warto zaznać choćby odrobiny ruchu, szczególnie, że dziś obchodzimy Dzień Sportu, inaugurujący Europejski Tydzień Sportu. No i z tej okazji w wielu miejscowościach odbywały się konkursy, zawody i inne wydarzenia mające zachęcić najmłodszych do ruchu. Jak było? O tym już teraz. Agnieszka Moskaluk.
2: 23 września rozpoczyna się Europejski Tydzień Sportu Be Active 2026. Karolina Lasota, Fundacja Zdrowo i na Sportowo. I dzisiaj właśnie wspólnie z około 150 dziećmi i młodzieżą będziemy czynnie uprawiać sport, a dokładnie 6 różnych dyscyplin sportowych. Jest to bardzo, bardzo ważne ze względu na to, że niestety statystyki w naszej Polsce są straszne. Mamy bardzo dużo dzieci otyłych, seniorów otyłych, ludzi otyłych, więc my pokazujemy tą profilaktykę, pokazujemy ten sport, dlatego dzisiaj zaprosiliśmy przeróżne kluby sportowe, które pokazują swoje sporty, między innymi siatkówka, piłkę nożną, piłkę ręczną, futbol amerykański, badmintona.
3: 3, 2, 1, zaczynamy, udajcie się do swoich trenerów i wysłuchujcie, jakie zdolności sportowe przed wami.
4: Jak sobie radzą?
5: Radzą sobie świetnie. Zakrzewski Michał. Będą mieli tak szansę trochę podbijać, wypróbować chwyt rakiety. Czy to takie proste trafić w tą lotkę na czas? Próbujemy?
4: Tak.
5: Uwaga.
6: Dzieci mogą zobaczyć różne dyscypliny sportowe, znaleźć coś dla siebie. Sofia Bakiera, nauczyciel ze szkoły podstawowej numer 6. No chodzi o to, żeby się ruszały. Wiemy, jak jest w dzisiejszych czasach, kiedy dzieciaki lgną do smartfona, tak, do tabletu, a z ruchem bywa różnie.
4: Jaka jest nasza rola, nas dorosłych, żeby dzieciaki były aktywne i były dzięki temu zdrowe?
6: Ja myślę, że trzeba im pokazać dobre wzorce, tak? Ja sama jestem osobą dosyć aktywną, lubię się ruszać. Ja mówię im o tym, że rano się gimnastykuję.
7: No ja jestem w większości tego zdania, że dzieci więcej mają właśnie teraz telefonów. Jak ja byłem mały, no to ja się w większości bawiłem, nie miałem telefonu.
8: Powinny dzieci wychodzić na jakieś zajęcia rekreacyjne i w ogóle. Chodzi o zdrowie, żeby człowiek był zdrowszy, wtedy serce więcej pracuje i nawet słyszałam, że człowiek może nawet więcej żyć.
9: No jest też na pewno fajnie zawsze, bo wtedy się czuję takim świeżym, jakby nie wiem, jak to określić.
10: Sport może rozładowywać energię, może ich emocje pobudzać w dobry sposób. Dawid Józwa. Mogą poczuć pasję, nowe hobby znaleźć nowe znajomości. Też jest dużo takich sposobów, które mogą wspomagać dzieci.
11: Masowość sportu, dostępność, ta rekreacja jest najważniejszym naszym celem klubów sportowych. Stefanowicz Andrzej, Kango Basket. Nie wyniki sportowe, tylko właśnie promowanie aktywności. Chcemy, żeby ta aktywność na nowym odczarować i pokazać jej w bardzo atrakcyjnej formie.
12: Bierze piłkę i rzuca, tak? To jak rzucimy cztery, to zbieramy piłki, przynosimy i dopiero kolejna osoba rzuca, dobra? A my idziemy na koniec.
13: Dzień sportu to jest jeden dzień, co my rodzice, nauczyciele możemy zrobić, żeby na co dzień dzieciaki się bardziej ruszały.
2: Pokazujmy też ten ruch i sport, czyli nie wysyłajmy dzieciaki tylko i wyłącznie na zajęcia, zostawiamy za zamkniętymi drzwiami, wychodzimy, tylko jak mamy razem wspólny czas spędzić, to wyjdźmy razem na spacer, wyjdźmy razem na rower, pójdźmy na łyżwy, na rolki, tak, w zależności od okresu zimowego czy letniego, jakikolwiek ruch, ponieważ my zaszczepiamy ten ruch i dzieciaki nas przede wszystkim naśladują.
14: Promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, myślę, że jest kluczowe w tych czasach. Paweł Mirończuk. W dobie telefonów, w dobie internetu, myślę, że to jest kluczowe. Zachęcajmy, promujmy i jak najbardziej idźmy w tym kierunku.
11: Z roku na rok, no ta sprawność ogólna dzieci jest słabsza. Jest tutaj duża dysproporcja pomiędzy osobami, które trenują sport, nawet taki młody wieku, powiedzmy wytrzynowo, a tymi, które się w ogóle nie ruszają. To wynika z tego, że jest mniej aktywności spontanicznej pomiędzy zajęciami wychowania fizycznego czy treningami. I dlatego zadanie jest to, żeby właśnie takie wydarzenia dzieci aktywizowały. Naszą rolą całego społeczeństwa jest to, żeby być aktywnym, a z tej masy aktywnych ludzi jest zdrowe społeczeństwo, to jest taka inwestycja w przyszłość, w odciążenie opieki zdrowotnej, w nasze lepsze życie. A z drugiej strony, jeśli patrzymy na sport, to z tej masowości znajdzie się zawsze perełka, która w tym sporcie zrobi wynik.
1: A wynik przyjdzie, trzeba się najpierw ruszyć z kanapy, do czego serdecznie Państwa zachęcamy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
1: A już za chwilę o zbliżającej się wielkimi krokami kolejnej konferencji katechetów specjalnych.

0: John Travolta, Olivia Newton, John i jakże energetyczne You're the one that I want. Za 25 minut, godzina 18.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: A w naszym magazynie sporo się dzisiaj dzieje. Przed nami kolejny temat, bo już za 3 tygodnie w Warszawie odbędzie się 13. konferencja katechetów specjalnych. Za chwilę przekonają się Państwo, że temat jest szeroki i zaproszeni są nie tylko katecheci. Wykłady, warsztaty, wymiana doświadczeń, pomysłów. To wszystko w programie, a o szczegółach już teraz opowie Patrycja Michońska wraz z gośćmi.
2: Dzisiaj w Radiu Plus rozmawiamy o 13. konferencji katechetów specjalnych, która odbywa się w październiku w Warszawie. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam moich gości, którymi są współorganizatorzy konferencji Anna Mielecka i ksiądz Marcin Kloc. Dzień dobry i szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dzień dobry.
4: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: To jest 13. konferencja katechetów specjalnych. Czy jest specjalna?
4: Jak każda. Każda jest specjalna, każda jest wyjątkowa, każda ma inny temat.
2: A tegoroczna?
3: A tegoroczna jest poświęcona sztucznej inteligencji.
2: Czytamy tutaj słowa Leona XIV: z jasnością umysłu i poczuciem odpowiedzialności podjąć wyzwania naszych czasów. To jest duże wyzwanie, ale też bardzo szeroki temat. Dlaczego sztuczna inteligencja właśnie?
3: Bo jest obecna już w naszym życiu w codzienności i także przy pracy pedagoga w szkole i przy pracy katechetów w szkołach specjalnych. Więc myśląc nad nowym tematem, w zeszłym roku kończąc 12. konferencję katechetów specjalnych, w taki naturalny sposób wydało się, że ten temat powinien być podjęty, a potem Ojciec Święty wydał encyklikę o sztucznej inteligencji.
2: Czyli Państwo byli pierwsi.
4: Tak, zdecydowanie. Chociaż słyszałam już od jednej z osób, z którą rozmawiałam o konferencji, o temacie, że to w zasadzie już jest passé temat, że już teraz nikt się sztuczną inteligencją nie interesuje.
2: Bo?
4: No bo to już wszyscy wszystko wiedzą, już nie mamy nic do powiedzenia. Troszkę wydaje mi się, że nie jest to prawda, ale też nasza konferencja nie będzie tylko o sztucznej inteligencji, bo będzie również o tym, jak pracować z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jeśli chodzi o sprzęt, którego w życiu naszych uczniów, w życiu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy trudnościami komunikacyjnymi jest dużo. Będzie też o tym, jak wykorzystywać różne programy, do których mamy teraz dostęp, które też są związane ze sztuczną inteligencją, po to, żeby szybciej przygotowywać pomoce, żeby one były lepszej jakości, żeby to wszystko lepiej pracowało na rzecz naszych uczniów, ale dla równowagi będzie też o tym, jak pracować bez ekranów.
2: Z jednej strony rozmawiamy o sztucznej inteligencji, zastanawiamy się, czy jest dobra, czy zła, czy ją wykorzystywać, czy wręcz przeciwnie, unikać. Jest z nami kapłan, więc tutaj są też dyskusje, do jakiego stopnia zaprosić sztuczną inteligencję do formułowania albo redagowania, albo pisania homilii. To my dzisiaj nie o tym, bo to nie jest temat naszego spotkania, ale czy wy w czasie swojej konferencji chcecie przekonywać do tego, że warto, czy chcecie pokazywać konkretne narzędzia, jak wykorzystywać, żeby było łatwiej, szybciej? Czy będziecie też się zastanawiać, czy w ogóle warto? Czy w ogóle korzystać?
4: Będziemy w ogóle zastanawiać się, jakie miejsce ma to narzędzie w życiu. Bo to, że jest takie narzędzie, to, że korzystamy z niego, nawet jak mówimy, że nie do końca nam się podoba, to już korzystamy. No, tak myślę, że jest w wypadku większości ludzi. Ale będziemy też się zastanawiać nad tym, jak bezpiecznie korzystać z tych narzędzi i też jak wdrażać naszych uczniów w takie bezpieczne poruszanie się w tym cyberświecie. Bo te szanse, które daje sztuczna inteligencja, mogą być też znaczącym zagrożeniem dla uczniów na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, którzy gorzej sobie radzą z ocenianiem ryzyka w życiu.
2: Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to niedługo wszyscy będziemy mieli problem z rozróżnieniem, co jest prawdą, a co jest jednak stworzone przez jakiś program albo przez aplikację. Więc tutaj to będzie wyzwanie dla nas wszystkich. Ale za chwilę wracamy do rozmowy, powiemy, jak będzie wyglądać ta konferencja, gdzie się odbędzie i jak można wziąć w niej udział.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Ja tam zawsze śpię na boku.
9: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
8: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
10: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
11: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
8: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
9: Premiera już 15 września.
10: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
5: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
12: Po reklamie.
13: Let's go, girls.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
1: 13. konferencja katechetów specjalnych od 16 do 18 października w Warszawie. Anna Mielecka i ksiądz Marcin Klot, współorganizatorzy konferencji, są naszymi gośćmi. Jeszcze powiedzmy, że organizatorem konferencji jest Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Archidiecezji Warszawskiej. Co w programie? Jak to będzie rozłożone? Kiedy warto przyjechać? Jak długo zostać?
2: O, warto przyjechać 16, około godziny 15. Zapraszamy, żeby się zarejestrować na Devitis w dobrym miejscu, bo już od 16 pierwsze wykłady, najpierw o podstawie programowej, nowej podstawie programowej katechezy, która w przyszłym roku już będzie w szkołach, a później pierwsze spotkanie dotyczące wprost sztucznej inteligencji. Poprosiliśmy biskupa Adama Baba o to, żeby porozmawiał z nami, powiedział nam tak naprawdę, czy sztuczna inteligencja wierzy w Boga. Konferencja rozpocznie się też mszą świętą, którą będzie sprawował dla nas biskup Adam. A w sobotę od rana wykłady. Wykłady dotyczące bezpiecznego korzystania z nowych technologii i w tym ze sztucznej inteligencji, ale też wykład na styku technologii i wiary o takim bardzo poetyckim tytule na obraz Boga czy algorytmu. A nie zabraknie też wykładu dotyczącego komunikacji alternatywnej i tego, jak nowe technologie wspierają tę komunikację.
3: Niewątpliwie częścią istotną konferencji jest także część warsztatowa. Więc po przerwie obiadowej będziemy uczestniczyli w warsztatach, które też w jakiś sposób podejmą temat konferencji, ale też oczywiście nie tylko, bo to byłoby zbyt wąskie spojrzenie, więc też będą zajęcia z art terapii czy bez wykorzystania prądu i komputera i sztucznej inteligencji.
1: Co zrobić sztucznej inteligencji, jak prądu nie będzie? A co my zrobimy, jak nie będzie prądu?
3: Właśnie bardziej my chyba będziemy mieli problem niż ona. Też no, niewątpliwie jest takim istotnym elementem konferencji integracja środowiska katechetów specjalnych. Też zapraszamy nie tylko katechetów specjalnych, ale też osoby, które są zainteresowane pracą z osobami z niepełnosprawnościami i gdzieś chcą w tej pracy kierować się wartościami chrześcijańskimi, wartościami katolickimi.
1: Już ksiądz Marcin odpowiedział na pytanie, dla kogo jest konferencja. Pani Ania powiedziała, jaki program. To jak w konferencji wziąć udział?
2: Trzeba się zapisać. Formularz zapisów jest na stronie Archidiecezji Warszawskiej w zakładce dla katechetów. Bardzo dużymi literami czerwonymi zaproszenie do zgłaszania się przez formularz. Wypełnienie formularza równa się zgłoszeniu. Wszystkie informacje dotyczące godziny, kosztu, adresu, na który trzeba przyjechać, są również w tym formularzu. Jeżeli byłyby jakieś dodatkowe pytania, to też jest możliwość przekazania ich. Także zapraszamy najpierw na stronę Archidiecezji Warszawskiej, a później do Warszawy.
1: Czas na rejestrację, na zgłoszenia mamy do 2 października?
2: Tak.
3: No do 2 października bardzo prosimy o to, żeby się zapisać.
1: Czy po tej konferencji uczestnicy dostają jakieś certyfikaty?
3: Tak, za każdym razem każda konferencja związana jest z też takim doskonaleniem zawodowym dla nauczycieli, więc dostają zaświadczenia o udziale i odbytym szkoleniu.
2: Jeżeli ktoś potrzebowałby zaproszenia na konferencję, to jest również do pobrania na stronie Archidiecezji, żeby przedstawić u siebie w pracy.
1: A jeśli ktoś nie jest katechetą, nie jest nauczycielem, a nasza dzisiejsza rozmowa go na tyle zainteresowała, że też chciałby na konferencję przyjechać, to może?
2: Oczywiście, jasne. Zapraszamy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zainteresowani są takim stykiem Kościoła, niepełnosprawności, no a w tym roku nowoczesnych technologii. Ja mam jeszcze takie swoje szczególne zaproszenie. Zapraszamy duszpasterzy. Zapraszamy księży, którzy być może pracują z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, czy w ogóle z niepełnosprawnościami, a może po prostu mają takie osoby w swoich parafiach, wśród osób, którym na co dzień posługują. I może się wydawać, że o, co tam konferencja dla mnie, czy dla mojego duszpasterstwa, ale konferencja to nie tylko temat, nie tylko te wykłady, które są, ale przede wszystkim relacje. To, o czym mówił ksiądz Marcin, że element tej integracji środowiska, element inspirowania się takiego kuluarowego pomysłami z jednej diecezji do drugiej, myślę, że jest to bardzo cenne. Ja cieszę się, bo mamy już zapisanych 5 księży w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze nie wszyscy się zapisali.
1: Ksiądz Marcin się zapisał?
2: Jako pierwszy.
3: Jestem w tej grupie 5.
2: Tak, no tak.
1: Archidiecezja Warszawska. Tutaj znaleźć można informacje w specjalnej zakładce dla katechetów. Zachęcamy bardzo serdecznie do 2 października zapisy, a sama konferencja odbywa się od 16 do 18 października przy Dewajtis w Warszawie.
2: Jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym punkcie programu w niedzielę. Już nie będzie tak bardzo naukowo, ale za to mamy nadzieję na przeżycie wyjątkowego doświadczenia. W czasie konferencji będziemy mogli mieć okazję do uczestniczenia w projekcie Biblia VR, czyli historie biblijne opowiedziane za pomocą obrazu 3D. Czegoś nawet więcej niż obraz 3D.
1: Zachęcamy bardzo serdecznie. Anna Mielecka, ksiądz Marcin Kloc, współorganizatorzy 13. konferencji katechetów specjalnych, byli naszymi gośćmi. Dziękuję.
2: Dziękuję.
4: A rozmawiała Patrycja Michońska. Bardzo dziękuję. To ostatni element dzisiejszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo pięknie Państwu dziękuję, że byliście z nami. Do godziny 18 zostało 7,5 minuty i tak sobie myślę, że już za kilka chwil Robert Klonowski znów nas zaskoczy, zarówno tematem rozmowy, jak i być może miejscem, z którego będzie nadawał. Tak więc czekamy niecierpliwie. Punktualnie o 18 będziemy mogli posłuchać najświeższych wiadomości, a później program Roberta Klonowskiego Miasto Moje. Dziękuję bardzo i zapraszam bardzo serdecznie Państwa już na jutro, parę minut po 16, na czwartkową edycję programu Magazyn Reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus. Jarek Budnik, bardzo dziękuję, że byliście Państwo dzisiaj z nami.
0: W rytmie wydarzeń Magazyn Reporterów Radia Plus.

0: Reklama.
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Trwają przesłuchania zatrzymanych w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ograniczone zawieszenie broni pomiędzy Rosją a Ukrainą jest możliwe, mówi Marco Rubio. Siostry zakonne w Japonii otrzymały dwie polskie ikony. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych dziś przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. To komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Oboje przed laty organizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy, oczerniającą sędziów. Marszałek Sejmu powiedział dziś, że jego zdaniem śledczy powinni przyjrzeć się kolejnym wątkom, mówi Włodzimierz Czarzasty.
2: To są dziwne i podejrzane weta i myślę, że to jest początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Chcę zwrócić Państwa uwagę na słowo początek.
1: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej prowadzi prokuratura regionalna w Rzeszowie. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił szef amerykańskiej dyplomacji. W Nowym Jorku Marco Rubio spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby takie kwestie jak eksport zboża i energii. To nie będzie łatwe. Oczywiście nie zakończy wojny, ale może złagodzić globalne napięcia. Mówił Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił jednak, że władze w Waszyngtonie niepokoi to, że wojna w Ukrainie może się rozprzestrzenić na inne państwa. Wymienił tu ataki hybrydowe i akty sabotażu, do których dochodziło m.in. w Polsce. Ostry spór o najem krótkoterminowy w Łodzi. Prywatny właściciel wykupił w zabytkowej kamienicy 200-metrowe mieszkanie i chce podzielić je na 7 lokali na wynajem. Mieszkańcy protestują, a ten konflikt rozstrzygną sądy. Grzegorz Mnich.
3: Schemat się powtarza. Przypadek łódzkiego mieszkania jest jednym z wielu.
4: Miało być podzielone na 7 klitek, które miały stanowić takie mieszkania patodeweloperskie.
3: Lokatorzy bronią się jak mogą, bo wiedzą, czym taki wynajem się kończy, mówi Rafał Łosiak, prezes wspólnoty mieszkaniowej.
4: O 3 w nocy dzwonimy po policję. Policja przyjeżdża o 4 w nocy. To jest bardzo uciążliwe dla wszystkich.
3: Deweloperzy, którzy budują w centrum miasta, tworzą całe nieruchomości od razu pod wynajem, zauważa łódzki radny Marcin Chęcz.
5: Osoby młode, które chciałby mieszkać w centrum miasta, mają do wyboru dosłownie po 2-3 lokale.
3: Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom blokować decyzje o przekształcaniu lokali w najem krótkoterminowy.
1: Ustawa o tak zwanym krótkim najmie ma wejść w życie od nowego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Siostry zakonne z Japonii otrzymały dwie polskie ikony. Autorką jest Maria Maki. To ikony inspirowane wizerunkami Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Poświęcono je w kościele świętego Michała przy klasztorze Polskich Sióstr Opatrzności Bożej w Tokio. Ikony mają być dostępne dla przechodniów.
6: Za nami całkiem miły początek jesieni, całkiem pogodny, całkiem słoneczny i całkiem ciepły dzień. W nocy też będzie pogodnie, temperatura minimalna do 8 stopni. Jutro też dość pogodnie, przelotne opady deszczu możliwe raczej w godzinach popołudniowych, a wcześniej przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna jutro do 15 stopni. Robert Klonowski, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam na najbliższą wspólną godzinę, a dziś mówić będziemy o pomaganiu, mówić będziemy o szlachetnej paczce.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a z nami wspaniali goście. Joanna Sadzik, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dawid Sulima, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali o tym, że Szlachetna Paczka już teraz poszukuje wolontariuszy. Do Weekendu Cudów jeszcze mnóstwo czasu, ale żeby się do tego dobrze przygotować, to już teraz ci wolontariusze są potrzebni. 1119, jeśli dobrze pamiętam, na Mazowszu wolontariuszy jest poszukiwanych i o tym za chwilę mówić będziemy. Ale chciałbym zacząć historii, która wiąże się z pomysłem na Szlachetną Paczkę, bo wolontariusze są potrzebni po to, żeby pomóc, żeby spotkać się z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują. Więc zapytam o ludzi, dla których wy jesteście. Jak duży jest problem biedy w tak wielkim mieście jak Warszawa, w tak wielkiej aglomeracji jak Warszawa? Mamy piękne miasto, uszyte z wieżowców, nowoczesne, kolorowe, czyste, piękne. Mamy wspaniałe przedmieścia, bogate, ludzie mają wille i piękne okolice. Gdzie tu bieda?
2: To wszystko prawda o Warszawie. Jednocześnie w dużych miastach tą biedę rzeczywiście ciężej zauważyć. Ciężej ją zauważyć w Warszawie, w której przecież wiemy, że bezrobocia prawie nie ma. Ja często słyszę od warszawiaków, słuchaj, ale w zasadzie u nas to jak ktoś chce pracować, to zawsze znajdzie jakąś pracę. No tak, tylko za tą wielką aglomeracją stoi to, że koszty życia tu są ogromne. Co oznacza, że ktoś, kto pracuje na przykład jako kurier, ktoś, kto pracuje w małej gastronomii, ktoś, kto pracuje jako na przykład osoba sprzątająca, to jest osoba, która zarabia najniższe wynagrodzenie albo nawet mniej. I proszę sobie porównać to najniższe wynagrodzenie
1: z kosztami życia.
2: Kosztami mieszkania. Więc proszę sobie wyobrazić, że tak, koszty mieszkania, które w zasadzie pochłaniają większość tego wynagrodzenia albo całe. Ktoś ma dziecko, jest na przykład samodzielną mamą, zarabia na tyle dużo, to najniższe wynagrodzenie to jest na tyle dużo, że nie obejmuje tej mamy żadna pomoc. Nie obejmuje jej fundusz alimentacyjny, nie obejmuje jej pomoc MOPS-u.
1: A czyli, często są to minimalnie za dużo.
2: Czyli ma 800 zł tak naprawdę z tego, co dostaje na dziecko i za swoją pensję wynajmuje mieszkania, to 800 zł musi wystarczyć na jedzenie, środki czystości, rzeczy do szkoły, przedszkola, na opłacenie obiadów w tej szkole albo przedszkolu, na tak naprawdę na leki.
1: Czy dlatego my ich nie widzimy, bo nam się wydaje, że no przecież ta pani chodzi do pracy, no jakoś tam funkcjonują, jakoś tam żyją.
2: Żyjemy ciągle takim stereotypem, że osoba w kryzysie ubóstwa musi brzydko pachnieć i brzydko wyglądać. Musi mieć stare łachy, tak powiem kolokwialnie. Musi nie mieć ufarbowanych włosów, musi wyglądać po prostu źle. To taka osoba, której zastanowilibyśmy się, czy podać rękę. To taka osoba, od której w autobusie wszyscy się odsuwają. Tymczasem ubóstwo ma zupełnie inną twarz. Ma twarz przede wszystkim kobiety, bardzo często kobiety, która przepracowała uczciwie całe swoje życie, na przykład jako salowa w szpitalu, która ma najniższą emeryturę, czyli to jest mniej niż 2000 zł miesięcznie i która w tej Warszawie żyje i ma ciuchy jeszcze z tych lepszych czasów i pamiętajmy, ja też mam ubrania po swojej mamie, które się świetnie trzymają, bo te płaszcze czy marynarki tweedowe z lat 70. czy 80. ten materiał był na tyle porządny, że on nadal dobrze wygląda, jeżeli się go pielęgnuje.
1: Mało tego, to dzisiaj znowu jest modne.
2: Często. No właśnie, więc ta pani często jeszcze modnie wygląda, tak? Ona jest taka vintage, taka jak z drugiego sklepu, naprawdę. I bardzo często ma ułożone włosy, dlatego że do głowy jej nie przyjdzie, żeby wyjść bez ułożonej fryzury z domu. I ta pani często nie dojada.
1: Czy to jest tak, że to jest taka bieda dziedziczona z pokolenia na pokolenie? Czy to jest bieda, która nas dotknęła, to ubóstwo, które nas dotknęło w wyniku czegoś?
2: Akurat jeżeli chodzi o aglomerację, jeżeli chodzi o Warszawę, to częściej to jest wynik choroby, częściej to jest wynik jakiegoś niespodziewanego wydarzenia w życiu.
1: Bo wy często mówicie, że to jest kilka kroków tak naprawdę do ubóstwa, od normalnego życia do ubóstwa.
2: Ja nie zapomnę, w zeszłym roku spotkałam panią Martę, która dostała pomoc Szlachetnej Paczki właśnie w Warszawie. Pani Marta wychodzi z bezdomności, bardzo mocno trzymamy za nią kciuki, na szczęście trafiła na fantastycznych ludzi. Pani Marcie zmarł mąż, od tego się zaczęło. Ona wpadła w depresję, miała dwójkę dzieci. Z powodu tej depresji straciła pracę. W momencie, kiedy straciła pracę, przestała spłacać kredyt za mieszkanie. Dzieci zostały jej odebrane, wylądowały.
1: Typowa kula śnieżna.
2: W rodzinach zastępczych ona wylądowała na ulicy. Jedyni ludzie, którzy chcieli jej wyciągnąć do niej rękę, po prostu nie byli ludzie, z którymi ona pracowała. To nie były dawne znajome. To byli ludzie, którzy, grupa bezdomnych, która w Warszawie po prostu mieszkała w kanałach. I oni wciągnęli ją w alkohol. Ona wpadła w nałóg. I na szczęście

0: Drodze Pani Marty. Pani Marta jest na dobrej drodze do tego, żeby odzyskać dzieci, spotyka się z nimi, ma z powrotem z nimi więź i wychodzi na prostą. Bardzo łatwo w tej kuli śniegowej skończyć.
1: Bo nam się wydaje, że nas to nie dotyczy, prawda? W wielu przypadkach.
0: No ja myślę, że nikt, kto przechodzi na czerwonym świetle na przykład. Dzisiaj miałam tutaj taki przypadek, idąc do studia, są wyłączone, część sygnalizacji świetlnej jest wyłączona.
1: Bo jest remont w alejach. Mhm.
0: Jest remont, ale nadal jeżdżą tramwaje, więc świetny pomysł, że zza tramwaju wychodzę pod drugi tramwaj i naprawdę sekundy dzieliły mnie i panią, która była obok mnie, żebyśmy pod tym tramwajem, nie wiem, miały na przykład obcięte obie nogi. Tak, to naprawdę dzieli nas bardzo niewiele od tego, żeby stracić pracę, żeby i nie mamy na to żadnego wpływu. My nie lubimy o tym tak myśleć. Może dlatego ten stereotyp osoby ubogiej funkcjonuje, że to jest taka osoba, która na własną...
1: No bo nam się właśnie wydaje, że na własne życzenie oni są, tak? Że oni na własne życzenie mają, są ubodzy.
0: Nikt nie chce być ubogi na własne życzenie, nikt nie chce wpaść w nauk na własne życzenie, nikt nie chce być osobą bezdomną na własne życzenie. To jest mit, ale ten mit pozwala nam tak trochę bezpieczniej funkcjonować, dlatego że bez tego mitu musielibyśmy myśleć, że no właśnie, te dwa kroki dzielą nas od tego, żeby znaleźć się w tak trudnej sytuacji jak pani Marta.
1: Dawid, ty widzisz tych osoby w kryzysie ubóstwa w Warszawie właśnie, to jakie jest twoje spostrzeżenie? No bo ty pewnie też patrzyłeś na Warszawę jako piękne, nowoczesne, bogate miasto.
2: Tak, dopóki nie zacząłem odwiedzać rodzin, to mijałem po prostu te domy, te mieszkania, tych ludzi wszędzie, w sklepach, na ulicy, w miejscu pracy i wydawałoby się, że ci właśnie ludzie nie potrzebują niczego, że mają wszystko, może nie w jakimś dużym stopniu, ale te najważniejsze potrzeby są zaspokojone, a właściwie tak nie jest, bo ludzie w kryzysie bezdomności są wszędzie. Są to nasi sąsiedzi, mieszkają z nami na jednej ulicy, chodzą do tych samych miejsc, do tych samych sklepów i po prostu na każdym kroku spotykamy się z ludźmi w kryzysie bezdomności, tylko my może niekoniecznie o tym wiemy.
1: No właśnie, to o tych ludziach i o tych poszukiwaniach, jakby docieracie do tych ludzi, czy oni się do was zgłaszają, o tym wszystkim już za kilka minut w naszym programie mówić będziemy.
3: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
4: Po reklamie.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim rozmowa o szlachetnej paczce, o wolontariacie. Z nami Joanna Sadzik, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, które szlachetną paczkę organizuje. Dawid Sulima, wolontariusz. 1119 wolontariuszy, to jest najwięcej, ilu poszukujecie w kraju. Tutaj właśnie na Mazowszu tylu jest potrzeba. Czy to trochę pokazuje to, o czym mówiliśmy? Że nam się wydaje, że to jest ten region bogaty, najbogatszy, gdzie nie potrzeba, nie ma osób w kryzysie ubóstwa. Ich po prostu tutaj nie ma. To pokazuje, jak wielu osób poszukujecie, pokazuje, jak duża to jest skala problemu. Ja pamiętam, że kilka lat temu jeszcze, gdy zdarzało mi się oglądać program Nasz Nowy Dom, dla mnie było szokujące, że ludzie potrafią dzisiaj w XXI wieku żyć w takich warunkach, w jakich oni żyją. I czasem się wydawało, że to jest jakiś wyjątek, promil. No ale wy pokazujecie, że takich ludzi jest dużo i wszędzie.
2: W zeszłym roku była taka sytuacja, kiedy ktoś mnie zapytał, czy na Wilanowie, czy w miasteczku Wilanów, które jest takim symbolem dla całej Polski, tak, takiego dobrobytu, czy my w Wilanowie też szukamy wolontariuszy? Po co nam ci wolontariusze w Wilanowie, skoro tam nie ma osób w kryzysie ubóstwa? No i jakby okazało się, że rzeczywiście osoby, którym pomagamy tam, to są osoby, które żyły w miarę dostatnio, natomiast urodziło się dziecko z niepełnosprawnością na tyle głęboką, że zazwyczaj mama rezygnuje wtedy z pracy i zostaje w domu, czyli jedna duża pensja mniej. Ten zasiłek, który się dostaje, naprawdę on jest w wysokości, która nawet nie pokrywa takich kosztów związanych z pielęgnacją takiego dziecka. Nie mówiąc już o lekach czy skomplikowanych badaniach, które wiadomo, że się robi prywatnie, dlatego że długie terminy oczekiwania na ubezpieczeniowego lekarza, albo nie ma po prostu innej możliwości, więc ubywa jedna pensja, a koszty drastycznie rosną i wtedy spłata kredytu za mieszkanie to już jest wyzwanie. Jeżeli, no i mamy trochę wybór, czy spłacamy kredyt za mieszkanie, czy to już nie jest kwestia tego, czy pojedziemy na wakacje, tylko to jest kwestia tego, czy kupimy pieluchy, czy zjemy obiad. I do takich rodzin trafiamy. Trafiamy też do rodzin osób starszych, bo wciąż właśnie na przykład w Wilanowie są po prostu stare mieszkania jeszcze z bardzo dawnych czasów. Przecież to nie tylko nowoczesne osiedla. I tam trafiamy na osoby, które mają emeryturę, wypracowały tą emeryturę, pracowały uczciwie przez całe życie. Jednocześnie ta emerytura w dzisiejszych czasach jest za niska na to, żeby przeżyć. Czasem trafiamy do osób, do starszych kobiet, które nie pracowały w swoim życiu, dlatego że po prostu wtedy, x lat temu, tak było, że część kobiet nie pracowała i traktowało się to jako coś zupełnie normalnego, że kobiety pracują w domu po prostu. Bardzo często zajmowały się chorymi rodzicami, dziećmi, kimś obłożnie chorym z rodziny, domem po prostu, dziećmi. I te kobiety w momencie, kiedy umiera mąż, czyli ten żywiciel, który miał lepszą emeryturę, wyższą emeryturę wypracowaną, to nawet z tej tak zwanej renty wdowiej nie są w stanie po prostu godnie żyć. W momencie, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi cokolwiek do naprawienia w domu, cokolwiek się zepsuje, kiedy przychodzi wyrównanie rachunku za prąd, to są w rozpaczy.
1: I rozumiem, że gdy informacja o takiej rodzinie do was trafia, to zadaniem wolontariusza jest między innymi trafić do tej rodziny, z nią porozmawiać, dowiedzieć się, czego ona realnie potrzebuje. Jak to wygląda, Dawid?
3: Jeżeli dostaniemy zgłoszenie, najczęściej są to jakieś instytucje, szkoły i inne tego typu miejsca, które nam
2: czasem
3: takie...
2: Czasem sąsiedzi.
3: Czasem sąsiedzi, tak, osoby prywatne jak najbardziej. Też takie rodziny mogą zgłaszać. I wtedy my się z nimi kontaktujemy, umawiamy się na takie spotkanie, gdzie możemy bliżej się poznać ten problem, który towarzyszy niestety takiej rodzinie. I nawet ja mam taką tutaj historię, przypomniała mi się w okolicznościach historii sprzed chwili, to gdzie odwiedziłem też mężczyznę, samotny, młody, po 30. Okazało się, że znalazł się w kryzysie bezdomności po ciężkiej chorobie, gdzie padł mu jeden z narządów, nie pamiętam teraz dokładnie jaki, więc nie będę tutaj wymyślał, ale padł mu narząd i kwalifikował się do przeszczepu. Przez to, że był w takim złym stanie, nie mógł pracować, też właśnie stracił mieszkanie, bo nie miał jak zapłacić za wynajem i był w ośrodku dla osób bezdomnych. Po jakimś czasie udało mu się zakwalifikować na przeszczep, operacja się udała, znalazł mieszkanie. No tylko, że co z tego, jak dalej nie mógł pracować, bo po przeszczepie trzeba chwilę odpoczywać, znaczy no, nie taką chwilę, bo chyba około roku nawet odpoczywać, nie podejmować żadnych ciężkich prac fizycznych, a mimo to ten mężczyzna podejmował się jakichś takich lekkich prac, typu szukał na przykład jakichś ludzi, który mógłby skosić trawę.
1: Czyli takiej doraźnej pracy.
3: Tak. I tak sobie w jakiś sposób zarabiał. I też takim dla mnie szokiem było, bo ten mężczyzna mieszkał, dostał to mieszkanie w centrum Warszawy i jak odwiedziliśmy z drugim wolontariuszem tego pana, to okazało się, że znaczy, potrzebowałem skorzystać z toalety i zapytałem, czy mogę skorzystać. Poszedłem i nie było tam światła. I dopiero później sobie zacząłem tak uzmysławiać, że ta łazienka była bardzo mała i była tam tylko toaleta i mała umywalka. I zacząłem zastanawiać się, czy jest tu jakiś prysznic, czy wanna, i okazało się, że jeszcze nie ma, że nie może ten mężczyzna umyć się sam u siebie w domu, ale będzie, bo jakby w łazience nie ma miejsca, dopiero potrzebuje właśnie między innymi pomocy w tym, żeby ten prysznic tam stanął, i to miejsce było w kuchni. Więc też takie przykre, że w centrum dużego miasta, w centrum stolicy są ludzie, którzy nie mają do końca własnej w pełni wyposażonej łazienki.
1: To są niezwykłe historie. Ja się zastanawiam też, czy w momencie, kiedy wyszukacie tych wolontariuszy, bo ich też trzeba przygotować na to, co ich czeka, bo myślę, że w wielu sytuacjach oni sobie nie zdają sprawy tak naprawdę, na kogo trafią i jak trudne sytuacje zobaczą.
2: My pokazujemy trochę tych sytuacji na szkoleniu dla wolontariuszy, plus wolontariusz nigdy nie jest sam, dlatego że wolontariusz zawsze odwiedza w parze rodzinę. Jednocześnie no ja miałam grubo ponad 30 lat, jak zostałam wolontariuszką Szlachetnej Paczki i te pierwsze rodziny, to był dla mnie totalny szok poznawczy. Ja byłam wolontariuszką w Krakowie i absolutnie sobie nie zdawałam z tego sprawy, że takie historie, jak pan redaktor opowiedział, czyli takie historie, gdzie ktoś żyje w takich warunkach, że człowiek się zastanawia, czy... Ale jak żyje? Ja bym tam jednej nocy nie wytrzymała. Pamiętam, że trafiłam do starszego pana Adama, który właściwie jeździł na wózku, więc nie sprzątał wokół siebie. Miał jedną izbę w takim domu jednorodzinnym. Dlaczego jedną izbę? Bo druga po prostu był zwalony dach na nią. Miał osmolone ściany. Teraz już w Krakowie nie można palić węglem ani paliwami stałymi, ale on miał kozę po prostu w tym pokoju wstawioną i miał tak zwyczajnie taką rurę, która wystawała kawałek za okno, ale w prowizoryczny sposób. I całe ściany były osmolone, więc myślę sobie, że w takie zimniejsze dni to tam no, na 100% było zadymione w tym mieszkaniu. Zresztą czuć było, jak się tam wchodziło, taki specyficzny zapach. Totalnie nie warunki dla chorego, starszego człowieka. On ma rodzinę, ma córkę w Stanach Zjednoczonych, ale wstydził się jej przyznać. I to często słyszymy od tych starszych osób, że wstydzą się przyznać dzieciom, które wyjechały gdzieś za granicę, w jakich warunkach żyją.
1: Za chwilę powiem o tym, gdyby państwo słuchając tej rozmowy pomyśleli, chciałbym pomóc, chciałbym się zaangażować, albo chciałabym się zaangażować, to za chwilę powiemy, jak można to zrobić, gdzie można się zgłaszać.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj z nami Joanna Sadzik, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę, i Dariusz Sulima, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Rozmawiamy o tym, jak zostać wolontariuszem, że tak dużo tych wolontariuszy jest potrzeba. Jestem ciekaw, jak wielu jest takich jak Dawid, którzy zostają. To nie był jednorazowy strzał, jednorazowa pomoc, tylko na lata już się angażują.
2: Jest bardzo różnie, bo myślę sobie, no nie wiem, patrzę po sobie, ja jestem wolontariuszką od 2012 roku, i spotykam ciągle, jeżdżąc po Polsce, spotykam ciągle osoby, które poznałam wtedy w wolontariacie. Byłam wtedy też trenerką, więc poznawałam, uczyłam, jak pomagać, w związku z czym poznawałam ludzi z wielu miejsc w Polsce, którzy są z nami. Jednocześnie to nie jest łatwy wolontariat. To jest, my mówimy o tym wolontariacie, że to jest dobra robota, ale to oprócz tego, że to jest dobra robota, to jest ciężka robota. Ja pamiętam, że po moim pierwszym roku w Szlachetnej Paczce powiedziałam sobie, ja muszę odpocząć. Co prawda wytrwałam w takim postanowieniu przez styczeń i luty i w marcu już się zgłosiłam, ale wiem, że dla wielu osób to jest po prostu bardzo trudny wolontariat, taki, po którym właśnie trzeba odpocząć na przykład rok, a potem wrócić, bo takie osoby też mamy, ale ciągle zapraszamy nowe osoby, dlatego że mamy osoby, które przez 5, 6, 7 lat są wolontariuszami, szczególnie jak zostawały w wieku studenckim wolontariuszami, to na przykład teraz mają małe dzieci, w związku z czym rzeczywiście odpuszczają na jakiś czas ten wolontariat, albo po prostu przekierowują, zakładają swoje własne organizacje. Więc osoby idą, nasi wolontariusze tyle się nauczyli, że idą i zostają radnymi, że zostają lokalnymi politykami, że zostają lokalnymi działaczami samorządowymi, takimi osobami, które po prostu zmieniają tą rzeczywistość na lepsze w trochę innym miejscu.
1: A to jest to, co powiedziałaś, to jest fajne, bo że ktoś był na początku Szlachetnej Paczki wolontariuszem, a dzisiaj jego dzieci są wolontariuszami. To tak samo, jak często mamy te historie przy Wielkiej Orkiestrze, że ktoś zbierał jako dziecko, dzisiaj ich dzieci zbierają, bo to się po prostu przechodzi z pokolenia na pokolenie. A Dawid, ty jak trafiłeś po raz pierwszy do Szlachetnej Paczki na ten pierwszy twój rok wolontariatu, zakładałeś, że to będzie na dłużej, czy to miało być, ktoś ci namówił, jednorazowa historia, zróbmy, pomóżmy, a potem się okazało, że jest drugi, trzeci, czwarty, piąty rok?
3: Zdecydowanie chciałem zostać na dłużej i dołączyłbym zdecydowanie wcześniej, tylko że wiek mnie ograniczał. Jak tylko skończyłem 18 lat, to zgłosiłem się do Szlachetnej Paczki i myślę, że jest to taki wolontariat, który jest zależliwy, bo mogłoby się wydawać na początku, jak odwiedzamy rodziny z tymi trudnymi potrzebami, że jest ciężko, że to jednak troszeczkę jakby odczuwamy, potem myślimy o tym, ale kiedy nadchodzi ten grudzień i weekend cudów, kiedy my te paczki wręczamy, zawozimy do rodzin, widzimy ich radość, często właśnie z takich bardzo skromnych rzeczy. Oni się cieszą po prostu tak, bo to było nie wiadomo co. I później rozmawiamy, widzimy, że ta paczka, ta Szlachetna Paczka zmieniła ich życie w jakimś stopniu. No to jest to coś pięknego, co z nami zostaje i chcemy dalej w tym
1: trwać. Taka nagroda trochę za tę pracę.
3: Myślę, że zdecydowanie można tak to nazwać.
1: Tak jeszcze z ciekawości, czy do rodzin trafia wyłącznie to, o czym oni powiedzieli wam na tych spotkaniach, czy to zawsze jest coś więcej?
3: Co do zasady trafiają rzeczy, o których oni wspomnieli, ale zdecydowana większość darczyńców, którzy tworzą te paczki, dopytują, a coś jeszcze może byśmy mogli kupić, o czym ta rodzina nie wspomniała, czy jest coś jeszcze mniejszego, większego, naprawdę.
2: Pan zauważył, że tego nie mają.
3: Tak, mieliśmy kiedyś taką sytuację, że jakaś taka część, jakiś zespół w firmie zrobił paczkę, zgłosili się, że będą taką paczkę tworzyć, i gdy reszta osób w firmie dowiedziała się, że ten zespół taką paczkę robi, no to, to zaczęli się dołączać inne zespoły z tej firmy. Potem jak prezes się dowiedział, to dołożył drugie tyle, ile zebrali, więc ta paczka była,
1: więc
3: mieli gigantyczną kwotę na taką paczkę przeznaczoną. I nie to, że wybrali jakby jeszcze kolejne rodziny, no to były te rodziny już tak
2: zaopiekowane,
3: że naprawdę już chyba...
1: Bo to jest też pewnie ważna rzecz dla tych, którzy w przyszłości chcieliby taką paczkę przygotować. Czy to jest tak, że ta osoba musi sama potem wszystko zorganizować, tę paczkę jakoś tam dostarczyć i wszystko?
2: Proszę Państwa, to jest super łatwe. Ja zawsze, kiedy jest otwarcie bazy, w tym roku połowa listopada, pisze na, w swoich mediach społecznościowych: słuchajcie, robię paczkę, wybrałam rodzinę, to jest pani Janina. Pani Janina ma 80 lat, pani Janina potrzebuje tego, tego i tego. Tu załączam online'owy arkusz w jednym z programów kalkulacyjnych, takich, żeby wpisać tam, co jest potrzebne. Odznaczajcie się i tak naprawdę w zeszłym roku robiłam 3 paczki z tej jednej paczki, którą ogłosiłam, bo to jest efekt kuli śnieżnej. Znajomy powie znajomemu, tu udostępni, tu powie. Warto w swoim miejscu, w którym się pracuje, powiesić plakat w windzie na przykład, polecam, albo pocztą mailową wewnętrzną po prostu dać znać, robimy paczkę.
1: No dobrze, to przejdźmy do tego, co najważniejsze. Kto może zostać wolontariuszem?
2: Każdy, kto ma 18 lat. Ja jestem wielką fanką i nie byłabym sobą, gdybym tego tu nie powiedziała, wolontariatu senioralnego. Ja wiem, seniorzy 60+. Jestem blisko tego wieku, więc zawsze mi to zaskakuje, że to po prostu seniorem już jest w tym wieku. Ale tak, zapraszamy też osoby, które mają 30 lat i więcej, i 40 lat i więcej. Takich osób jest 50% wśród naszych wolontariuszy. To są osoby, które czasem może mają mniej siły z wiekiem, ale jednocześnie mają coś, czego nie da się zastąpić, czyli doświadczenie życiowe. To są zazwyczaj osoby, które wiedzą, gdzie iść, jak się przebić. Tu wójt, tu sołtys, tu prezes spółdzielni mieszkaniowej nie jest czymś strasznym, napisanie pisma nie jest czymś strasznym.
1: Tak, nie da drzwiami, to oknem.
2: Dokładnie, więc tu połączenie tych wolontariuszy, którzy mają 18 lat, z wolontariuszami, którzy są 60+, to
1: jest
2: najlepsze.
1: Czy wy takie pary właśnie
2: robimy,
1: ich łączycie?
2: Robimy takie pary, to jest absolutnie coś cudownego. Szlachetnapaczka.pl to jest ten właściwy adres, pod który trzeba się udać i tam poza tym, że jest sporo materiałów o tym w ogóle, co robi wolontariusz, odsyłamy też do filmów, do rozmów z wolontariuszami, tam zostawia się tak naprawdę tylko na miary na siebie, a potem właściwie do 48 godzin dzwoni do nas rekruter. Taka osoba, która jest doświadczonym wolontariuszem Szlachetnej Paczki, która już ma za sobą to doświadczenie i temu rekruterowi można zadać absolutnie wszystkie pytania o wszystkie swoje obawy, które się ma, po to, żeby jeszcze zweryfikować, czy to na pewno jest dobry pomysł, żebym została wolontariuszem, wolontariuszką.
1: I tam rozumiem, wpisujemy region, tak, skąd jesteśmy?
2: Tam wybieramy sobie, tak, wybieramy sobie swoje województwo. To, co jest ważne, to jest województwo i miasto, czy miasteczko, czy dzielnica, czy wieś, w której będziemy odwiedzać rodzinę. Jeżeli na przykład przebywamy w innym miejscu w soboty i w niedzielę, ależ proszę bardzo, możemy tam być wolontariuszem, po prostu podczas rozmowy rekrutacyjnej trzeba zaznaczyć, że w sobotę i w niedzielę jestem tutaj i dlatego tu się zgłosiłam. Soboty i niedziele to świetne momenty na odwiedzanie rodzin, bo po prostu wtedy wszyscy rzeczywiście w domu są i są dostępni.
1: No dobrze, to chyba już wiemy, gdzie się zgłaszać w takim razie.
2: Szlachetnapaczka.pl. Zapraszamy ludzi od dobrej roboty.
1: I taki wolontariusz od dobrej roboty z nami był, Dawid Sulima. Dzięki bardzo i dzięki za to, co robisz.
2: Dziękuję.
1: Powodzenia w kolejnym roku. Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki. Życzę oczywiście, żeby wszystkie paczki, jak co roku, udało się zorganizować, żeby weekend cudu był najpiękniejszy na świecie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję. Robert Klonowski, dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Mieszkańcy Braniewa zaniepokojeni, do Polski wleciał rosyjski śmigłowiec. Są zarzuty dla matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Majzmławy. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Bez paniki, ale z niepokojem, tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec. Maszyna była nad Polską przez 42 sekundy.
1: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
2: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
1: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
3: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Polskie wojsko śledziło lot rosyjskiego śmigłowca i poderwało dyżurne myśliwce. Według armii Rosja robi to, by testować działanie polskiej obrony powietrznej. Są zarzuty dla Bartosza G., oskarżonego o dla matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo z Mai Zmławy. Kobieta odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Zatrzymano ją w trakcie przeszukania jej mieszkania.
4: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. I naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
0: Mówił Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. 47-latka miała zlecić zabójstwo osób, które dążą do skazania jej syna, a więc mecenasa rodziny zmarłej Mai, asystentki mecenasa i ojca 16-latki.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Tolkien będzie miał pomnik w opactwie westminsterskim. Legendarny pisarz zostanie uhonorowany w tak zwanym zakątku poetów. Anglikańska świątynia znajduje się w Londynie tuż obok brytyjskiego parlamentu i jest miejscem koronacji brytyjskich monarchów. Jak informuje opactwo westminsterskie, pomnik zostanie odsłonięty wiosną w 90. rocznicę wydania Hobbita.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ze studentami, którzy wrócili z tego rejsu, rozmawiał Iwo Pastuszka.
6: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
7: Trudno, ale zdążyliśmy, przeżyliśmy. Teraz jesteśmy, kurde, w Gdyni, wszystko jest w porządku. Było fajnie.
8: Było przemiło. Pierwszy raz dopiero miałem kontakt ze społecznością amerykańską. Myśmy przyjmowali dziennie po kilka tysięcy zwiedzających. Przetaczało się przez pokład naszego żaglowca.
0: Dodawał kapitan Krzysztof Kocyba, komendant Daru Młodzieży. Okręt spędzi teraz w Gdyni najbliższe kilka dni.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zarzuty za kampanię oczerniającą sędziów, za chwilę szczegóły. OBWE nie została zaproszona na wybory w Stanach Zjednoczonych. 80 tysięcy wiernych kupiło bilety na papieską mszę w czasie pielgrzymki do Francji. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Byli pracownicy kancelarii premiera za rządów PiS z zarzutami, chodzi o śledztwo dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy, oczerniającej sędziów. Anna P. i Piotr M. zostali dziś zatrzymani przez CBA i przesłuchani. Według ustaleń śledczych mieli założyć spółkę, która dostała na realizację tej kampanii ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej.
2: Należy zaznaczyć, iż realizacja tej kampanii była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżna była z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
1: Mówiła Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotrowi M. i Annie P. grozi do 10 lat więzienia. Wszystko jest na dobrej drodze, mówi minister obrony. Chodzi o postępy w kwestii bazy USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś o tym rozmawiać z amerykańskim sekretarzem wojny Pittem Hegsethem. Spotkanie przełożono i choć nie wiadomo jeszcze na kiedy, szef MON uspokaja.
3: Wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli chodzi o ustanowienie stałej bazy, jest pozytywna decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydająca polecenie. Jesteśmy po rekonesansie w Polsce ze strony amerykańskiej, kilku lokalizacji. Fort Trump, ta nazwa jest ważna i rok 2029 jest jak najbardziej możliwy.
1: Do Waszyngtonu zgodnie z planem polecieli wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiek-Czarnecka i Paweł Zalewski. OBWE nie została zaproszona na wybory w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie w USA odbędą się wybory połówkowe. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała, że po raz pierwszy w historii jej obserwatorzy nie zostali zaproszeni do monitorowania wyborów do kongresu. Wizyty obserwatorów to standard w krajach demokratycznych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 80 tysięcy wiernych kupiło bilety na mszę dla młodych w czasie pielgrzymki papieża do Francji. Leon XIV będzie tam od piątku do poniedziałku. Odwiedzi m.in. Paryż i Lourdes. Pierwszego dnia Ojciec Święty złoży wizytę w siedzibie UNESCO, mówi Wojciech Rogacin z Vatican News.
4: Co ciekawe, Leon XIV będzie drugim papieżem, który odwiedzi siedzibę UNESCO po Janie Pawle II, który był tam w 1980 roku i wygłosił ważną, znaczącą i znamienną mowę na temat godności człowieka, na temat godności narodów.
1: UNESCO i Stolica Apostolska podpiszą także umowę o zacieśnieniu współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Jak środek tygodnia, to oczywiście w samym środku wydarzeń. Wieczorową porą kłania się nisko Mariusz Syta i zapraszam przez najbliższe 2 godziny. A tym razem będzie politycznie i wyborczo za Odrą i nad Wisłą po 21. U nas po krakowsku ostatnia prosta do wyborów prezydenta miasta. Ostatnia okazja, aby kandydaci przekonali nieprzekonanych. No i pytanie, czy ostatnie zaskoczenie, bo jeden z kandydatów z wyścigu się wycofał. I o tym po 21. Dziennikarz Marek Balawajder oraz politolog Tomasz Synowiec z klubu Jagiellońskiego. To nad Wisłą, a za Odrą ciekawie się dzieje. No i pytanie też, czy dla nas groźnie i niebezpiecznie. Alternatywa dla Niemiec triumfuje i idzie jak burza. Czy mamy się czego bać? O tym w tej godzinie nasz gość Kamil Frymark, analityk w zespole niemieckim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec, AfD, odniosła w ostatnią niedzielę mocne zwycięstwo w kolejnym landzie, ostatnio w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, wcześniej w Saksonii Anhalt. Czy to jest znak, że Niemcy radykalnie skręcają w prawo?
2: To przede wszystkim jest taki sygnał, że Niemcy w ogóle się dość mocno zmieniają pod takim względem, że przestają być przewidywalne. Bo o ile mieliśmy wybory teraz w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, wcześniej w Saksonii-Anhalt, gdzie właśnie alternatywa dla Niemiec również zwyciężyła, to dopełnieniem tej układanki jest to wszystko, co dzieje się też po drugiej stronie i patrz tutaj na Berlin, gdzie wygrywa Die Linke, lewica, ale też jak bardzo słabną te partie, które dotychczas rządziły Niemcami, czyli przede wszystkim Hadecja z kanclerzem Mercem na czele oraz SPD, czyli spółkoalicjant Merca w Berlinie. Jeżeli weźmiemy ten cały obraz plus takie poczucie wśród większości, przeważającej ponad 90%, Niemców uważa, że ten rząd z Mercem na czele nie realizuje obietnic, do których się zobowiązał idąc do wyborów. Jest ogromne rozczarowanie, brak wzrostu gospodarczego niewidzianego już od ładnych kilku lat w Niemczech. No to jest takie poczucie i chęć zmiany, czego tutaj alternatywa dla Niemiec jest wyrazem.
1: A wyrazem jej programu są ograniczenie azylu, żądanie natychmiastowego zamknięcia granic dla nielegalnych imigrantów, poparcie dla masowego odsyłania osób, które dostały się do Niemiec bez prawa azylu albo popełniły przestępstwa, postulat zakazu symboli islamskich, dążenie do wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej, żądanie zniesienia sankcji nałożonych na Rosję, sprzeciw wobec militarnej i finansowej pomocy Ukrainie ze strony Niemiec. AfD w pełni.
2: Tak, tak. Rzeczywiście te postulaty są jak na niemieckie warunki bardzo radykalne. Tutaj należy powiedzieć, że podobne, tylko po drugiej stronie prezentuje Die Linke, natomiast, która w tym Berlinie wygrała, natomiast AfD, ona je uszczegóławia jeszcze bardziej na tym poziomie landów, bo te wybory, o których rozmawiamy, to odbyły się w 3 z 16 niemieckich landów i to jest o tyle ważne, że w Niemczech cały czas gdzieś toczy się kampania wyborcza, więc wszyscy politycy bardzo pilnie przyglądają się wynikom, ale także sondażom, które poprzedzają te wybory i program na przykład w Saksonii-Anhalt AfD, on należał do jednego z bardziej radykalnych i tam na przykład znalazły się postulaty dotyczące tych kompetencji, które mają landy, czyli na przykład edukacja, gdzie AfD dążyłaby, chciała, tak zapowiedziała, a przypomnijmy, tam wygrała, więc może to zrealizować, jeżeli uda się jej zawiązać jakąś koalicję albo rząd mniejszościowy z poparciem jakiejś partii. Między innymi segregację uczniów w szkołach na uchodźczych i dzieci niemieckie, czy też dość głęboką rewizję polityki historycznej, którą chciałaby wprowadzić, no ale też całą gamę tych koncepcji remigracyjnych, czyli wyrzucenia z Niemiec osób bez prawa do pobytu w Niemczech, ich deportację, skuteczniejszą niż jest to w tej chwili, ale także na przykład obowiązek pracy dla uchodźców, żeby to również wprowadzić. I tu jest cały konglomerat tych postulatów. Problem polega tylko na tym, że dużą część z tego nie można wprowadzić z pozycji landu, więc AfD musiałaby się jakoś próbować dogadać z na przykład federalnym ministrem spraw wewnętrznych. W polityce azylowej to jest bardzo ważne, ta koordynacja różnych szczebli politycznych. No i oczywiście z perspektywy Berlina, w którym rządzi Chadecja, no na pewno do takiej współpracy nie dojdzie, więc realizacja tych postulatów na razie jest jeszcze bardzo odległa.
1: No i właśnie tu jest ten wątek, który zresztą pojawił się w pańskiej wypowiedzi, które wydaje mi się, że warto by było wytłumaczyć, bo z polskiej perspektywy to, co się dzieje za Odrą politycznie, wyborczo, jest dosyć chyba jednak egzotyczne. Mówimy wybory do landów, tego nie można tak po prostu przełożyć na, no, patrząc na polskie podwórko, na wybory samorządowe. Mówimy o 16 landach, mówimy o dużej autonomii tych landów, o rozbudowanej strukturze urzędniczo-politycznej i o tym, że te wybory nie odbywają się w tym samym czasie, ale właściwie kampania trwa tam nieustannie, ona się nigdy nie kończy.
2: Tak, i to jest właśnie też jeden z problemów tak naprawdę systemu politycznego Niemiec, że ten kalendarz przyszłych wyborów do Landtagu jest rozpisany na kilka lat do przodu i z perspektywy tych głównych, czy w ogóle wszystkich partii, wiadomo, o co trzeba walczyć, o jak największe poparcie w tych landach, gdzie będą problemy, jeżeli jakieś sondaże spadają w którymś z landów, w którym dotychczas rządziliśmy, no to te partie zaczynają się zastanawiać, dlaczego, co należy zmienić, i to automatycznie przekłada się na prowadzenie polityki również w Berlinie, czyli na szczeblu federalnym. Doskonały przykład mamy w tej chwili, gdy po wyborach w bardzo małym landzie, no Saksonia-Anhalt to jest land, w który on jest wielkości co do ludności mniej więcej porównywalny z Warszawą. Mecklenburgia, Pomorze Przednie jest jeszcze mniej zaludniona, Berlin trochę więcej ludności.
1: To możemy też wyjaśnić, że Pomorze Przednie to jest ten land na północnym wschodzie przy granicy z Polską, a z kolei wspomniana Saksonia to jest ten land za Berlinem.
2: Tak. I w związku z tym one jakby nie mają potencjału i siły gospodarczej do tego, aby narzucać na przykład swoje postulaty, a jakąś agendę federalną, ale przez to, że Chadecja rządząca w Berlinie tak mocno traci, czy w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim po raz pierwszy nie weszła w ogóle do Landtagu, że będzie to wywoływało następstwa czy korektę kursu w polityce federalnej. To pokazuje, jak istotne są to wybory. No oczywiście mamy ten element regionalny, tam te kompetencje landowe są duże, polityka bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli między innymi kwestie policji, czy kontrwywiadu takiego cywilnego też w landach, polityka szkolnictwa, edukacja i zdrowie między innymi.
1: To jest ten świetny przykład, o tym rozmawialiśmy wchodząc do studia, czas pandemii pokazywał, jakie są różnice między landami, prawda?
2: Tak, dokładnie. To doskonale obrazuje, przed jakimi wyzwaniami stoją Niemcy, jeżeli chodzi o koordynację na przykład polityki w momencie kryzysów. To też dobrze było widać w kryzysie migracyjnym, ale pandemia pokazała, że jeżeli w jednym miejscu, w jakimś landzie był obowiązek legitymowania się zaświadczeniem o szczepieniu, żeby skorzystać z jakichś usług, a w innym go nie było, to można było się przemieszczać, żeby wybierać sobie miejsce, w którym na przykład, nie wiem, chcemy spędzić urlop, co powodowało też rozprzestrzenianie się w pewnym momencie szybsze wirusa w pewnych obszarach, znaczy w pewnych regionach, w innych słabsze. Niemcy starają się temu oczywiście zaradzić, tak z perspektywy struktury zarządzania państwem. Mają takie koordynacyjne grupy premierów landów czy ministrów odpowiedzialnych za konkretne kwestie. Stąd w pandemii dochodziło do cyklicznych spotkań właśnie ministrów odpowiedzialnych za kwestie zdrowia, nawet z samą panią kanclerz. I później federacja jako Berlin, rząd federalny nie ma takich uprawnień, żeby narzucić coś tym, co do zasady, żeby narzucić coś tym landom. Natomiast one umawiały się na konkretną politykę i każdy z tych premierów wracał do swojego landu i wdrażał tę politykę. To było umawianie się na wspólną politykę, ale nie było to wymuszane kwestiami, znaczy jakimiś instrumentami prawnymi. No i to poczucie odrębności w niemieckiej polityce, w tych regionach jest jest ogromne i odgrywa dużą, dużą rolę.
1: Ja może zaznaczę, że od naszego gościa usłyszałem, że AfD to prawdopodobnie nie, zapewne najciekawsze obecnie zjawisko polityczne, jeżeli chodzi o niemiecką scenę, i o to zapytam już za chwilę. W środku tygodnia Kamil Frymark, analityk w zespole niemieckim Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Radio Plus, środek tygodnia. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: To jest środek tygodnia w Radiu Plus, a może raczej Mitte der Woche, bo o naszych zachodnich sąsiadach rozmawiamy. Z nami Kamil Frymark, analityk w zespole niemieckim Ośrodka Studiów Wschodnich. Kiwnął głową przy mojej Niemczyźnie, chyba źle nie wypadłem. Teraz uśmiecha się dobrze, ale to nie to jest tematem naszego spotkania, a alternatywa dla Niemiec. Trochę od niej się oddaliliśmy. A przecież sam pan powiedział, że to najciekawsze teraz zjawisko na niemieckiej scenie politycznej. Alternatywa AfD ma 13 lat w tym roku, powstała w 2013 i wcale taka radykalna na początku nie była. Przede wszystkim euro AfD uwierało na początku.
2: Tak, to był początek. To była w ogóle specyficzna sytuacja. 2012-13 rok to jest moment debaty wokół ratowania euro, gdzie Niemcy odgrywały szczególną rolę ze względu na interesy, które tam miały, a także jako najważniejszy członek Unii Europejskiej o największym potencjale i sile. I wówczas Angela Merkel wielokrotnie z mównicy w Bundestagu mówiła, że wobec jej polityki ratowania strefy euro, ratowania Grecji nie ma alternatywy. No i to było to hasło, ten impuls, który stał za samą nazwą partii, ale też za pewnym ruchem początkowo w ogóle, który narodził się wokół profesorów, dziennikarzy, konserwatywnych, też byłych polityków chadecji z zachodnich landów. To oni dominowali w AfD na początku. Właśnie pod hasłami, że należy przestać z tym ratowaniem Grecji takim ogromnym, że Niemcy powinny koncentrować się na bardziej swoich interesach i że w Unii Europejskiej należy prowadzić bardziej taką proniemiecką politykę, ale to koncentrowało się na tej sferze gospodarczo-fiskalnej. Te kwestie tożsamościowo-migracyjne, to jest dopiero drugi etap budowania tej partii, która tak naprawdę przed kryzysem migracyjnym w 2015 roku nie przekraczała progu wyborczego w Niemczech. To znaczy te ostatnie sondaże przed wrześniem 2015 roku dają AfD 4% poparcia. Dopiero słynne słowa Angeli Merkel "Wir schaffen das", mówiące o tym, że poradzimy sobie my, Niemcy, jako społeczeństwo z wyzwaniami, które niesie za sobą kryzys migracyjny, to spowodowało, że to był ten drugi impuls, drugie narodziny partii tak naprawdę, które są tym kamieniem węgielnym tej partii, którą mamy dzisiaj, bo to są dwa różne środowiska, z których ta partia się wywodzi i tej partii profesorów z Zachodu już nie ma. To jest partia w tej chwili AfD, która jest zdominowana przez radykalne skrzydła i nawet jeżeli spojrzymy na układ AfD, to owszem, te landy na zachodzie, bo ten podział wschód-zachód, on jest cały czas bardzo istotny w niemieckiej polityce, społeczeństwie, gospodarce, one są bardziej umiarkowane, ale na przykład mamy taki land jak Badenia-Württembergia, południowy zachód Niemiec, gdzie również do głosu dochodzą te bardzo takie ostre tony, to źródło tych

0: najbardziej radykalnych postulatów, ono wywodzi się ze wschodu Republiki Federalnej Niemiec, właśnie z Saksonii-Anhalt, w której odbywały się wybory, oraz z Turyngii. I to one nadają ton tej partii od wielu, wielu lat, a kolejne wcielenia, można powiedzieć, przewodniczących, to znaczy te osoby, które są akurat AfD, ma, tak jak większość niemieckich partii, taką strukturę dwóch przewodniczących, zazwyczaj kobieta i mężczyzna, tak jak teraz, to trend jest wyraźny. Wszyscy ci przewodniczący się radykalizują. Ci, którzy tego nie robią i próbowali walczyć z tym najbardziej radykalnym skrzydłem wewnątrz AfD, ci przegrywali.
1: To o współprzewodniczącej tej partii myślę, że za chwilę trzeba będzie powiedzieć, bo to postać wyjątkowo barwna, ale gdzieś umknął nam wątek Polski. Czy AfD mówi coś o Polsce?
0: Tak, trzeba powiedzieć, że AfD nie koncentruje się na Polsce. To nie jest jej oczko w głowie, nie tam leżą jej interesy i zainteresowania. Natomiast są obszary, w których AfD pokazuje, że Polska może być przykładem. I to jest kwestia przede wszystkim polityki energetycznej, korzystania z energii węglowej, dążenie do energii atomowej, które są wpisane w jakby program AfD. Po drugie, to jest polityka migracyjna, gdzie AfD stawia za wzór politykę polską, wielokrotnie to czyniła. Po drugie, mamy obszar pewnych też wzorów. Trzeci jakby element to jest część polityki gospodarczej, słynne strefy wolnego, takie pobudzające prowadzenie przemysłu, czy w ogóle handlu, zwłaszcza przy granicy z Niemcami. To się bardzo AfD podoba i oni chcieliby kopiować podobne rozwiązania w Niemczech. No i mamy całą gamę rzeczy, gdzie ewidentnie AfD mówi, że te interesy Polskę uderzają, czy są rozbieżne z interesami niemieckimi. I tutaj to dotyczy przede wszystkim polityki historycznej oraz polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. I tam AfD definiuje, zwłaszcza w polityce sama z siebie, w polityce historycznej, że Polska tutaj jednak zupełnie inaczej postrzega historię niż AfD, bo AfD, dla niej najważniejsze są dwie rzeczy w polityce historycznej, to znaczy XIX wiek i pokazania wielkości Niemiec przez pryzmat tego wieku oraz cierpienia niemieckie, zwłaszcza po 1945 roku. Okres II wojny światowej, była nawet taka bardzo ciekawa rezolucja w połowie sierpnia bieżącego roku, w której AfD w Bundestagu złożyła takie podanie, czy wniosek, w którym wskazuje główne elementy swojej polityki historycznej, rozpisując to na pewne etapy. I tam jest bardzo dużo o przeszłości, o cesarstwie niemieckim, o XIX wieku, o Republice Weimarskiej. I im bliżej do II wojny światowej, tym mniej się o niej mówi. Jest Republika Weimarska, potem jest rok 1933, określony mianem tragedii narodowego socjalizmu i ich katastrofalnych skutków, to cytat z głowy, ale to mniej więcej tak wygląda, dla Niemiec i Europy. Potem jest kropka i później jest niemieckie cierpienia po 1945 roku. To pokazuje, że nie ma tam miejsca dla Polski, perspektywy polskich ofiar, które w wyniku niemieckiej agresji poniosły śmierć. No i to oczywiście jest w sprzeczności z polską wizją historii.
1: No, ale może klei się z doświadczeniem rodzinnym współprzewodniczącej, bo zdaje się, że Alice Weidel, o której teraz mówię, to jej dziadek pochodził z Górnego Śląska, był w NSDAP, był w SS, w czasie wojny był w Warszawie. No a sama ta współprzewodnicząca to też barwna postać, ekonomistka, finansistka z doświadczeniem potężnym w branży właśnie ekonomicznej, ekonomiczno-finansowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek chiński. A prywatnie, co kłóci się z naszym polskim wyobrażeniem osoby stojącej na czele partii konserwatywnej, jednak skrajnie prawicowej, żyje w związku z kobietą, która, no a to ciekawe z perspektywy tego antyimigranckiego tonu AfD, pochodzi ze Sri Lanki.
0: Tak, tu wymienił pan cały konglomerat sprzeczności tak naprawdę, który dotyczy partii AfD, a uosabia je Alice Weidel. Zaczynając od jej przodków, no to jest też dość charakterystyczny rys, jeżeli chodzi o przewodniczących, czy w ogóle władze AfD, gdzie te ziomkostwa, czy taka nostalgia za ziemiami utraconymi po 1945 roku. Przypomnijmy, w wyniku przecież decyzji mocarstw zachodnich jako następstwo II wojny światowej rozpętanej przez Niemcy. To jest bardzo ważny element ich tożsamości i takiego patrzenia na historię Niemiec. Co więcej, postawiłbym tezę, że AfD walczy o prym, która z partii, mam na myśli tu, walczy z chadecją, z częścią przynajmniej chadecji, zwłaszcza z CSU, z bawarską odłamem tej partii, która z tych ugrupowań jest bardziej właśnie działa na rzecz ziomkostw. I myślę, że akurat w tym obszarze będziemy jeszcze wiele inicjatyw po stronie AfD obserwować. Cała jej biografia zawodowa bardzo podoba się dużej części AfD. Ona świadczy o profesjonalizacji, o profesjonalnym podejściu w ogóle Weidel do polityki. Zresztą jeżeli przyjrzymy się, jak ona występuje, jaką tonacją głosu, to jest też istotne, mówi w Bundestagu. Ona buduje wokół siebie taką pozę kanclerskości, bym powiedział. To znaczy ona będzie kandydatką AfD na urząd kanclerza w przyszłych wyborach. Regularnie mają się odbyć w 29 roku, ale w niemieckiej polityce wszystko ostatnio przyspieszyło i być może one odbędą się wcześniej. I ona na pewno będzie starała się dla AfD wygrać te wybory. Stąd chce pokazać się jako taka bardzo silna osobowość, ale spokojnym tonem mówi, stara się też mówić merytorycznie, przywołując wiele liczb. Zupełnie w opozycji do drugiego wiceprzewodniczącego, do Chrupali. I kolejna rzecz to jest ta rozbieżność między jej życiem prywatnym. To, że też częściowo mieszka w Szwajcarii na przykład, a częściowo w Baden-Württembergi, jej rodzinna. To wszystko stoi w sprzeczności z tym, co głosi AfD w swoich programach wyborczych, gdzie na przykład właśnie w Saksonii-Anhalt tam są całe rozdziały o tym, jak powinna według AfD wyglądać rodzina, gdzieś jasno stawia, że rodzina to jest mężczyzna i kobieta. I taką rodzinę chce wspierać AfD, jeżeli dojdzie do władzy. No i to jest też charakterystyczne dla tej partii generalnie, że mamy szereg głębokich podziałów w tym ugrupowaniu. I tak naprawdę, jeżeli spytałby mnie pan o jakąś konkretną politykę tej partii, poza w zasadzie Rosją, ale i tutaj można by się sprzeczać, to w każdym z punktów takich programowych ta partia jest ogromnie podzielona, więc też w stosunku do Weidel. To, co za nią przemawia, to są jej wyniki. To, że partia prowadzi w sondażach z 30% poparciem na poziomie federalnym, to, że wygrywa Saksonia-Anhalt i Mecklenburgia, to są trzecie z kolei, bo jeszcze wcześniej w Turyngii, wybory, które na poziomie landowym AfD wygrywa i goni chadecję w kolejnych landach, to pokazuje, że ta strategia AfD jako partii z jednej strony protestu, z drugiej strony coraz bardziej postulująca zmiany programowe w Niemczech, że to się Niemcom podoba i Weidel chce to wdrażać i ma kredyt zaufania od swoich działaczy. W czerwcu tego roku została wybrana na kolejną kadencję z ogromnym poparciem i jest uważana za najważniejszą osobę w tej partii.
1: No, nikogo nie zaskakuje to, że politycy co innego mówią, a co innego robią. Nie będę prosił pana o komentarz do tej chyba dosyć trafnej, a wcale nie jakiejś oryginalnej diagnozy politycznego życia, no ale niemniej próbują troszkę, że tak powiem, nie afiszować się z tym, jak żyją, a co głoszą, a tutaj mamy całkiem co innego na sztandarach, a całkiem co innego w życiu, no ale Niemcom jak najwidoczniej to nie przeszkadza. No ale cóż, no taka może i specyfika polityki za naszą zachodnią granicą. Mówiliśmy o tym, że AfD na początku euro bardzo przeszkadzało, ale czy dzisiaj bardzo im się podobają ruble? O to zapytam już za chwilę. Kamil Frymark, analityk w Zespole Niemieckim Ośrodka Studiów Wschodnich.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Na środek tygodnia z okiem i uchem na Niemcy Kamil Frymark, analityk w zespole niemieckim Ośrodka Studiów Wschodnich, jest gościem Radia Plus. Rozmawiamy o scenie politycznej w Niemczech, zwłaszcza o alternatywie dla Niemiec. Mówiliśmy o tym, że AfD na początku działania tego ugrupowania, czyli 13 lat temu, przede wszystkim nie podobało się euro. A czy dzisiaj najbardziej podobają się ruble?
2: Tak, to jest jeden z takich filarów AfD, to znaczy sympatia do Rosji, i ona jest właśnie tym elementem polityki AfD, który jest takim bardzo jaskrawym i często na sztandarach podnoszonym. Jeżeli można to czymś zobrazować, to na wiecach AfD, i to się nie pojawia na żadnej innej partii, na wiecach AfD, i to nie jest wyjątek, są rosyjskie flagi. Albo przychodzą ludzie, którzy utożsamiają się z tą partią w koszulkach z jakimiś napisami za pokojem pisane cyrylicą. I to jest partia, która konsekwentnie buduje swój przekaz w polityce zagranicznej na bliskiej, nie tylko zagranicznej, bo gospodarczej, częściowo też historycznej, na bliskich związkach z Moskwą. Do tego stopnia, że anegdotycznie, ale być może jest też w tym część prawdy, rzecznik całej frakcji klubu parlamentarnego w Bundestagu, Ron Mayer, on wywodzi się z zachodu, z Badenii-Wirtembergi, czyli z tego landu, z którego też pochodzi Alice Weidel, o której rozmawialiśmy. Moskwa w swoich dokumentach określała go kilkanaście miesięcy temu jako naszego człowieka w AfD. To znaczy, to też po drugiej stronie jest ta świadomość, że AfD jest tą partią, która te interesy, narracje moskiewskie najbardziej jest w stanie przekazać Niemcom. Na jakie to są postulaty? No to jest przede wszystkim takie przekonanie, zaczynając trochę od tych historycznych kwestii, które są wpisane w program AfD, że jeżeli Niemcy dogadywały się z Rosją, to wtedy Niemcom i całej Europie żyło się dobrze. To jest oczywiście kwestia gospodarcza, czyli rosyjskiego gazu, czyli chęć powrotu do współpracy gazowej, odbudowy Nord Streamu, do zniesienia sankcji wszelkich. Konsekwencją tego jest oczywiście brak czy niezgoda na pomoc Ukrainie, zarówno w tej formie pomocy militarnej, jak i cywilnej. To są na przykład wyjazdy i wizyty posłów AfD do Rosji po 2022 roku. Żadna, prawie żadna, bo jest jeszcze Die Linke i jakieś odłamy SPD, ale żadna z innych, inna partii nie afiszuje się tak z tym i pokazuje, że to jest coś, do czego należy dążyć. Także dla AfD te związki z Rosją są istotne. Także z tej perspektywy, że w elektoracie AfD to poparcie dla jakby ze względu na tę sympatię do Rosji i wśród osób o korzeniach rosyjskich, których w latach, na początku lat 90. do Niemiec, tak zwanych późnych przesiedleńców, bardzo wielu przybyło, one są bardzo silne.
1: No to nic dziwnego, że później rzecznik Kremla po zwycięstwie w Mecklenburgii i Pomorzu pisze, że północne Niemcy rozkwitną, gdy bezpieczny gaz z rurociągu Nord Stream znów popłynie dzięki współpracy z AfD. Koniec z energetycznym i przemysłowym samobójstwem, zapierające dech zwycięstwo. Niemcy się obudziły.
2: Tak, no i tego typu hasła, tylko że po drugiej stronie, są widoczne na plakatach przede wszystkim AfD. Jest jeszcze mała partia, która nie zawsze wchodzi do Bundestagu, BSW, Zary Wagenknecht, która również gra tą rosyjską kartą. To oczywiście ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o polityków czy elektorat AfD na wschodzie Niemiec, dlatego że tamta nostalgia za Rosją jest dużo większa niż na zachodzie i zgoda na ewentualną współpracę z Rosją po zakończeniu wojny jest na wschodzie większa, a to z kolei wiąże się z postrzeganiem Rosji inaczej niż u nas. Rosja nie jest przedstawiana w landach wschodnich, tam gdzie właśnie odbywały się te wybory i gdzie AfD ma tak wysokie poparcie jako jakiś okupant, wróg, ktoś, kto zagraża Rosji, a wręcz odwrotnie, jako to państwo, które doprowadziło doprowadziło do zakończenia dyktatury Hitlera i tego narodowego socjalizmu w 1945 roku. Później stabilizowało gospodarkę, gwarantowało miejsca pracy, było takim aktorem wewnętrznym, możemy powiedzieć, w Niemieckiej Republice Demokratycznej. A po 1989 roku Gorbaczow, nawet już wcześniej, zezwolił na zjednoczenie Niemiec i na wycofanie wojsk radzieckich z Niemiec. I ta wdzięczność wobec Gorbaczowa, ale to się rozszerza oczywiście na całą Rosję, to jest bardzo obecny element.
1: I nawet jeżeli dron na lotnisku w Lipsku się pojawi rosyjski i mamy kolejne podejrzenia sabotażu, to możemy to jakoś wytłumaczyć, rozumiem, tak? Z perspektywy wschodnich Niemiec.
2: Tak, niesamowita pojawia się argumentacja ze strony polityków AfD i BSW, bo tutaj ta drugą partię też warto wymienić. Ona jest z kolei skrajnie lewicowa, ale w tym punkcie się zgadzają, że po pierwsze nikt nikogo nie złapał za rękę. Do końca nie wiemy, czy to są służby rosyjskie, mimo tego, że kanclerz wychodzi i mówi, że niemieckie służby wywiadowcze dysponują dowodami, które za tym świadczą. No i drugi jest jeszcze, uważam, bardziej kuriozalny argument, który mówi AfD, kto chciałby w takie Niemcy uderzać, kto chciałby je zniszczyć. Dlatego, że tutaj nic przecież nie działa, to są Niemcy, w których wszystko należy dopiero naprawić, więc kto miałby interes, żeby tutaj coś niszczyć? No ale taka argumentacja spotyka się z dobrym odbiorem w dużej części elektoratu AfD.
1: A co się dzieje z Hadecją? Czy kanclerz Friedrich Merz ma poważne, poważne problemy?
2: To jest długofalowo jeden z najważniejszych teraz problemów politycznych Niemiec. Erozja Hadecji, autorytetu samego kanclerza i tego, kto tak naprawdę w jakiejś dłuższej perspektywie będzie jego następcą, jest poważnym wyzwaniem także dla państw naszego regionu, w ogóle dla całej Unii Europejskiej tak naprawdę, dlatego że mamy do czynienia z niestabilną polityką niemiecką, która powoduje, że Niemcy są jeszcze bardziej niż były do tej pory skoncentrowane na sobie i te zasoby, które jeszcze Niemcy mają, a mają ich całkiem sporo, to będą wykorzystywane do tej głównie w polityce wewnętrznej, no co oczywiście w tak trudnych czasach i kryzysowych za wschodnią granicą jest też, no, budzi pewne trudności, na przykład jak będzie finansowana obronność po 29 roku, czyli po przyszłych wyborach. Jeżeli Hadecja w tej chwili nie ma silnego przywódcy, jeżeli podskórnie trwają te walki o schedę po Mercu, no to jest rzeczywiście ogromny problem. A to się bierze właśnie z niewywiązywania się ze wszystkich obietnic, które Merz składał tak licznie w kampanii wyborczej, no i rozczarowania elektoratu również chadeckiego, że oni chcieliby na przykład więcej reform gospodarczych, że one powinny iść głębiej. No ale Hadecja w Berlinie, na poziomie federalnym, rządzi z SPD, której z kolei duża część elektoratu chciałaby mniejszych, słabszych reform, też socjalnych, emerytalnych, bo pamiętają, że kilkanaście lat temu ich kanclerz Gerhard Schröder przeprowadził w 2003 roku agendę 2005. Właśnie cały system, pakiet reform socjalnych, które doprowadziły po pierwsze do podziału tej partii i do tego, że SPD przegrało wybory. W związku z tym bardzo trudno się teraz niemieckiemu rządowi porozumieć co do kierunku i głębokości reform.
1: Ale czy zastanawiam się, czy to jest chwilowy, patrząc na długą, dziesięcioletnią albo no jeszcze dłużej, wieloletnią tradycję polityczną CDU, mówię dziesięcioletnią z perspektywy sprawowania rządów. Więc z tej perspektywy długookresowej, długiego czasu, chwilowy problem, czy rzeczywiście to są takie opały, które mogą sprawić, że Hadecy mogą na dłuższy czas wypaść z gry, a mówimy tutaj o partii, która no mniej więcej z dziesięcioletnią przerwą, ale sprawuje rządy w Berlinie od niemal 45 lat. Najpierw Helmut Kohl, no dobrze, no Berlin tutaj nie do końca, bo to wcześniej było Bonn, ale Helmut Kohl, Angela Merkel, teraz Friedrich Merz, no to jest niemal 45 lat z około 10-letnią przerwą.
2: Tak, można do tego jeszcze dodać, że w zasadzie podwaliny pod Republikę Federalną Niemiec, taką jaką znamy w tej chwili, no Adenauer chociażby, ale też Ludwig Erhard i wszystkie socjalne i takie gospodarcze, cud gospodarczy, o którym mówimy w Niemczech powojenny, no to jest związane z chadecją. Także całe zjednoczenie. I teraz ta partia rzeczywiście jest w bardzo głębokim kryzysie. Można nawet zaryzykować tezę i powiedzieć, że egzystencjalnym. I to nie jest chwilowe. To jest zjawisko, które pozostanie z Niemcami bardzo długo. Ono będzie trwałe. Ten spadek poparcia poniżej 30%, on nawet teraz spada poniżej 20%, on będzie się prawdopodobnie utrzymywał z różnych przyczyn. Między innymi dlatego, że poparcie w ogóle dla tych największych partii, dla SPD i dla Hadecji spadło. Jeżeli przyjrzymy się jeszcze kilkanaście lat temu, na początku lat 90., ponad 70% głosów wszystkich, znaczy w wyborach federalnych, to te dwie partie zdobywały. W tej chwili jest to w okolicach 40, w związku z tym to widać, jakie tąpnięcie się z tym wiąże. Po drugie, to jest liczba członków tych partii, ona dramatycznie spada, z prawie miliona do 360 tysięcy, jeżeli chodzi o Hadecję. To ma też związek ze zmianą społeczeństwa w ogóle niemieckiego, nie tylko niemieckiego, ale także, to znaczy jest mniejsze przywiązanie do tradycyjnych partii, do tradycyjnych też wartości, do związków na przykład z Kościołem, co akurat dla Hadecji miało ogromne znaczenie zawsze. I to się przekłada na zachowania wyborcze. Wyborcy w Niemczech szybciej rozliczają swoich polityków z niezrealizowanych programów wyborczych. To było zawsze domeną Niemiec wschodnich. W tej chwili mamy po pierwsze jeszcze większe wyostrzenie tej cechy, to znaczy na wschodzie przez to także Alternatywa dla Niemiec zwycięża, że wyborcy nie czekają, nie są tak bardzo związani tam, nie wiem, z Hadecją czy z SPD, żeby oddawać im w trzech kolejnych wyborach głos, tylko jeżeli widzą, że ta partia nie odpowiada ich interesom, no to od razu dają im czerwoną kartkę. Na zachodzie wygląda to jeszcze trochę inaczej, ale ten trend jest widoczny. I ostatnia rzecz, na którą zwróciłbym w tym kontekście uwagę, to jest struktura elektoratu pod względem wieku. Na Hadecję, ale podobnie na SPD, głosują głównie najstarsi wyborcy. To tam jest ta baza partyjna, czy wyborców, a siła biologiczna no nie jest po ich stronie. To znaczy oni kiedyś odejdą i tych następców nie ma. Ci następcy głosują już na inne partie, częściej zmieniają tych liderów i tutaj z tego będą profity, brzydko mówiąc, zbierać AfD, ale także takie partie jak Die Linke, czy częściowo Zieloni.
1: Tutaj dokonał pan politycznej analizy, jeżeli chodzi o scenę polityczną właśnie za Odrą i kłopoty CDU, ale może też jest w tym taki zwyczajnie wątek ludzki. Merz się po prostu nie podoba. Ma kłopoty z komunikacją, jest krytykowany za dziwne wypowiedzi.
2: Tak, to bez wątpienia jest problem Merca. On ma jeden problem, którego nie miała kanclerz Merkel. On jest bardzo wyrazistą postacią, jeżeli chodzi właśnie o dobór słów.
1: I wzrost.
2: Wzrost także. Merkel trzeba było 3 razy dokładnie słuchać i tak naprawdę między wierszami czytać, co chciała powiedzieć. U Merca z tym problemu nie ma. To pomogło mu po pierwsze zdobyć przewodnictwo w partii, po drugie wygrać wybory tak naprawdę, bo dzięki tym wypowiedziom jednak część wyborców zdobył, natomiast to był okres przed rządzeniem. Rządzić się już do końca, jak widać, tak nie da. Jest jeszcze kolejny element, który warto dodać, to jest kwestia jego braku doświadczenia w sprawowaniu takich funkcji w rządzie czy w ministerstwie i to widać, to są błędy takie rzemieślnicze, jakby to Niemcy powiedzieli, to znaczy w sposobie zarządzania rządem i koalicją. Tego Merz nie posiada. Nie posiada też zaplecza w ludziach dostatecznie silnego, to znaczy mam na myśli wokół siebie doradców, kogoś, kto wykonywałby za niego też część brudnej roboty takiej partyjnej, politycznej. No i to wszystko prowadzi do tego, że odbiór społeczny jest, że ten rząd jest skłócony, nie ma kierunku i a kanclerz z kolei od czasu do czasu powie coś, co zantagonizuje dużą część społeczeństwa, a nie jest bardziej koncyliacyjny.
1: Ach, jeszcze kusi mnie, choć patrzę na zegar, a czas goni, żeby zajrzeć do Berlina, to może tak ekspresowo tylko zapytam, też z perspektywy wyborów w samym Berlinie i tego, że prawdopodobnie córka tureckich uchodźców politycznych, liderka berlińskiej lewicy Elif Eralp, może zostać burmistrzem niemieckiej stolicy. Ale jednocześnie słyszymy nie od dziś, że Berlin bardzo się zmienił, że nie jest już tym samym Berlinem, który przez dekady przyciągał artystów, młodych ludzi, nie tylko z całej Europy. Czy dzisiaj Warszawa bardziej imponuje Berlinowi, czy Berlin Warszawie?
2: Nie, zdecydowanie to Warszawa staje się w wielu obszarach przykładem. To widać, jak przekraczamy już w ogóle granicę z naszym zachodnim sąsiadem i próbujemy sprawdzić coś w internecie, gdzie tego internetu po prostu po zachodniej stronie Odry nie ma. Ale to w ogóle jest szerszy problem, to znaczy wizerunek i same Niemcy strasznie się zmieniają w ostatnich latach i tych problemów, wyzwań jest coraz więcej, a z kolei na tym tle na przykład wzrost gospodarczy w Polsce jest bardzo pilnie obserwowany przez Niemców z zazdrością. Stąd, jeżeli dochodzi do wizyt także byłego, no w zasadzie już teraz odwołanego burmistrza w Warszawie, no to on stara się podpatrywać, co w naszej stolicy działa.
1: Burmistrza Berlina.
2: Burmistrza Berlina, tak, tak, oczywiście.
1: Kamil Frymark, analityk w Zespole Niemieckim Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie po 21:00 w środku tygodnia o bitwie o Kraków. To już ostatnie odliczanie przed niedzielnym głosowaniem w stolicy Małopolski. Zapraszam po 21:00. Mariusz Seta.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Bitwa o Kraków. Ostateczne odliczanie. Jeszcze tylko dwa dni na przekonanie nieprzekonanych. Potem wyborcza cisza oczywiście. I w niedzielę starcie przy urnach. Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierą nowego prezydenta lub prezydentkę miasta. Na kartach nazwisk będzie 8, choć kandydatów tylko 7. I o tym w tej godzinie w środku tygodnia w Radiu Plus. Mariusz Syta. Kłaniam się nisko ponownie, a kłaniam się nisko nie sam, bo ze mną nasz dziennikarz Marek Balawajder, człowiek
2: dobry wieczór
1: z Krakowa, więc o wydarzeniach w tym mieście wie wszystko. I wiedział także...
2: Może nie wszystko, ale...
1: Ale wiedziałeś dziś o poranku także, że Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego, poinformuje, że zrezygnuje z walki o prezydenturę w Krakowie.
2: No i tutaj ta sytuacja nie była od początku taka jasna, ponieważ komuś puściły nerwy, bo tak naprawdę sytuacja była w ten sposób, z tego co wiemy, przygotowana, żeby jednak Jan Hoffman nie wycofywał się przed tą pierwszą turą, żeby on, zresztą to zobaczcie Państwo, te karty do głosowania zostały już wydrukowane i jest tam, tak jak mówiłeś Mariusz, nazwisko Jana Hoffmana. Jeżeli ten plan miałby się powieść, a plan był taki, żeby te głosy Jana Hoffmana, te 2, 3, 4, no w zależności od sondaży, jutro będzie jeszcze jeden dodatkowy, a to jest między 2-3%, przeniosły się na Łukasza Gibałę, bo tak to dzisiaj wyglądało na konferencji przed południem, no to tego nazwiska na tej karcie być nie powinno, a jednak się znajdzie. Nie do wszystkich być może dotrze ta informacja, choć jest szeroko rozpowszechniana przez oba sztaby, i być może będzie trochę głosów nieważnych, które zostaną oddane właśnie, ten krzyżyk będzie postawiony przy nazwisku Jana Hoffmana. Pewnie chcesz zapytać, dlaczego komuś te nerwy puściły?
1: Rzeczywiście chciałbym o to zapytać, dlatego że jeszcze wczoraj wieczorem była debata organizowana przez media publiczne, debata kandydatów na prezydenta Krakowa.
2: I była cała ósemka.
1: Była cała ósemka i dopiero po tej debacie, no może nie późnym wieczorem, ale raczej już wstępnie zaawansowanym, przyszedł mail z informacją, że taka konferencja dzisiaj będzie. Nie podawano właściwie żadnych szczegółów i teraz zastanawiać się można, czy rzeczywiście nagle kandydatowi Hoffmanowi nerwy puściły po tej debacie, czy coś się wydarzyło, czy jakieś nowe sondaże, czy może to jest, no, koincydencja tylko, a tak naprawdę kwestia rezygnacji, dogadania się z Łukaszem Gibałą, przekazania mu poparcia, były obgadywane i omawiane tak naprawdę od dłuższego czasu.
2: No zapewne były obgadywane, jak to powiedziałeś, były omawiane, były analizowane. Ja tylko przypomnę, że ten dzisiejszy ruch w Krakowie nazywany jest ruchem, tutaj zacytuję, na Mazura. Nie wiem, czy wiesz.
1: To zaraz wytłumaczymy, o co chodzi, bo tutaj wracamy do poprzednich wyborów.
2: Tak, to było na Mazura, dzisiaj to zrobione. Ale powiem krótko. Łukasz Gibała, Jan Hoffman to tak naprawdę ten drugi dawał twarz referendum, a ten pierwszy, czyli Łukasz Gibała, finansował to referendum. Nie pokazywał się, nie był twarzą referendum. Twarzą referendum odwoławczego wobec Aleksandra Miszalskiego był właśnie Jan Hoffman. On był tym motorem, on był tym promotorem, on był tym wizjonerem, że da się to zrobić. Nie do końca się udało, przypomnę, bo Rady Miasta nie udało się odwołać, odwołano tylko prezydenta, ale jednak jest to niewątpliwy sukces Jana Hoffmana. To Jan Hoffman pierwszy się oplakatował, mówiąc tak trochę językiem niepoprawnym, oplakatował, bo Państwo w Krakowie widzą i ci, którzy przejeżdżają czasami przez Kraków, widzą Jana Hoffmana. I on był zdeterminowany przez wiele tygodni, że jednak wystartuje, ale tutaj słusznie chyba zauważasz, te sondaże nagle zaczęły pokazywać trochę nikłe poparcie dla Jana Hoffmana po tym, jak zgłosił się i zadeklarował start Łukasz Gibała. I Łukasz Gibała miał 35-39%, to było to najwyższe, a Jan Hoffman, wyrastający z tego samego pnia pomysłów do odwołania prezydenta Miszalskiego, to jego poparcie zaczęło tak bardzo szybko topnieć. No i stopniało do 2-3%. Ale To są te sondaże, które są naprawdę takie rozjechane, mówiąc wprost, bo w jednym sondażu na przykład na trzecim miejscu jest jedna z radnych albo radny. To różnica między na przykład Moniką Piątkowską w jednym nieopublikowanym sondażu, a Łukaszem Gibałą jest na poziomie 2-3%, a w drugim jest na poziomie 20% prawie. Tak naprawdę wszystko się okaże w niedzielę i być może zamówiono i jest zrobiony bardzo głęboki sondaż, bardzo głęboki, taki, którego nie publikują, z którego wynika, że no, może się okazać, że Łukasz Gibała mając 40, a Jan Hoffman, nie wiem, 5-6%, mogą panowie obaj zawalczyć o to, że to wszystko rozstrzygnie się w niedzielę, że nie będzie drugiej tury, że te głosy Jana Hoffmana, bo pozostali kandydaci rzeczywiście mocne, w ostatnich debatach była radna Owca, taka bardziej może nie mocna, ale wyrazista. Kandydatka lewicy, no tak trochę została przytłoczona tą kandydatką tej skrajnej lewicy, czyli partii Razem. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości bardzo stabilnie trzyma się tych 15-16%. No i zostaje nam Monika Piątkowska, już nie mówię jeszcze, oczywiście jest kandydat Konfederacji, który jak mantrę powtarza te same słowa.
3: Konfederacji czyli, Korony Polskiej.
2: Oczywiście, zaznaczmy. Tak, bo tej drugiej Konfederacji Mentzena nie zdołał zdobyć podpisów, zebrać podpisów. I tak naprawdę może jest też taki plan, że zawalczmy o pełną pulę w pierwszej turze i może rzeczywiście to się też udać. Choć kolejne sondaże, jutro przypominam, otwórzcie państwo również Super Express, otwórzcie strony Radia SK, Radia Plus, w którym gościmy dzisiaj. Tam na pewno będą najświeższe informacje i zobaczycie, jakie są te sondaże czwartkowe, bo czwartek i piątek to, tak jak zauważyłeś, ostatnie dwa dni, kiedy jeszcze będzie można o tym mówić, a potem już cisza do niedzieli, do godziny 20.
3: Broń Boże, nie próbuję Janowi Hoffmanowi odbierać dobrych intencji, chęci walki o poprawę w Krakowie i pomysłów na to, jak...
2: To jest taki pakiet 6 czy 7 punktów, które Łukasz Gibała powiedział, że zrealizuje co do joty w tych, jeżeli wygra i tak dalej, ale
3: Szukam. Zewnętrzny audyt miasta... Mniejsza i racjonalna strefa czystego transportu.
2: Wszyscy to mówią?
3: Pozostawienie fachowców w Urzędzie Miasta.
2: Wszyscy to mówią?
3: A przywrócenie biletu 20-minutowego?
2: I to wszyscy mówią. No,
3: więc wszyscy mogą w takim razie się wycofać też.
2: Tak.
3: No dobrze, tu oczywiście żarty sobie stroję, a mówiąc już poważnie, wracam do punktu wyjścia, nie odbieram Janowi Hoffmanowi oczywiście chęci o zmianę Krakowa i szczerych, dobrej woli, ale być może w tym dzisiejszym geście kryje się też nieco merkantylne podejście i tutaj wracamy do tego gestu, jak to ująłeś, na Mazura.
2: Gestu, taki chwyt na Mazura, czyli, bo ja tylko przypomnę ci, którzy nie pamiętają, w poprzednich wyborach, czy w poprzednich, wtedy, kiedy startował właśnie Aleksander Miszalski, był też wśród kandydatów, były już rektor Akademii, czy tam Uniwersytetu teraz Ekonomicznego w Krakowie, czyli pan profesor Mazur. I on ostro prowadził taką ostrą kampanię, podobnie jak Jan Hoffman. I w pewnym momencie, dosłownie kilka dni przed, wycofał się i swoje poparcie przekazał Aleksandrowi Miszalskiemu. Również była ta lista tych postulatów i to wszystko panowie razem, ręka w rękę i tak dalej. No skończyło się na tym, że pan profesor Mazur został wiceprezydentem, miał to obiecane, a swoje poparcie przerzucił na Aleksandra Miszalskiego. To nie zaskutkowało tak, jak być może tutaj jest w tym przypadku, żeby to zakończyć w pierwszej turze, no bo przypomnę, była druga tura i tam o włos wygrał Aleksander Miszalski z właśnie Łukaszem Gibałą. No ale ten manewr na Mazura, czyli jedziemy prawie do końca kampanii i w ostatnich 3-4 dniach się wycofujemy i przekazujemy poparcie, to tak było właśnie w przypadku Mazura i to dzisiaj tak jest w przypadku radnego Jana Hoffmana.
3: Oczywiście od razu padały pytania do Łukasza Gibały, czy skończy się to fotelem w przypadku wygranej.
2: No absolutnie nie. No, czy tak odpowiadał Łukasz Gibała? Nie, absolutnie nie. Dopiero będę po ewentualnych wyborach wybierał, dobierał, kompletował zespół, bo na razie to muszę ten przegląd zrobić, ale też bardzo ciekawe, fajne zdanie powiedział Łukasz Gibała, że on tak naprawdę nikogo nie będzie zwalniał od razu z tych takich urzędników niższego szczebla, tylko będzie ich bardziej awansował na miejsca tych politycznych nominatów, których jest sporo w krakowskim magistracie. po ostatnich rządach Platformy Obywatelskiej i Aleksandra Miszalskiego, to będzie taki awans poziomy, tak, że przyjdą z dołu ci dobrzy, którzy byli tłamszeni i będą awansować. Taka jest filozofia ewentualnie wygranego Łukasza Gibały.
3: Właśnie, ewentualnie.
2: Ewentualnie, bo przecież nic nie przesądzamy, czekamy, bo być może będzie radna Owca, która ma zupełnie inne podejście, być może będzie pani poseł Gosek-Popiołek, a być może będzie to Monika Piątkowska, która też zapowiada, że sprawdzi każdą osobę i ci nominaci też te stanowiska kierownicze stracą i ona musi zobaczyć, czy będą przydatni do pracy i czy są przydatni, czy coś w ogóle robią w tym urzędzie, czy tylko przychodzą do pracy.
3: A przypomnij mi, to są czwarte wybory Łukasza Gibały, jeżeli chodzi o walkę o prezydenturę?
2: Tak.
3: A czy odrobił lekcję?
2: Chyba tak. No to zobaczmy. No przecież w tym referendum, które i tej kampanii referendalnej nie był twarzą, a zawsze był twarzą, bo było, przypomnę, już raz referendum próbowano zrobić w Krakowie, ono się nie odbyło, ale próbowano zrobić i tam Łukasz Gibała był wprost twarzą. Nie udało się zebrać podpisów, więc to referendum się generalnie odbyło, więc to się też odbiło trochę czkawką Łukaszowi Gibale, bo też zainwestował spore pieniądze w całą kampanię i tak dalej. I tutaj wyszedł w przedbiegach, poległ. W poprzednich kampaniach trochę ten system dużych partii go zmiótł i przygniótł, bo tak był w konkurencji i do PiSu, i do Aleksandra Miszalskiego. Tego poparcia nie zdobył. Tam też były takie poparciowe rozjazdy, powiem tak trochę brzydko, nie po polsku. To znaczy, że na przykład część PiSu go popierała, część go nie popierała, nie było takiego zjednoczenia. Nie wiadomo, co będzie po drugiej turze, ale bez wątpienia pokazuje się, sytuuje się jako ten bezpartyjny, ten, który chce walczyć z układami, ten, który ma doskonałe rozpoznanie w urzędzie i zna wszystkie bolączki mieszkańców Krakowa. Być może teraz to przyniesie mu efekt, przyniesie mu to, o czym marzy od dobrych kilkunastu lat, czyli że zostanie prezydentem miasta Krakowa.
3: Marek Balawajder w środku tygodnia. Za chwilę dołączy do nas jeszcze politolog Tomasz Senowiec z Klubu Jagiellońskiego.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Dzień dobry.
1: A czy obserwuje pan może debatę w Teatrze Słowackiego? To jest debata prezydencka, wyborcza TVN-u 24 właśnie teraz trwa.
0: I to znaczy, że przed naszym połączeniem chwilę spoglądałem na tę debatę, no ale oczywiście w tej chwili już jakby no nie byłem w stanie nadrobić pozostałej części. Oglądałem też ją nie na żywo, tylko z poziomu komputera, więc widziałem pierwsze wypowiedzi kandydatów.
1: No i coś ciekawego tak naprawdę pada?
0: To znaczy, wydaje mi się, że przed pierwszą turą i to jeszcze w takiej formie, w której zwykliśmy w Polsce robić debaty, czyli w formie takich minutowych wystąpień, to ciężko jest o to, żeby padło coś oryginalnego, co nas, osoby, które śledzą tę kampanię, jakoś bardzo zaskoczyło, ponieważ kandydaci no, przede wszystkim mówią do swoich elektoratów. To też nie jest pierwsza debata, więc większość tych tez, większość tych wypowiedzi zdążyliśmy już usłyszeć, więc to, że Michał Klimek będzie mówił, że nie zgadza się na to, żeby Kraków był multikulturowy, że nie zgodzi się na sprowadzenie masowej migracji, a że kandydatki lewicy się na to oburzą, mogliśmy już usłyszeć 3-4 razy i to, że to się w kolejnych debatach powtarza, to myślę, że każdy, kto to oglądał, zwrócił na takie rzeczy uwagi, jakieś dyskusje o metro, to są rzeczy, które się po prostu przewijają. Najwięcej pytań oczywiście do Łukasza Gibały, dlatego, że jest głównym kandydatem, więc powiedziałbym, że bez wielkich zaskoczeń.
1: Ja to ciekawe, bo w tym samym gronie spotkaliśmy się przy okazji pierwszej takiej debaty. Marek Balawajder, który siedzi po mojej lewej stronie, tę debatę prowadził. Mam wrażenie, że te wszystkie wątki, które Marku wtedy wywołałeś, o które zapytałeś, te wątki też, które się pojawiły między samymi kandydatami, to one są wciąż obowiązujące i właśnie to, co powiedział przed chwilą Tomasz Synowiec Klubu Jagiellońskiego, my już znamy te odpowiedzi. Panowie, czy ta debata, czy ta kampania wyborcza jest tak naprawdę na razie nudna?
2: No, nie wiem, czy pan Tomasz się ze mną zgodzi, ale to emocje tego tygodnia to tak naprawdę emocje dzisiaj, gdzie Jan Hoffmann jednak zdecydował, że wycofuje się ze startu, wycofuje się z kandydowania i przekazuje swoje głosy na Łukasza Gibałę. O tyle te emocje, ja mówię o tych emocjach, ponieważ zrobił to dzisiaj, w środę, kiedy, tak jak już rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, że te karty są wydrukowane, będzie tam nazwisko Jana Hoffmana i nie poczekał z tą deklaracją na przykład do niedzieli, do wieczora, czy tam do poniedziałku.
0: Ja bym tutaj powiedział, że jakby, czy cała kampania jest nudna, to bym aż tak bardzo nie powiedział. No jednak mieliśmy kilka bardzo ważnych momentów. Wiadomo, na początku te emocje trochę ostygły, bo bardzo długo odkładały nam się w czasie te wybory ze względu na protest wyborczy. No i kampania siłą rzeczy nie mogła skorzystać z tej emocji, która była jeszcze tuż po referendum. Później mieliśmy taki wolny start, liczenie podpisów, no to można powiedzieć było prawdziwe show, dreszczowiec, w którym czekaliśmy z niecierpliwością, którzy kandydaci polegną, a którzy przejdą. I to także ci kandydaci, których spodziewaliśmy się zobaczyć na kartach wyborczych. No ostatecznie pan Boheńczak, który był bardzo spodziewany, i pan Banaś, który wydawało się, że też da radę, wypadli z tego grona, reszta kandydatów dała radę, mimo że tam problemy z podpisami mieli Łukasz Gibała, Monika Piątkowska i te tematy się różne przewijały. No i później faktycznie kampania wydawała się trochę przycichnąć, to znaczy ona cały czas trwała. Na ulicach Krakowa da się ją zauważyć, ale nie z jakąś wielką intensywnością. Było kilka debat, no i dzisiaj mamy to uderzenie z rezygnacją pana Hoffmana. Mi się wydaje, że to, że ta kampania nie ma aż tak wielkiej emocji, to jednak wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze, te wybory no to są przedterminowe, są w Krakowie, więc dopiero teraz, no tak można powiedzieć, ostatnie 3 dni kampanii wyborczej też osoby spoza Krakowa zaczynają się tym interesować bardziej, więc to będzie siłą rzeczy nabierało rozpędu uwagi mediów też centralnych. A po drugie kwestia tego, że nie mamy tak naprawdę bardzo twardej dyskusji programowej. No bo oczywiście mamy różnicę w postaci tego, budować metro czy nie budować metro, ale wszyscy wiemy, że tego metra i tak nie będzie. No i mamy dyskusję, ja czasami się tam śmiałem, że można powiedzieć, że dyskusja o tym, jakie są różnice programowe między kandydatami, to się sprowadzają do tego, w ilu kierunkach można będzie iść ulicą Starowiślu. No to też temat, który mediów ogólnokrajowych oczywiście jakoś bardzo nie zainteresuje, bo jest to temat wybitnie lokalny, nawet powiedziałbym części mieszkańców Krakowa może on nie interesować, bo nie każdy z tym rejonem swoje aktywności łączy. No to wynika przede wszystkim z tego, że Kraków

0: Kraków jest w sposób ogromny, jest miastem w Polsce jednym z najbardziej zadłużonych, co przekłada się na to, że te możliwości programowe są bardzo ograniczone. Kandydaci o tym tak naprawdę wiedzą. Temat długu był też tematem referendum. No i też jest jeszcze kwestia tego, że to są wybory, w których wybieramy prezydenta nie na pełną kadencję, ale wybieramy tego prezydenta tak naprawdę na 2 lata z lekkim hakiem. Co powoduje, że to też będzie taka, powiedziałbym, kadencja przejściowa.
1: To może jeszcze wróćmy do tego dzisiejszego wydarzenia.
2: Tylko jedno, bo to o tych 2 latach, panie Tomaszu, bo ja też tak się zastanawiam przy założeniu, że wygra obojętnie, czy to będzie Monika Piątkowska, czy to będzie Łukasz Gibała, oni przez te 2 lata będą mieli, oczywiście Monika Piątkowska jakby wygrała, będzie miała łatwiej, bo będzie miała Radę za sobą, ale Łukasz Gibała będzie miał o wiele bardziej pod górkę, ponieważ no oni też celują w kolejne potencjalne 2 kadencje, to przez te 2 lata będą musieli coś zrobić, więc albo się kompletnie spalą i nie wymyślą niczego, a niewiele mogą wymyślić, tak jak pan słusznie zauważył, przy tak obciętym, skromnym i zadłużonym mieście, żeby pokazać przez te 2 lata z ogonkiem, że nadają się i krakowianie powierzą im za 2 lata znowu urząd prezydenta miasta, no bo to później przecież mają jeszcze 2 pełne kadencje, ale przez te 2 lata trzeba coś zrobić, coś pokazać, więc zakładam, że jeżeli wygra Monika Piątkowska, to jakoś będzie to kontynuować z dużym liftingiem, co robił Aleksander Miszalski, opierając się na rządzie, no a Łukasz Gibała, tu jest dylemat, co ma robić, tak? Walczyć z kolesiostwem, czyli wyrzucić wszystkich. Oczywiście może ograniczyć wszystkich tych, którzy przyszli z Miszalskim, oczywiście. Ograniczyć strefę czystego transportu, to już wszyscy mówią, więc to trzeba zrobić. Wiadomo, że nie można ich zlikwidować, ale można ją ograniczyć. No, Starowiśna już jest zamknięta, no bo komisarz Kracik powiedział, że to będzie, prawda, 2 kierunki z dużym remontem. Nowe metro, to słusznie pan zauważył, to jest pieśń przyszłości i trochę taka naciągana historia, bo przynajmniej na razie nie ma nawet jakiegoś planu. No być może Monika Piątkowska zacznie robić trasę pychowicką, bo te 0,5 miliarda jest niby obiecane, ale tak naprawdę no problemy będzie miał Łukasz Gibała, jak przez 2 lata przy nie swojej radzie pociągnąć mieszkańców za sobą. Nie wiem, czy się pan zgadza.
0: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak startować z pozycji nawet tymczasowego prezydenta jest łatwiej niż z pozycji osoby, która dopiero się o to stanowisko ubiega. Doświadczenie wielu miast nam to pokazuje, że jednak urzędujący prezydenci mają przewagę i jest to rzadkość, kiedy urzędujący prezydent traci swoje stanowisko. W takim mieście jak Kraków zwłaszcza. No i oczywiście dla Łukasza Gibały w razie zwycięstwa będzie to problem, że będzie miał zdecydowanie Rady Miasta przeciwko sobie. No ale ja myślę, że po pierwsze prezydent może wykonać wiele efektownych, niekoniecznie efektywnych ruchów, na których zgody Rady Miasta nie potrzebuje. No a po drugie, no tu są 2 strategie dla Łukasza Gibały do wykorzystania. Albo spróbować na przykład stanowiskami, co mogłoby być źle widziane, ale pozwoliłoby zrealizować jakieś programy, część radnych miejskich na swoją stronę i dzięki temu zrealizować jakieś obietnice. Albo też budować się na konflikcie z Radą Miasta, co byłoby też osią przyszłej kampanii w 2029 roku, kiedy już ubiegałby się o pełną 5-letnią kadencję.
1: Czasu jest coraz mniej do tego, aby przekonać nieprzekonanych. To są raptem tylko 2 dni. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę to, co padło na samym początku kampanii, jest mielone do dziś, niekoniecznie są nowe odpowiedzi na te same pytania. To pytanie właśnie, czy coś na tej ostatniej prostej jest tak zwanym game changerem? Czy ta dzisiejsza rezygnacja ze startu kandydata Hoffmana coś zmieni, czy może jutrzejszy przyjazd premiera Donalda Tuska, który po raz kolejny ma wesprzeć kandydatkę Piątkowską, coś zmieni może?
2: No pamiętajmy, że Donald Tusk przyjechał na ostatniej prostej w ostatnim chyba tygodniu, jak dobrze pamiętam, poprzeć bardzo mocno Aleksandra Miszalskiego. Dzięki temu zyskał tych parę, moim zdaniem, punktów. Czy coś się jeszcze wydarzy? Boję się już, że chyba już niewiele. Kandydaci nie mają asów, nic nie położą na stole. Wątpię, czy ktoś, jak popatrzymy na Jana Hoffmana, czy ktoś podobnie się zachowa. no będą chyba docierać cały czas do tych swoich elektoratów, chyba że pojawi się jakiś brud, taki brud w sensie fake i tak dalej. Dzisiaj to już widać, bo tu Monika Piątkowska się skarży, że jest ileś tam milionów wyświetleń jakichś nieprawdziwych informacji. Podobnie też Łukasz Gibała już alarmuje, że pojawiają się dziwne SMS-y niby od niego, a nie od niego i kolportowane przez jakieś numery zagraniczne z jakichś telefonów.
1: A też teksty
2: i tak dalej.
1: Na temat mieszkań, nieruchomości się pojawiają.
2: Tak. No, być może jakieś tam brudy się pojawią. Już przypominam też pewnie pan
1: Tomasz
2: pamięta ten słynny wywiad, który ukazał się tuż przed ciszą wyborczą w Krakowie, przed ostatnimi wyborami, który obciążał. No, prawda jest taka, szkalowo potem się okazało Łukasza Gibałę. No to już w ogóle wszystko się jeszcze może zdarzyć, ale tu chyba taki bardziej jakieś emocje, jakiś taki właśnie brudna ta kampania. No bo nic nowego kandydaci nie położą, chyba że tak jak mówi Mariusz, no premier przyjedzie i położy nie wiem co na stole, ale tutaj w przypadku premiera to wszystko jest możliwe. Panie Tomaszu?
0: Tak, oczywiście. Znaczy, jeżeli chodzi o taką brudną kampanię, te ataki, to też to było wtedy przed drugą turą. Myślę, że jeżeli takie zjawiska mamy się spodziewać powtórki, to też poczekałbym z tym na drugą turę w przypadku obu kandydatów. Jeżeli chodzi o decyzję pana Hoffmana o poparciu Łukasza Gibały, czy to jest grozmieniacz? Moim zdaniem nie. Ewentualny grozmieniacz to byłby wtedy, gdyby się okazało, że Łukasz Gibała wchodzi do drugiej tury, ale wchodzi z niewielką przewagą nad kimś, co by sugerowało, że bez tych głosów Jana Hoffmana tak naprawdę mógłby do tej drugiej tury nie wejść, ale prawdę mówiąc wątpię, żeby tak się stało. Wtedy, jakby w takiej sytuacji bym powiedział wstecznie, że jednak nie doceniliśmy tego. Natomiast Jan Hoffman, no oczywiście to było dość oczywiste, że on w drugiej turze poprze Łukasza Gibałę. Ich elektoraty są dość zbliżone. W naturalny sposób też ten elektorat w większości do Łukasza Gibały by przepływał, więc to nie zmienia aż tak wiele w perspektywie całych wyborów, bo też co prawda na tej konferencji pan Hoffman bardzo dużo mówił o tym, że to może wygrajmy w pierwszej turze i tak dalej. Jednak kiedy tego słuchałem, to miałem wrażenie, że to jest bardziej taka narracja, która ma właśnie zmobilizować elektorat, bo mobilizacja w tych wyborach, gdzie zwykle w przedterminowych, w upominających wyborach są niższe frekwencje, to wtedy jest bardzo ważna mobilizacja. Miałem wrażenie, że to o tą mobilizację chodzi, a nie o to, że ktoś faktycznie liczy na zwycięstwo w pierwszej turze, bo byłaby to sensacja tak naprawdę, gdyby te wybory zakończyły się już po tym niedzielnym głosowaniu.
1: Jeszcze nawiązując do tego jutrzejszego przyjazdu premiera Donalda Tuska do Krakowa, precyzyjnie do Nowej Huty, zapewne Kraków do symboli jest przywiązany, z tego to miasto jest znane oczywiście. O ile się nie mylę, to będzie spotkanie w tym samym miejscu, gdzie dwa lata temu premier poparł Aleksandra Miszalskiego na kilka dni przed pierwszą turą wyborów.
2: Konkonzonta.
1: Wtedy nazwał byłego już dzisiaj prezydenta Krakowa przyjacielem. Ciekaw jestem, czy ta symbolika będzie przy okazji tego jutrzejszego spotkania z poparciem dla kandydatki Piątkowskiej będzie wyciągana i będzie raczej obciążeniem. Rozmawiamy o wyborach w Krakowie. Z nami dziennikarz Marek Balawajder, na łączach politolog Tomasz Senowiec z Klubu Jagiellońskiego. Wracamy już za chwilę w środku tygodnia.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A w nim rozmawiamy dziś o wyborach niedzielnych w Krakowie, wyborach na prezydenta miasta. Z nami dziennikarz Marek Balawajder i na łączach politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Skończyliśmy na kandydatce popieranej przez Koalicję Obywatelską i PSL. Mówię oczywiście o Monice Piątkowskiej. Dla niej to trudne zadanie, bo oczywiście, o czym już nieraz zresztą rozmawialiśmy, przypomnę tylko, to jednak jest ta kula poreferendalna, czyli odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, człowieka Koalicji Obywatelskiej. No, ale przed nią też jest postawione zadanie jednak. Ten plan minimum, wejście do drugiej tury z w miarę dobrym wynikiem. Czy ten plan minimum jest też planem realnym? Tomasz Synowiec?
2: Zdecydowanie jest to plan realny, tutaj powiedziałbym nawet więcej. To jest plan, który jest wielce prawdopodobny, bo oczywiście nie wykluczam jakiejś niespodzianki, to nie byłaby sensacja, lecz niespodzianka, gdyby pani Piątkowska znalazła się poza pierwszą dwójką, jednak domyślnie obstawiałbym ją właśnie nawet walczącą, być może nawet zbliżającą się do Łukasza Gibały. No, dzisiejsze poparcie od pana Hoffmana raczej ten scenariusz też oddala. Dużo zależy od tego, jak zdemobilizowany będzie elektorat Koalicji Obywatelskiej, który no jednak też częściowo był zniechęcony, rozczarowany rządami prezydenta Miszalskiego. I jeżeli tu będzie duże zniechęcenie, no to wtedy ta strata jest coraz większa. No ale to nie zmienia ciągle tego, że Koalicja Obywatelska w Krakowie to jest zdecydowanie partia z największym poparciem i to poparcie zdecydowanie większym niż jakakolwiek inna konkurencja. No z tych sondaży, które tam dostawaliśmy, to wychodziło, że takie co najmniej dwa razy tyle, co Prawo i Sprawiedliwość ma Koalicja Obywatelska, więc nawet przy niższej mobilizacji i niższym skupieniu wyborców Koalicji Obywatelskiej na kandydatce tego ugrupowania, i tak powinna ona bezpiecznie wyprzedzić kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście kandydat Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie ma też historię takiego pewnego niedoszacowania. I wynik powyżej 20% byłby czymś naturalnym, zupełnie niezaskakującym, bo sondaże także przed poprzednimi wyborami zdecydowanie go zaniżały. No ale nawet jeżeli to się wydarzy, no to wynik poniżej 20% albo nawet w okolicach 20% dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej odczytywałby mi jako zupełną porażkę. Co prawda większość tych sondaży, która była, pokazywała ją poniżej tego progu, natomiast jak popatrzyliśmy na grupę niezdecydowanych, która w większości tych sondaży była powyżej 20%, to specyfika, demografia tej grupy oraz porównanie tego z wyborami, z deklaracjami partyjnymi wskazywała, że wyborców Platformy Obywatelskiej w Krakowie wśród niezdecydowanych jest bardzo dużo. Więc tam jest bardzo duża rezerwa, która powinna pójść i podnieść ten wynik Moniki Piątkowskiej. Więc nie wejście do drugiej tury wyborów ja bym nie odczytywał jako nierealizację jakiegoś realnego planu, ja bym to odczytywał jako katastrofę dla tej partii.
3: No, tutaj z panem Tomaszem się muszę w pełni zgodzić, że jakby Monika Piątkowska nie weszła do drugiej tury, to byłaby katastrofa właśnie dla partii, bo partia się jednak zaangażowała, obiecała, dała dwóch swoich, może nie liderów, bo dała lidera Donalda Tuska, ale druga partia też dała swojego lidera, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza, i to poparcie jest cały czas gdzieś krąży, przynajmniej w mediach społecznościowych. Był minister Domański, przypomnę, był nawet sędzia, dzisiaj minister Waldemar Żurek, więc to poparcie koalicji dla, tak przynajmniej z tych twarzy dzisiaj warszawskich, jest pełne, ale ja też patrzę z ciekawością, jak się rozłoży, panie Tomaszu, sytuacja dwóch kandydatek tego elektoratu lewicowego. Bo początkowo wydawało się, i tak też pierwszy taki sondaż się pojawił, że Daria Gosek-Popiołek całkiem nieźle sobie w sondażach, zaznaczam, radzi, a później pojawiła się trochę ofensywniejsza radna Owca, która całkiem nieźle wypada. Jak ktoś robił taki sondaż, gdzieś czytałem takie pogłębione badania, że ta młodzież Krakowa, to ona bardziej lgnie, tak trochę powiem kolokwialnie, do właśnie radnej Owcy. Ciekawy jestem, jak to się zakończy, czy radna Owca przeskoczy posłankę Gosek-Popiołek, to jest to. No i gdzie powędrują, bo też pewnie się dowiemy poniedziałek, wtorek, środa, ci wszyscy, którzy są związani z Konfederacją, prawda? Są Konfederacją nie Korony, tylko z Konfederacją, nazwijmy to, nie, może nie nazwijmy, tylko z Konfederacją wprost Mentzena i Bosaka.
1: Dlatego, że tutaj kandydat Prawa i Sprawiedliwości, czyli Michał Drewnicki, liczy na jej głosy, skoro kandydat Konfederacji nie zarejestrowany został z powodu braku podpisów.
3: Też popatrzmy na tą frekwencję, która też ją sobie zobaczymy zaraz w niedzielę po 20, jaka będzie, bo to rzeczywiście mobilizacja to będzie chyba działała głównie na rzecz, tak mi się wydaje, radnego Drewnickiego. Zobaczymy, czy przypadkiem w tych dwóch dniach, bo o tym rozmawialiśmy w poprzednim wejściu, ta retoryka się też może nie zmieni ze strony, bo tak też słyszałem, nie wiem, czy pan Tomasz to też słyszał, że będzie taka retoryka, a na pewno przed drugą turą, że Kraków możemy oddać, jeżeli będzie w drugiej turze Piątkowska z Gibałą, to może być retoryka ze strony Moniki Piątkowskiej, że oddamy Kraków PiS-owi i Konfederacji, no bo takie są też głosy, że tak to trzeba będzie kierować taką narrację, żeby próbować zmobilizować znowu elektorat Platformy do tego, żeby poszli w drugiej turze, jeżeli do niej dojdzie i jeżeli będzie w niej i Monika Piątkowska, i Łukasz Gibała.
2: Jeżeli chodzi o ten lewicowy pojedynek, to ja, jak miałbym postawić, to jednak ciągle postawiłbym na to, że Daria Gosek-Popiołek będzie wyżej. Wynika to nawet nie tyle z samej kampanii, bo tu faktycznie u Aleksandry Owcy dało się też dostrzec aktywność struktur. No ja mogę powiedzieć, że no jako mieszkaniec Krakowa, przed Rondą Mogilskiej przychodząc prawie codziennie, zawsze kogoś z partii razem, czy to z gazetkami, ulotkami, czy jakąś inną formą aktywności w godzinach popołudniowych, właściwie zawsze spotkałem, ilekroć w tamtą okolicę się udawałem, więc to była kampania, którą tak osobiście obok kampanii Łukasza Gibały najbardziej spotykałem się z nim po prostu osobiście. Natomiast Daria Gosek-Popiołek, trzeba pamiętać, to jest kandydatka, która jednak bardzo mocno się zbudowała. Zbudowała się jako posłanka przez dwie kadencje, bardzo aktywna. No i trzeba też pamiętać, posłanka, która na liście wyborczej Nowej Lewicy z miejsca drugiego przeskoczyła kandydata numer jeden. Więc to jest po prostu kandydatka, która tą rozpoznawalność ma zbudowaną w dłuższym okresie czasu. Naturalnie w trakcie kampanii Aleksandra Owca ten dystans zmniejszała. Wynikało to z tego, że Daria Gosek-Popiołek po prostu już na starcie większość elektoratu Nowej Lewicy konsolidowała, pozyskiwała część elektoratu Partii Razem, do której jeszcze niedawno należała. No i ma jeszcze trochę elektoratu Koalicji Obywatelskiej, który jest tam jakoś niezadowolony z ich kandydatki, być może też z prezydenta Miszalskiego. I trochę nie było już skąd czerpać więcej. A Aleksandra Owca na starcie jeszcze nie przekonywała wszystkich z Partii Razem, bo po prostu też nie docierała z informacją, że to ona jest kandydatką. No i też tutaj jest kwestia tego, jaka będzie mobilizacja w tych grupach, w grupie najmłodszych, także pewnie studentów, którzy wydaje się powinni już wrócić na rok akademicki, ale teoretycznie jeszcze mogliby tydzień później przyjechać, więc pytanie, czy to się jakoś nie będzie odbijało. Natomiast faktycznie tą aktywną kampanią ona zdecydowanie nadrabiała, więc spodziewałem się, że ta różnica nie będzie aż tak duża, jak na początku się spodziewałem, ale jednak obstawiałbym, że Daria Gosek-Popiołek będzie tutaj przed Aleksandrą Owcą. Natomiast jak już będą exit pole, to ja z wielką ciekawością po nie sięgnę. Między innymi dlatego, że sądzę, że Daria Gosek-Popiołek może pokonać Aleksandrę Owcę, a w exit polach wyjdzie, że Partia Razem w Krakowie ma więcej wyborców niż Nowa Lewica. To jest scenariusz, którego jakoś bym się tak spodziewał. Natomiast jeżeli chodzi o to, na kogo zagłosują Konfederaci, no to najpierw trzeba sobie zadać pytanie, jak wielu z nich w ogóle zagłosuje, bo niewątpliwie przynajmniej część z nich z tego głosowania, nie mając swojego kandydata, zrezygnuje. Jak duża będzie to część, nie wiemy. Natomiast z tych, co pójdą, pytanie, na kogo oni zagłosują, te dane, przede wszystkim sondażowe, które do tej pory dostawaliśmy, wskazywały, że głównym beneficjentem elektoratu Konfederacji, i to nawet wychodziło jeszcze, jak Bartosz Bochenczak miał kandydować, jest Łukasz Gibała. I to on może liczyć na największą pulę wyborców głosów konfederackich. No oczywiście to nie jest tak, że to będą wszystkie głosy, no, nawet jeżeli będzie ich ponad połowa, no to w Krakowie wyborców Konfederacji trochę jest, więc ta druga połowa to ciągle jest bardzo atrakcyjna grupa docelowa dla takich kandydatów jak Michał Drewnicki. Sądzę, że jakieś głosy on z tej puli pozyska, natomiast pytanie, czy to będą głosy na tyle istotne, żeby dało mu to coś więcej niż trzecie miejsce. No i tutaj wyraziłbym jednak pewien sceptycyzm. To nie jest tak, że to zupełnie wykluczam, ale uznaję to jednak za mniej prawdopodobne.
1: To poparcie dla Aleksandry Owce, o którym mówił Marek, wynikające z jej zaangażowania i takiej walecznej natury, o czym przekonaliśmy się chociażby przy okazji debaty, którą Marek prowadził. Pamiętamy ten gest chociażby ze stołkiem, który wręczała Aleksandra Owca kandydatce popieranej przez Koalicję Obywatelską i PSL. To jest zauważane w Krakowie, zwłaszcza przez ludzi młodych, bo przecież w ubiegłym tygodniu, zdaje się, w piątek poznaliśmy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała i właśnie Aleksandra Owca. Ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi. Chodzi o tę akcję organizowaną przez akcję uczniowską. Ale dlaczego o niej mówię? Dlatego, że patrząc na wówczas 8, dziś już 7 kandydatów, aż 8% głosów było nieważnych, co oznaczało, że połowa tych osób, tych kandydatów, zdobyła mniej głosów niż głosy nieważne. To jest, może być jakimś znakiem podejścia do większości tych osób startujących tak naprawdę, że nie mamy swojego kandydata z perspektywy głosujących, albo podchodzi się do tych kandydatów jako osoby, które nie liczą się w tym wyścigu jednak. Że to są tak naprawdę te dwa jakieś główne nazwiska, których tutaj może raczej już nie powinienem wymieniać, żeby
3: nie reklamować,
1: nie kierunkować, no ale to zdajemy sobie sprawę. Więc rzeczywiście pytanie o to, jaka będzie frekwencja, tutaj wydaje się kluczowe.
3: Pogoda ma być ładna.
1: Albo nawet może i ważniejsze niż to rzeczywiście, jaka dwójka do tej drugiej tury wejdzie.
3: Ja zastanawiam się rzeczywiście też po tym, oczywiście to głosowali licealiści, więc tutaj oni pewnie mogą najwyżej w domu przekonywać rodziców do swoich poglądów. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak ci młodzi 18+, 20, do 24, 5, 6, 7 zagłosują. Czy Adrian Zandberg na przykład pojawi się i zacznie jeszcze coś tutaj na ostatniej prostej z radną Owcą coś robić? Daria Gosek-Popiołek, rzeczywiście tutaj zgadzam się z naszym rozmówcą, jest rozpoznawalna, ale jest taką osobą bardzo spokojną, wyważoną, taką jednoczącą wszystkich. Mówiąc wprost, kochajmy się, tak? Bo tak to też widać z tych debat, z tych rozmów. Natomiast radna Owca jest radną agresywną. Agresywną w tym sensie, że ona właśnie potrafi zaskoczyć stołkiem. Dzisiaj, jak ten początek debaty w TVN-ie oglądałem, to od razu piła do pana Klimka pod kątem tych, nazwijmy to, antyuchodźczych wystąpień. Także ona błyskawicznie reaguje, jest taka, jest jakaś, o, może w ten sposób, jest jakaś, tak? Jest wyrazista. Daria Gosek-Popiołek jest bardzo spokojna, wyważona. No i tutaj jestem ciekawy, czy i też ma bardzo sprecyzowane poglądy i takie pomysły, które trafiają do młodzieży. A dzisiaj młodzież, jak widzimy to po pracy, po znajomych, po dzieciach, jest zupełnie inna niż ta jeszcze dosłownie 2, 3, 4 lata temu.
2: To znaczy, jak chodzi o porównanie tych kandydatek, to ja bym, nie wiem, czy szedłbym aż tak daleko w porównywaniu ich, bo faktycznie w dzisiejszej debacie pani Owca bardziej zareagowała, wczoraj w TVP też, ale nie wiem, na ile nie wynikało to po prostu z układu w sali, bo z kolei podczas debaty organizowanej przez Jarosława Królewskiego, to Daria Gosek-Popiołek była tą pierwszą, która najbardziej przeciwko słowu Michała Klimka protestowała i to z nią się ścierał. Więc pytanie, czy to po prostu tak trochę losowo nie wychodzi, bo jeżeli chodzi też o poglądy, no to przecież Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca mają poglądy bardzo zbliżone do siebie, bo jeszcze niedawno reprezentowały jedną partię polityczną, bo obie były w partii Razem. Oczywiście Daria Gosek-Popiołek w trakcie tego rozłamu, kiedy partia Razem odchodziła z Nowej Lewicy, postanowiła zostać z częścią swoich współpracowników. A Aleksandra Owca razem z partią Razem poszła tym samym, Daria Gosek-Popiołek wystąpiła z partii Razem. Natomiast nie sądzę, żeby to były aż tak duże różnice. Wydaje mi się, że różnica tutaj może też wynikać po części z tego, że No, jednak aktyw Nowej Lewicy Darii Gosek-Popiołek nie darzy wielkim uwielbieniem, ciągle traktuje ją jako ciało obce, a z kolei Aleksandra Owca zachowała większość struktur partii Razem, które są po prostu w dużych miastach bardzo aktywne. I wydaje mi się, że to było chyba większym czynnikiem, który tak bardzo różnicował. Natomiast jak chodzi o tą właśnie postawę, to oczywiście to, co kiedyś było nazywane uśmiechniętą Polską, jak najbardziej przez Darię Gosek-Popiołek jest reprezentowane. Natomiast nie wiem, czy Aleksandra Owca też jakoś by się od tego odcinała, raczej by też się pod tym mogła częściowo podpisać. A tak jak mówię, jeżeli chodzi o starcia z Michałem Klimkiem, no to w trakcie kampanii widziałem to zarówno ze strony jednej, jak i drugiej.
1: To na zakończenie jeszcze, patrząc na referendum, które odwołało Aleksandra Miszalskiego. Tego prezydenta Krakowa odwołali mieszkańcy dzielnic spoza centrum miasta i znaczący głos mieli wyborcy prawicy. Czy to oni także zdecydują o wyborze nowego prezydenta Krakowa?
2: No tutaj zwróciłbym uwagę także na Nową Hutę, która w znacznym stopniu się do tego przyczyniła. No i Nowa Huta to jest po pierwsze dzielnica, z której wywodzi się Michał Drewnicki, a po drugie to jest także dzielnica, w której zwykle wyższe poparcie miał Łukasz Gibała. Więc jeżeli tam by okazało się, że frekwencja znacząco odstaje od reszty dzielnic, no to na pewno byłby jakiś sygnał, że ta dwójka kandydatów może się z tego cieszyć.
3: Pełna zgoda, o Hutę walczyli wszyscy, jak pamiętam. I Jacek Majchrowski w każdej kadencji dopieszczał Nową Hutę i rzeczywiście tamte głosy się tak rozkładały bardziej, moim zdaniem bardziej lewicowo czasami, bo ten elektorat też jest taki specyficzny, choć to nie jest ta sama Nowa Huta, co jeszcze 20 lat temu, przypomnę. Natomiast też inne dzielnice, te takie bardziej liczne, też będą miały tutaj znaczenie. Natomiast przewidzenie, co się wydarzy, to naprawdę konia z rzędem, kto trafi. Zaskoczenie, tak jak pan mówi, rzeczywiście, że jakby Monika Piątkowska nie weszła do drugiej tury, to będzie dramat dla Platformy. Zresztą też niech pan, jak mówi pan o aktywie, niech pan spojrzy, jak wygląda aktyw krakowskiej Platformy, który wspiera Monikę Piątkowską. Jego praktycznie nie ma. Ona jest sama. W przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości i Michała Drewnickiego. Mobilizacja, jeszcze raz moim zdaniem mobilizacja będzie decydowała o tym, co się wydarzy, bo może być jeszcze sporo zaskoczeń.
1: O czym mówił dziennikarz Marek Balawajder, na łączach politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Bardzo panom dziękuję. Wybory w Krakowie w niedzielę, a szybciej, wcześniej, bo już od 23 w Radiu Plus Nocne Światła, dzisiaj w cyklu Echa Historii, Polska Transformacja lat 90., a gościem Nocnych Świateł będzie dr Michał Przeperski, historyk, publicysta, autor książki Prawie Zachód. Dobrej nocy, do usłyszenia. Mariusz Syta.
3: Dobranoc.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2095. Niedużo już nam zostało do kolejnej setki. Od ponad 13 lat spotykamy się w Nocnych Światłach na 2 godziny od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1 na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Można nas słuchać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku tradycyjnie podczas programu Forum Wymiany Myśli dla Świetlików. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, wspomnieniami także po dzisiaj. Wspomnienia, które nie wykraczają poza horyzont czasu, który no, jest niedostępny dla, no przynajmniej naszego pokolenia. Mówię tutaj o moich rówieśnikach, którzy swoją młodość przeżywali w latach 90. No bo o nich dzisiaj będziemy mówić. Jeżeli pamiętacie Państwo Szczęki, wcale nie mówię tutaj o filmie Stevena Spielberga, Peweks, Polonez, magnetowidy, pierwsze komputery, Atari, bazary gigantyczne, no chociażby na stadionie dziesięciolecia, reklamy zachodnich napojów, wszędzie się pojawiały kasety VHS, pierwsze telefony komórkowe, które obrywały kieszeń, bo były tak duże albo miały wielkość walizki. Supermarkety pierwsze, no ale także bezrobotni pracownicy PGR-u i uwłaszczane w nie zawsze właściwy i uczciwy sposób przedsiębiorstwa państwowe. Lata 90. to dla jednych był wielki czas wolności, zrzucenia kajdan komunizmu, nowych możliwości, ale także fascynacji Zachodem, który dla nas zawsze był czymś, co mogliśmy tak, jak to się mówi, polizać przez szybkę, przez parę dekad. Dla wielu innych to był czas niepewności, niestety bezrobocia, czy gwałtownej utraty dotychczasowego świata. Nasz kraj i w ogóle inne kraje naszego obozu w ciągu kilku lat zmieniły się no niemal nie do poznania. Jak wyglądała ta transformacja z perspektywy zwykłych ludzi i co z jej dziedzictwa zostało jako wspomnienie do dzisiaj, a może nie tylko wspomnienie, czyli coś takiego, co zakorzeniło się albo wraca się do tego jako pewnego doświadczenia pokoleniowego, kulturowego. O polskiej transformacji lat 90. w cyklu Echa Historii rozmawiamy z Państwa i moim gościem. Naszym ekspertem tego wieczora jest dr Michał Przeperski, historyk związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski, publicysta, autor książki zatytułowanej Prawie Zachód, wokół której dzisiaj będziemy snuć naszą rozmowę. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Kiedy według Pana zaczęła się naprawdę nasza transformacja? To był rok 1989, czyli ta cezura 4 czerwca, może trochę wcześniej, przy otwartym okrągłym stole, czy może znacznie wcześniej?
2: No myślę, że zaczęła się znacznie wcześniej. Mieliśmy tutaj z panem redaktorem okazję, a ja niewątpliwą przyjemność, rozmawiać 2 lata temu przy okazji premiery poprzedniej mojej książki Dziki Wschód i wtedy przekonywałem, że ta transformacja zaczęła się przynajmniej w połowie lat 80. Zatem, żeby wykazać tutaj minimum konsekwencji, powiem, że no, będę się trzymał tego, co wtedy mówiłem, bo uważam, że jest to przekonujące. To znaczy transformacja jako głęboko sięgająca zmiana polityczna, ekonomiczna, społeczna, no nie zaczyna się nigdy z dnia na dzień. Nie zaczęła się 4 czerwca, pewnie nie zaczęła się 6 lutego 89, kiedy Kiszczak zaprosił zgromadzonych do sali obrad, w której okrągły stół stał w ówczesnym Pałacu Rady Ministrów przy krakowskim Przedmieściu. Więc to nie jest wszystko takie proste, ale znowu też, żeby nie używać takiego wytrycha. Wszystko jest trudne, wszystko jest skomplikowane, wszystko jest relatywne. No nie wszystko jest relatywne i nie jest tak, że nie możemy próbować tego opowiadać. Ja w swojej pierwszej książce próbowałem opowiedzieć o historii transformacji rozumianej jako taki przeskok od jednej rzeczywistości jakoś tam skondensowanej i jakoś ustabilizowanej z roku 86 i opowieść doprowadzona jest do takiej drugiej skondensowanej rzeczywistości nowej do roku 93 i mam wrażenie, że pomiędzy tymi dwoma datami jest rozpięte coś istotnego. W tej książce, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, trochę inny cel sobie stawiam i trochę inaczej też te daty biegną, bo to jest książka która opowiada o długich latach 90. Dla mnie te lata 90. w tej opowieści to oczywiście założenie trochę a prioryczne. Ci z Państwa, którzy nie będą chcieli się ze mną zgodzić, rozumiem, że mogą zgrzytać zębami, ale moja propozycja jest następująca, żeby przyjrzeć się Polsce od samego początku roku 1990 aż do mniej więcej roku 2005. Ja sam taką końcową datę tego okresu, który opisuję, widzę 24 lipca 2006 roku. Data nietypowa, pewnie zapomniana, może dla wielu mało znacząca, ale wcale nie musiała być mało znaczącą. To jest bowiem ten dzień, kiedy polski parlament uchwalił ustawę o centrum, o centralnym biurze antykorupcyjnym, czyli właściwie jedynej funkcjonującej, do dziś przecież funkcjonującej instytucji Czwartej Rzeczpospolitej, czyli pewnego tworu. Nie chodzi mi tu o praktykę polityczną rządów Prawa i Sprawiedliwości razem z koalicjantami, tylko pewnego pomysłu na Polskę, pewnego kolejnego ustrojowego, w jakimś sensie też pewnie cywilizacyjnego kroku do przodu, który no właśnie gdzieś zawisł w próżni, nie zmaterializował się do tej pory, czy się nie zmaterializuje nigdy, osobna sprawa. Zatem opowieść o latach 1990-2000, mniej więcej 5-6, bo to jest próba opisania tej transformacji, w której Polska stawała się w pełni Zachodem, a nie prawie Zachodem, jak zatytułowałem to w tej książce.
1: No właśnie, to zatrzymajmy się na chwilę na tytule, no bo prawie Zachód to takie bardzo sugestywne określenie. Co oznacza w tym wypadku prawie? Tutaj od razu sięgnę do Facebooka, gdzie Agnieszka napisała: no tak, prawie robi wielką różnicę.
2: No nie sposób się nie zgodzić. Rzeczywiście dokładnie o to chodzi. Przyznam szczerze, że to kuglarstwo ze wschodem i z zachodem, które już w drugim, no najpierw był dziki wschód, teraz jest prawie zachód, to już chyba wyczerpałem takie możliwości, jeżeli chodzi o kierunki świata. No
1: jeszcze północ-południe cywilizacyjne, właśnie, to idąc za profesorem Cichockim, prawda?
2: Chyba, że w tym kierunku, tak, to trafna uwaga. Tym niemniej na dzisiaj, kiedy sobie myślę o takim naszym języku codziennym, jest pewna generalizacja, ale jednak, to nasz język codzienny wskazuje na to, że jednak oś wschód-zachód jest tą dla nas w jakiś sposób istotniejszą. Ona jest istotniejsza cywilizacyjnie, ekonomicznie, jeżeli chodzi o świat aspiracji materialnych. Zachodem być, ach, to było marzenie, to było oczekiwanie, żeby było normalnie, czyli tak jak na Zachodzie, pisał choćby Marcin Król. Wielokrotnie cytowane i parafrazowane są te jego słowa, ale to, co mówił Król w latach 80., to, co wspominał też później, między innymi w swoim eseju Byliśmy głupi z 2015 roku, ta data przecież też nie jest bez znaczenia, 2015 rok to też taka cezura w historii Polski, ale żeby spraw nie rozmywać. Zachód jest ważny, wyobrażeniowo do Zachodu Polacy lat 80. lgną, marzą o powrocie do Europy. Lata 90. otwierają taką możliwość. Rzecz w tym, że ta droga, która zresztą, dodajmy od razu, odsłonię tutaj swoje przekonanie, droga do roku 2026 jest drogą uwieńczoną sukcesem. Polska roku 2026 jest znacznie bardziej zamożna, bezpieczniejsza, stabilniejsza. Mimo wszystko, przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie możemy mieć, powtórzę to jeszcze raz, stabilniejsza.
1: No, ojkofobów mamy niemało, którzy dezawuują te wszystkie osiągnięcia i wystarczy otworzyć internet na co dzień, żeby taka fala się wylała. No. Pytanie, czy to są ludzie, czy to są boty, to jest też zupełnie odmienna rzecz.
2: To są oczywiście nasze codzienne problemy. Mam na myśli również takie z botami, bo nie zamykajmy na to oczu. Odwołując się do tych doświadczeń, które mam, a są to doświadczenia czasem z sali wykładowej, kiedy indziej ze spotkań z czytelnikami, albo z jakichś wykładów otwartych, albo no, samemu bywając tu i ówdzie, nie wiem, rozmawiając choćby dziś, nie wiem, z paniami z piekarni, słuchając tego, co ma do powiedzenia moja rodzina, moi najbliżsi, myślę sobie, że jest rozmaitość myśli na temat tego, czy polska transformacja została ostatecznie uwieńczona sukcesem. Czy w roku 2026 Polska jest dobrym miejscem, czy niedobrym. Ja mam takie poczucie, i to jest, myślę, uczciwie odsłonić swój pogląd, że Polska jest, gdybyśmy traktowali to z dzisiejszego punktu widzenia, projektem udanym. Natomiast to, co pozostaje materią, no myślę, bardzo poważnej, chciałbym, żeby było materią bardzo poważnej refleksji, to cena, jaka została za to zapłacona. Mam bowiem takie przekonanie, że te długie lata 90., które wybrałem sobie też jako temat do swojej książki, która zresztą jest książką bardziej popularną, z ambicjami popularyzatorskimi przede wszystkim.
1: No, odnajduję tam miejsca i czasy bardzo często na kartach tej książki. I swoje doświadczenia. No, tak, i osoby, z którymi się spotykałem również.
2: To wspaniale. To tym bardziej cieszę się, że mamy okazję rozmawiać, ale chcę zaznaczyć, że ja sam jestem rocznik 86, w związku z czym lata 90. rosłem razem z Polską tamtych lat. Zaczynałem jako dzieciaczek. Chrzczony byłem w roku 1990, a w roku 2005 robiłem maturę, to żeby pokazać, jak ja to pamiętam. Zatem to jest taka historia, którą już trochę pamiętam, ale jednak to nie jest historia, którą, czy też rzeczywistość, którą odbierałem jako człowiek dorosły. Dla mnie już to nie, raczej ta czwarta RP, która nigdy nie zaistniała.
1: Stąd jest może ten rozdział o pamiątka w galbocze, tak?
2: Tak,
1: ja tam z kolei mojej córki zabawki odnalazłem, stojące mniej więcej na szafkach w podobny sposób.
2: Panie redaktorze, bo o to chodzi, że przy okazji tego, że można pokazać zmienność świata. Można pokazać świat, który jest już pewną zamkniętą całością. To znaczy, jestem przekonany, to jest taka moja intuicja, że świat lat 1990-2005-2006 to jest świat zamknięty. To znaczy, możemy świadomie i spokojnie oceniać go jako pewną zamkniętą całość. Kończy się to z perspektywy politycznej, wejściem Polski do Unii Europejskiej, końcem podziału postkomunistycznego. To są takie polityczne elementy bardzo ważne. To jest też początek rozwoju Polski na innych zasadach, razem z wejściem do Unii Europejskiej na dobre, czytaj choćby inwestycje infrastrukturalne, i na złe, ogromna emigracja. Co doskonale wiem, co jest moim doświadczeniem pokoleniowym, ponieważ z mojego gimnazjum nie potrafię podać procentów, ale sądząc po tym, jak często przyjeżdżam do mojego rodzinnego Grudziądza, to tam specjalnie moich rówieśników z gimnazjum szukać nie mam po co. Oni nie przyjeżdżają już nawet do rodziców, bo bardzo wielu z nich, nie wszyscy na pewno, ale bardzo wielu z nich mieszka za granicą. W związku z czym to jest historia też wreszcie, i niech to padnie tutaj. Ja w pewnym momencie wstępu do książki piszę o tym, że mierzi mnie określenie 90-sy. Mierzi mnie określenie lat 90. jako takiego okresu, proszę wybaczyć określenie, ale może to dobrze taką dosadność tutaj zaoferować, przećpanego, właśnie nierealnego, przejaskrawionego. To był czas, to również bywał taki czas, natomiast to mimo wszystko uważam za co najwyżej część, zresztą chyba raczej marginalną tego okresu, a tak naprawdę znacznie bardziej interesuje mnie, żeby spojrzeć na niego jako na taką przestrzeń wytrawną, bo smaki wytrawne są w moim przekonaniu głębsze, ciekawsze, bardziej subtelne i pozwalają, no właśnie, też w tym wypadku już nie metaforycznie, po prostu pozwalają głębiej i lepiej zrozumieć ten czas, a jestem głęboko przekonany, że w tym pierwszym piętnastoleciu trzeciej RP, można by powiedzieć, parafrazując Adama Pruchnika, jego znaną książkę o drugiej RP, leży bardzo wiele, a może inaczej, tam odnajdziemy po prostu korzenie tego, co jest dobre i tego, co jest niekoniecznie dobre w naszej współczesności.
1: No ja nie mam dystansu do tych lat 90., bo ja wtedy dosyć aktywnie działałem na niwie kultury, mediów i, no można powiedzieć, dałem się wessać w ten nurt nowy, w którym można było robić takie rzeczy, których przed 89. bez różnych dojść i bez pokonania bardzo poważnych ograniczeń nie dało się robić. W związku z tym to jest jakaś też moja historia, bardzo konkretna, ale ja się uczę teraz patrzeć na lata 90. w taki sposób, jak moje pokolenie młodzieży zafascynowanej punkiem na przełomie lat 70. i 80. patrzyliśmy na lata 50. To były 50sy wtedy i rzeczywiście ten styl zasysany z 50-tych lat i przeróżne gadżety i sposób życia i pewne rodzące się subkultury i ruchy młodzieżowe, no to było fascynujące. No w tej chwili właściwie, jeżeli by spojrzeć na lata 90., to też jakoś, no może nie równoległo, ale przynajmniej w pewien sposób lekko paralelną rolę odgrywa, jak spojrzenie na te lata 50.
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawe, co pan zaproponował, takie spojrzenie. Lata 90. są inspiracją, lata 90. są modne, lata 90. się sprzedają. Zobaczymy, czy ta książka to udowodni. Pewnie, jeżeli będzie dobra, jeżeli przypadnie do gustu, to tak.
1: Ja polecam.
2: Polecam oczywiście i ja, ale proszę słuchać przede wszystkim pana redaktora. Nie będę tutaj obiektywny. Na pewno lata 90. są... są jakoś w cenie, są obecne, odnosimy się do nich, one jakoś też czasem drażnią, ale chyba częściej jakoś fascynują, ciekawią na rozmaite sposoby. Nie tak dawno Wrocław pozbył się swojego bardzo charakterystycznego przez lata budynku, jakim był Solpol. I koniec. A to nie była błaha rzecz. To był symbol lat 90., jeżeli chodzi o architekturę, symbol na skalę ogólnopolską, może nawet środkowoeuropejską. I to, wychodząc od tego jednego przykładu, można sobie zadać pytanie, no gdzie w takim razie jest spuścizna lat 90.? Czy lata 90. to jest coś, co nas inspiruje i w taki sposób, że chcemy iść dalej i pogłębiać to doświadczenie? Nie wiem, w modzie choćby, albo nie wiem, w muzyce? A może raczej wręcz przeciwnie, to negatywny przykład i chcemy się jakoś od niego odbić. Ja sobie zadawałem to pytanie, kiedy pracowałem nad swoją książką, która składa się ostatecznie z kilkunastu, jak głosi zresztą podtytuł, historii polskiej transformacji, choć być może precyzyjnie byłoby historii długich lat 90. I jest to próba, myślę, że najbardziej ze wszystkiego, próba budowy takiej spójnej ramy, może jakiegoś takiego najmniejszego wspólnego mianownika dla przeżyć, które były emocjonalnie bardzo różne. Powiedzieć, że lata 90. były czasem uskrajnionych emocji, to nic nie powiedzieć. To jednocześnie czas właśnie ogromnych, niebywałych wcześniej, niemożliwych, niedostępnych karier ludzi bardzo młodych, którzy nagle zaczynają zarabiać ogromne pieniądze i zaczynają mieć wielkie możliwości. I z drugiej strony towarzyszy temu absolutny rozpad świata, który istniał do tej pory. Przez rozpad świata mam na myśli przede wszystkim ten symboliczny rozpad zakładów pracy. Zakład pracy, jak wiemy z opracowań, a niektórzy z praktyki, to był więcej niż tylko miejscem, gdzie się zarabiało pieniądze. To było...
1: Niektórzy pracowali tam całe życie, na przykład w jednym miejscu.
2: Tak, ale...
1: Dzisiaj to wydaje się niemożliwe.
2: To się wydaje niemożliwe, ale to też właśnie więcej było. To nie było tylko miejsce, gdzie się pracowało, chociaż i to nie mało, ale to było miejsce, które organizowało życie społeczne, a zatem to było miejsce, gdzie się świętowało, gdzie rozmaite rytuały dnia codziennego się odbywały. Takie, które uznamy za jednoznacznie pozytywne, typu, nie wiem, dbałość o dzieci, albo wspólne wyjazdy wakacyjne, albo czasem też patologiczne, jak, nie wiem, nadmierne świętowanie, nie wiem, urodzin czy imienin, co przecież też bywało. To się skończyło jak nożem uciął i dlatego też może tak zaproponowałem początek, cezurę początkową tego okresu, który opisuję w książce, rok 1991 stycznia. To jest cezura przyjęta cokolwiek apriorycznie. Ktoś może powiedzieć, i ja też tak argumentuję, że to, no, to jest dzień, pierwszy dzień obowiązywania planu Balcerowicza. No tak, tylko że Balcerowicza i tak odmieniamy na wszystkie, przez wszystkie przypadki i wciąż o nim mówimy, jakoś powtarzamy jak mantrę, też jego słowa, a przynajmniej wspominamy jego samego, no tylko za każdym razem on nam służy jako pewne zwierciadło do tego, żebyśmy się sami w tym przejrzeli. Ci, którzy są beneficjentami zmian wprowadzonych, systemowych zmian wprowadzonych od początku 90.

0: poza, tak, wyjść z zaklętego kręgu takich haseł, zaklęć. Im mniej będzie Balcerowicza w naszej opowieści i dyskusji o transformacji, im bardziej będziemy w stanie zejść na poziom takich praktyk dnia codziennego, a żeby tak mniej żargonowo powiedzieć, jeżeli wreszcie będziemy w stanie się odwołać też do naszych indywidualnych historii i w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć skonfrontować, ale spotkać się z innymi doświadczeniami i im bardziej one będą różnorodne, myślę, że tym będzie piękniejsza ta nasza dyskusja o transformacji w latach 90., a przez to również, może to górnolotnie zabrzmi, ale może być to, jestem głęboko przekonany, wartościowy wkład do dyskusji o naszej tożsamości, zresztą tożsamości w bardzo wielu wymiarach, począwszy od tożsamości takiej wspólnotowej. Myślę, że nie będzie tu przesadą, jeżeli też powiedzieć właśnie konfesyjnej, chrześcijańskiej, ale też, nie wiem, politycznej czy rozmaitej innej, kibicowskiej, żeby zupełnie innego rejestru
1: muzycznej również pokazać. Muzycznej.
0: Tak, naturalnie.
1: No, te płyty, które weszły do kanonu polskiej muzyki rockowej, czy szeroko pojętej rozrywkowej, wiele z nich powstało w latach 90. właśnie. No nie mówię o tych wcześniejszych, no bo to jest jakiś żelazny kanon, ale nagle okazało się, że mamy mnóstwo bardzo zdolnych muzyków, mnóstwo możliwości dzięki sprzętowi, który trafia do nas z zachodu. Tworzą się studia, tworzą się wytwórnie płytowe, wielkie majorsy tak zwane. No i okazuje się, że ten rynek muzyczny nagle po tym boomie lokalnym, takim lat 80., który no swego rodzaju był takim wentylem bezpieczeństwa społeczno-politycznego, no to tutaj to powstaje jako pewnego rodzaju gałąź biznesu.
0: To się zaczyna rzeczywiście w ten sposób. Bardzo ciekawe, ważne jest patrzenie na te zjawiska, o których tutaj mówimy, choćby trzymając się przykładu muzycznego, jako na pewne ciągłości i zmienności. Bardzo celna i cenna jest uwaga o pewnej ewolucji od lokalności do globalności, odwołując się do znakomitego podcastu, który Dziennik Rzeczpospolita proponuje swoim słuchaczom, to podcast Rzecz o Idei, prowadzony przez Estery Fliger i Michała Płocińskiego. Gorąco zachęcam, żeby słuchać, bo pada tam wiele ciekawych rzeczy. One dla mnie są też tym może ciekawsze, że są to mniej więcej dyskutanci, oboje dyskutantów, bliskich mi generacyjnie. I oni bardzo często mówią rzeczy, pod którymi mogę się podpisać. I między innymi w tym podcaście nie tak dawno dyskutowano na temat obecnego podziału, jednego z podziałów, który biegnie przez nasz kraj i przez naszą wspólnotę narodową. To jest właśnie podział pomiędzy globalistami a tymi lokalistami, można by powiedzieć, tymi, którym lokalność służy i którzy tą lokalność chcieliby zachować. I bardzo ciekawe rzeczy na ten temat można powiedzieć, od choćby pamiętam takie wspomnienie Michała Płocińskiego, z tego też z jednego z odcinków tego podcastu, kiedy on wskazywał, że hip-hop, który, a Płociński wie, o czym mówi, bo sam jest hip-hopowcem i też praktykował jako uczestnik takich specyficznych konkursów dla rapujących chłopaków, jak bardzo hip-hop początku lat 2000 był zróżnicowany, jak bardzo inaczej on wyglądał na Śląsku, na Wybrzeżu, a w Warszawie, a jeszcze w innych miastach, mniejszych miejscowościach, jak bardzo to wszystko było takie swoiste, bardzo lokalne i jak bardzo to z czasem, z krótkim czasem kolejnych lat zaczęło się do siebie nawzajem upodabniać. Dzisiaj takim symbolem tego jest, może być choćby to, że do której platformy streamingowej nie sięgniemy, żeby żadnej z nich nie promować, są wystarczająco wypromowane aż do przesady, no to w jakimś sensie dostaniemy produkt, który jest bardzo, bardzo podobny. Bardzo podobny w smaku, bardzo podobny w fakturze. I to jest zastanawiające, że doszliśmy do takiej uniformizacji. Co tutaj jest celem, a co tutaj jest przyczyną, to bardzo trudno od siebie oderwać. Dość powiedzieć, że w latach 90. było ewidentnie bardzo inaczej, a jeżeli sięgniemy pewnie jeszcze do lat 80., to tak jak pan powiedział. Wydaje mi się, że muzyka to jest jeden wątek, w którym to można zobaczyć, ale tak naprawdę czy to będzie polityka, czy to będzie kultura, no mówiąc krótko, w rozmaitych sferach, które dotyczą też i dyskursu publicznego, tam, gdzie jesteśmy współpracownikami.

0: wspólnie, tam gdzie jesteśmy wspólnotowo, to w jaki sposób tak to poszło. Nurt historii powiódł nas od różnorodności ku takiej zdumiewającej uniformizacji. Oczywiście tutaj wiele fenomenów globalnych jest, które staram się wplatać w opowieść o prawie Zachodzie. To jest oczywiście internet, to jest oczywiście telewizja, to są zmieniające się media. To jest kompletnie szalejąco zmieniająca się popkultura i rozmaite sposoby jej przeżywania i uczestniczenia w niej. Od groma jest tych rzeczy, o których napisałem, a pewnie jeszcze więcej jest tych, o których można byłoby napisać, a które tylko napomknąłem.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa. Wracamy tego wieczora do lat 90. O polskiej transformacji tej dekady rozmawiamy z Państwa i moim gościem. Dzisiaj w studiu Nocnych Światła jest dr Michał Przeperski, historyk, publicysta, autor książki Prawie Zachód. Link do strony wydawnictwa, do konkretnej strony tego tytułu znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Tam również link do wspomnianego przez pana Michała podcastu Rzeczpospolitej Rzecz o Idei. Wracamy za chwilkę po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Echa Historii. Rozmawiamy o polskiej transformacji lat 90. Państwa i mój gość dr Michał Przeperski, historyk i publicysta, autor książki Prawie Zachód. Na Facebooku link do książki, także miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam. Przy okazji przypominam, a może nie przypominam, tylko właściwie dopiero o tym powiem, że w Muzeum Historii Polskiej, które tutaj Pan jest rzecznikiem, no to jest, a propos muzyki, no trochę wcześniejszy okres prezentowany, czyli Komuna w PRL-u. Wystawa Za czym kolejka ta stoi, która mówi o PRL-u w muzycznym zwierciadle, a więc coś, co poprzedzało tą transformację, czego potem wybuch właśnie tej sceny muzycznej obserwowałem, no, z perspektywy osoby uczestniczącej w tym całym zamieszaniu, jakie wtedy powstało, przez długie lata zresztą, właściwie praktycznie przez całą dekadę. No więc z chęcią się wybiorę do muzeum, żeby zobaczyć, co poprzedzało te lata, bo to już był czas dla mnie trudniejszy do określenia. Bardziej bazowałem na tym, co opowiadała mi siostra starsza i brat. No dzisiaj dostęp do muzyki z tamtych lat jest dużo łatwiejszy niż był wtedy, prawdę mówiąc. Takie zespoły, które były trochę niszowe, obecnie są dostępne w internecie, czy to ze starymi nagraniami koncertowymi, czy z tymi płytami, które w bardzo nikłych nakładach się rozchodziły momentalnie na pniu za komuny, a teraz nawet reedycje czasami wychodzą. No ale wróćmy do lat 90. Bartek napisał na Facebooku: szkoda, że nie można cofnąć czasu. Jako 36-latek chętnie bym doświadczył tamtych lat tak świadomie, chociaż na chwilę, choć nie wiem, czy nie mówią przeze mnie wspomnienia z dzieciństwa. No tak, ta Arkadia czasów młodości i dzieciństwa to jest zawsze coś takiego, z czym nawet w czasach opresyjnych trzeba walczyć, bo ten sentyment gdzieś przenosi nas do czasów, w których wszystko wydawało się prostsze. Ale czy rzeczywiście te lata 90. były proste? No nie były.
2: Nie były. A jak bardzo to, no właśnie, to też próbuję rekonstruować. Odniosę się do jednej rzeczy, którą pan powiedział, panie redaktorze, to, że najtrudniejsze nawet czasy można w jakiś sposób uczynić w swojej pamięci wyjątkowymi, wspaniałymi, lepszymi niż te, które aktualnie są, które przeżywamy. Błażej Brzostek w swojej książce o życiu codziennym kobiet w PRL-u.
1: Bardzo dobra książka.
2: Bardzo dobra książka, znakomita, gorąco Państwu polecam. On w pewnym momencie cytuje fragment, wydaje mi się, że to są jakieś esbeckie dokumenty. W każdym razie jest to fragment chyba donosu, który przekazuje taką informację, że robotnice, może to były łódzkie włókniarki, w każdym razie na pewno jakieś robotnice w jednej z polskich fabryk tak bardzo złorzeczyły na rzeczywistość Polski stalinowskiej, że z rozrzewnieniem wspominały, i tak to jest zapisane, z rozrzewnieniem wspominały czasy okupacji. To już jest, myślę, że najskrajniejsze. Niczego chyba skrajniejszego w naszym arsenale wspomnień nie znajdziemy, no bo okupacja drugowojenna to przecież moment, kiedy w gruncie rzeczy biologiczne istnienie narodu, że już nie wspomnę o zagrożeniu jednostkowym, jednostkowych żyć, no było zupełnie skrajne. Ale lata 90. oczywiście nie są skrajne w taki sposób. Lata 90. to jest okres, który jest skrajny inaczej. On jest skrajny może dlatego, że okres, który go poprzedzał, był okresem, co bardzo często się pojawia we wspomnieniach, to po jakie wspomnienia byśmy nie sięgnęli z lat 80., czy spisywane stosunkowo na bieżąco, to znaczy mam na myśli w latach 90. albo w kolejnej dekadzie, w pierwszej dekadzie XXI wieku, na co wskazują nam i te wspomnienia spisane i historia mówiona, prowadzona przez niejedną instytucję w naszym kraju, że lata 80. są wspominane jako czas szary, jako czas statyczny, jako czas taki ciągnący się jak, no właśnie, jak makaron.
1: Czas na przetrwanie.
2: Jak makaron, można powiedzieć. Tak, takie też poczucie ogromnego bezsensu, takiego trwania, beznadziei,
1: zawieszenia.
2: Tak. Czegoś mało dynamicznego, czegoś niedobrego. I w tym sensie, jeżeli zestawi się lata 90. z latami 80., no to lata 90. są rzeczywiście radykalnym przeciwieństwem.
1: Stały się nadmiarowe, można powiedzieć.
2: Stały się absolutnie nadmiarowe i to nie jest przesada. To znaczy, to jest rzeczywiście czas, gdzie dzieje się wszystko i zaraz.
1: Wszystko wszędzie naraz.
2: Wszystko i naraz. I mamy, mamy znakomitą muzykę i mamy fatalną muzykę. I jednocześnie obok siebie, nieledwie obok siebie gra Maxi Kellner, żeby odwołać się do zapomnianej klasyki z lat 90. jak i Disco Polo jest promowany
1: tak,
2: w 90.
1: Rzeński Full, tak.
2: To choćby albo Ole Olek z 95 roku, który, jak przeczytamy w biografii Aleksandra Kwaśniewskiego, pióra Michała Sutowskiego, pewnie mógł być, albo no, przynajmniej Sutowski uważa, jednym z kluczowych takich asetów, jednych z kluczowych atutów Aleksandra Kwaśniewskiego, starającego się o prezydenturę w 95 roku. I więcej, jeszcze jest znacznie więcej tych skrajności w latach 90. W skali makro to jest przede wszystkim obnażenie do pewnej hipokryzji systemu, to też bądźmy szczerzy i otwarci, systemu komunistycznego, który do samego końca swojego istnienia, do 89 roku, bardzo dużo obiecuje. On obiecuje równość, obiecuje to, że, i tak zdaje się gwarantować to swoim istnieniem, że robotnicy, że może państwo jest biedne, może państwo jest pełne rozmaitych niedociągnięć, ale jest to państwo robotnicze. A zatem jest to państwo, które przynajmniej werbalnie szanuje, bardzo szanuje człowieka. To jest państwo, które zapewnia wczasy, które zapewnia pracę. To jest państwo, które w ogóle dba. Tylko w praktyce to tak dobrze nie wygląda, bo żeby się dostać do lekarza, musisz dać łapówkę. Jak wpadniesz w ręce milicjanta, no to jak śpiewa
1: marny twój los.
2: Spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Spytaj milicjanta, on ci wskaże drogę. No i tutaj się rozlega przeszywający gwizdek, bo oczywiście dokładnie tak nie było. Mogłeś czekać na mieszkanie 30-35 lat, mogłeś pojechać na wakacje czasem pod warunkiem, że majster cię puścił. Z pensji, którą zarabiałeś, nie szło się utrzymać i tak dalej, więc to była pewna wielka fikcja i kiedyśmy weszli jako wspólnota w lata 90., to te pozory zostały zerwane. I objawiło się to, co jest nagie, nieprzyjemne. Objawił się konflikt, na przykład konflikt polityczny. W 93 roku postkomuniści wygrywają wybory z różnych powodów, ale jednym z podstawowych jest to, że 1/3 głosów idzie w niwecz, ponieważ pokłócona ze sobą prawica nie jest w stanie stworzyć koalicji, która byłaby w stanie zaabsorbować realne poparcie społeczne, które jest dla prawicy. To nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, że w 93 roku wszyscy Polacy stwierdzili, nie, ten eksperyment z solidarnościowymi rządami, czy też w ogóle z kapitalizmem, albo właśnie z balcerowiczyzmem, jakby tego nie określić, z nową gospodarką, że on jest absolutnie do chrzanu i my chcemy czegoś zupełnie innego. Jasne, że Polacy jasno pokazali, że chcą czegoś innego, ale to nie była czerwona kartka. To może była żółta, gdyby istniała pomarańczowa, powiedzielibyśmy może pomarańczowa kartka, ale nie czerwona w sensie tego, że tak wielu Polaków się zupełnie odwróciło plecami do Solidarności i do takiego dziedzictwa postsolidarnościowego. Natomiast faktem jest, że konflikt polityczny to było coś zupełnie nowego i to jest jedna z wielu, ale naprawdę wielu, wielu rzeczy na liście spraw i rzeczy właśnie, i fenomenów, które w Polsce lat 90. były kompletnie nowe. Powiem o jeszcze jednej rzeczy.
3: Ale pozwolę się zatrzymać na moment właśnie na tym, co pan mówi, bo ten konflikt polityczny wyewoluował właściwie z czegoś, co było totalnym wirem. Jeżeli wspomnimy pierwsze parlamenty, to było nieprawdopodobne rozdrobnienie polityczne. Dopiero jak to się wszystko zamieszało i wyekstrahowały się pewne stronnictwa, które spolaryzowały się, i to ten spór się rzeczywiście pojawił, ale kwestia organizacji właśnie tego, o czym pan wspomniał, nie do końca słusznej, znaczy nie do końca sprawnej, to był poważny problem, bo tak naprawdę scena polityczna nie była jednoznaczna.
2: Tak, dlatego o tym wspominam, bo lata 90. to są też lata, które, na które można patrzeć jako na czas krystalizacji. I jedną z takich rzeczy będzie krystalizacja na przykład polskiej sceny politycznej, żeby powiedziawszy A, dopowiedzieć jeszcze B, to powiedział pan o ogromnym rozdrobnieniu. To rozdrobnienie to jest Sejm i Senat z roku 91, czyli te jedyne, jakie mieliśmy wybory wolne, w pełni wolne wybory, ale jednocześnie takie bez progów wyborczych, a zatem zaowocowało to blisko 30 ugrupowaniami w parlamencie. To zbyt dużo, to zbyt wielkie rozdrobnienie, żeby rządzić. No, ta Polska Partia Przyjaciół Piwa, gdzie obok siebie byli Leszek Bubel, Janusz Rewiński i Krzysztof Ibisz. No to brzmi jak kompletna egzotyka.
1: No, tak.
2: I to dobrze pokazuje, i to bardzo dobrze pokazuje, tutaj nawiązuje do tego, co pan Bartek napisał na naszym Facebooku, że rozumiem jego takie marzenie, żeby do tych lat 90. się wybrać. Dlaczego? Dlatego, że to jest naprawdę bardzo egzotyczna kraina.
1: No, ale we Włoszech też Cicciolina trafiła do parlamentu, prawda?
2: No, nie chcę powiedzieć w ten sposób, że wszystko, co się działo w Polsce, było absolutnie, absolutnie niezwykłe, a nie wiem, możemy mówić o partii piratów i wielu różnych sytuacjach nietypowych. No, gdzieś niedaleko za polską wschodnią granicą kilka lat temu pewien komik został prezydentem, a potem stały się rzeczy zupełnie inne i dzisiaj już nikt o tym nie pamięta. Dopowiem tylko o tym, tej krystalizacji polskiej sceny politycznej, bo progu XXI wieku w roku 2001 została uchwalona ustawa o partiach politycznych. I ta ustawa spowodowała konsolidację i taką petryfikację, jeżeli ktoś chciałby negatywnie to zwartościować. Z pewnością konsolidację partyjną, ponieważ opuszczenie szeregów partii, na przykład partii Y, owocuje, że dobrze, możesz stworzyć partię Y Prim na przykład, albo jakoś inaczej ją nazwać, natomiast pozostajesz zupełnie bez pieniędzy z dotacji państwowej i radź sobie sam. Mniej chętnych jest, żeby dokonywać takie rozłamy. Ktoś mógłby powiedzieć, no nie, ale to bez sensu. Dlaczego partie polityczne są w ogóle finansowane z polskiego budżetu? Na to odpowiedź jest prosta. Żeby nie finansował ich budżet jakiegoś innego kraju. I myślę, że w czasach, pozwolę sobie na taką wycieczkę polityczną, niech mi państwo to wybaczą, ale uważam, że mogę sobie na to pozwolić. W czasach, kiedy pojawiają się takie pomysły polityczne, jak choćby te reprezentowane przez pana europosła Grzegorza Brauna, to widzimy może najbardziej jaskrawie w historii III Rzeczypospolitej, czym mogłoby się skończyć, gdyby kwestia finansowania partii politycznych nie była jednak jasno ustalona. Można byłoby sobie wyobrazić wpompowanie jakichś wielkich pieniędzy, kompletnie niewiadomego pochodzenia w polski system polityczny i potencjalne rozsadzenie go. A tutaj mówimy o sprawach najpoważniejszych z perspektywy państwa. Innymi słowy, cały ten okres, przypominam, że książka obejmuje lata 1990-2005, jest w moim przekonaniu takim okresem krystalizacji i w wielu miejscach ta krystalizacja trzyma się dobrze, na dobre i na złe, to znaczy możemy to różnorako oceniać, ale pewnego rodzaju elementy stabilizacji, no w naszym wypadku, mam na myśli w ogóle w polskim przypadku politycznym, no jest to pewnego rodzaju specyficzna stabilizacja w nieustannej konfrontacji, ale ta stabilizacja jednocześnie jest.
1: No ale widzi pan, dotacje państwowe dla partii politycznych nie przeszkodziły moskiewskiej pożyczce. Prawda? Prawie 1,5 miliona dolarów i 500 milionów starych złotych w gotówce.
2: Ale drogi redaktorze, to przepraszam, ja wejdę w słowo tutaj. Moskiewskie pieniądze, moskiewska pożyczka, prawda, ale to są wydarzenia z roku 90 i 91, a zatem mówimy o momencie, kiedy nie ma jeszcze dotacji, nie ma jeszcze tego systemu. Ten system, o którym mówię, rodzi się 10 lat później, więc można powiedzieć, że moskiewska pożyczka była możliwa wtedy, kiedy zręby prawne, ale też w jakimś sensie, no chyba tak to określę, też i pewnego rodzaju zręby, nowe zręby moralne się tworzyły. Znaczy, chodzi mi o coś takiego,
1: Etyka,
2: że...
1: etyka polityczna, społeczna. Tak.
2: Autentycznie, że zważmy na... Można by tu długo mówić na przykład o tym, jaką ewolucję przeszedł przez 37 lat funkcjonowania III RP pan premier Leszek Miller. Zmilknę, bo nie ma co o tym akurat mówić, ale powiem tylko o jednym aspekcie. To znaczy, Leszek Miller w roku 90. w jakiejś współpracy z Mieczysławem Rakowskim, ostatnim pierwszym sekretarzem KCPZPR, prominentną postacią później też polskiej socjaldemokracji w latach 90., takim może nieco zakulisowym, ale ważnym politykiem. Oni wzięli pieniądze, ponad milion dolarów, generalnie z ręki Gorbaczowa od KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. No i nie widzieli w tym niczego specjalnie nagannego. No, no tak się robi, trzeba coś zrobić. Jestem przekonany...
3: Pekunia non olet.
2: Jestem przekonany, że 10 lat później, gdyby Władimir Putin zaproponował jakieś pieniądze, to Leszek Miller by ich po prostu nie przyjął. Oczywiście nie wiem nic o takiej propozycji, to nie jest sugestia czegokolwiek. Chodzi mi, ja sobie tylko kompletnie dywaguję. Chodzi mi o to, że przez 10 lat coś się w klimacie politycznym, polityczno-moralnym w naszym kraju bardzo zasadniczo zmieniło i tutaj nie waham się powiedzieć, ewidentnie zmieniło się na dobre.
3: Krótka przerwa, proszę Państwa. Dzisiaj wspominamy lata 90. o polskiej transformacji tamtych czasów. Rozmawiam z gościem programu, dr Michał Przeperski, historyk i publicysta, autor książki Prawie Zachód. A na Facebooku zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi refleksjami pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Polska transformacja lat 90. O tym dziś rozmawiamy w cyklu Echa Historii, a państwa i moim gościem jest dr Michał Przeperski, historyk, publicysta, autor książki zatytułowanej Prawie Zachód. No tak dywagujemy o tym, bo trudno tą całą dekadę jakoś sprofilować w konkretny sposób, więc siłą rzeczy sięgamy po różne wątki, czy to polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe, popkulturowe i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby tak spojrzeć na całą historię, która wtedy się działa, nieco w kontekście no, tego, co wywołało to zetknięcie z Zachodem. Czy według pana transformacja była dla społeczeństwa polskiego bardziej oczekiwana, czy bardziej zaskakująca?
2: Odpowiem w sposób, jaki bardzo nie lubię, jak mi się odpowiada, ale odpowiem tak, jak
1: to
2: myślę.
1: To zależy.
2: Znaczy i tak, i nie. I już mówię szybciutko, co mam na myśli. Ona była bardzo pożądana i chciana, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, to znaczy badania socjologiczne z 89 roku, jeszcze nawet początku 90, ale właśnie te najciekawsze może są te za 5-12, jasno pokazują, że Polacy chcą radykalnej zmiany, Polacy chcą prywatyzacji, Polacy domagają się działań stanowczych, może nawet brutalnych, zamykania fabryk. Takie badanie z jesieni 89 na reprezentatywnej grupie warszawiaków. Co poradziłbyś rządowi Tadeusza Mazowieckiego? I pytanie odpowiadają 80%, 82,4, jeżeli dobrze pamiętam, pytanych odpowiada, że zamykać nierentowne fabryki, no a niepotrzebnych pracowników zwalniać. I to się wydarzyło. Tylko nikt sobie, i to jest to, co było oczekiwane, a to, co było nieoczekiwane, no to nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jak wiele fabryk jest nierentownych. Co to w ogóle znaczy, rentowny czy nierentowny, w jaki sposób to...
1: No tak, myśmy w ogóle nie wiedzieli, na czym polega gospodarka.
2: Rozmierzyć. Gospodarka rynkowa. Rynkowa, taka, jaką zaproponowano. Wielu Polaków uznało, że no... Leszek Balcerowicz, już tu wspomniany, który 17 grudnia 89 roku mówił, że jego propozycją jest życie udane, a nie udawane. I kilka podobnych bonmotów tam padło. Polacy bardzo wierzyli Balcerowiczowi początkowo, wychodząc z założenia, że człowiek wie, o czym mówi. I chce być dobrze zrozumiany. Balcerowicz oczywiście wiedział, o czym mówi, w tym sensie, że wiedział, jak wygląda gospodarka rynkowa. Natomiast takiego przejścia, jakie Polska sobie zaserwowała, nikt wcześniej nie wykonał. To było przejście przez Morze Czerwone w sensie ścisłym, tylko no, może Balcerowicz nie w pełni jak Mojżesz, a i te fale nie chciały rozstąpić się tak do końca. I to jest dosyć poważna różnica.
1: No, to słowo terapia szokowa, no to do dzisiaj właściwie można powiedzieć, jest jednym z symboli tamtych czasów. Ale drugim pytaniem, które można tutaj postawić jako no, coś dopełniającego, no, czy tą transformację można było przeprowadzić wolniej, jakoś łagodniej według pana?
2: Mówiąc szczerze, takie pytania są...
1: Czy była jakaś alternatywa, krótko mówiąc? No.
2: To jest to pytanie, które się musi pojawić, więc ja na nie odpowiem krótko. Czy były alternatywy intelektualne? Owszem, były. Takie alternatywy proponował choćby Ryszard Bugaj, bardzo podobnie mówił Karol Modzelewski. Róbmy ten zwrot ku rynkowi, ale róbmy go spokojniej. Więc taka intelektualna pewnego rodzaju alternatywa, tak. Tylko że Ryszard Bugaj nie objął stanowiska ministra finansów. Stanowisko ministra finansów objął Leszek Balcerowicz. Tutaj wchodzi w grę ten element właśnie takiej dziejowej sytuacji, który jest nieprzewidywalny. Indywidualna sprawczość, cechy indywidualne człowieka. Dlatego też moja książka próbuje wskazywać na takie cechy indywidualne i pokazuje indywidualne historie, ponieważ te same gesty, te same przeżycia mogą mieć zupełnie inne znaczenie dla dwóch różnych osób. Może tak powiedzmy, ale żeby było mniej enigmatycznie. Leszek Balcerowicz to człowiek zasadniczy, dogmatyczny może wręcz, autorytarny, taki, z którym się na pewno niełatwo współpracuje. Człowiek mocny, silny.
3: Tak, no i arbitralny.
2: Arbitralny, tak. Niewątpliwie, mhm. i jednocześnie taki, który wydaje się absolutnie impregnowany na wszelkie, nie tylko argumenty, bo to niestety też.
3: Tak, no i brak wrażliwości.
2: Ale brak wrażliwości. Myślę, że z tym brakiem wrażliwości to jest duża przesada. Skądinąd wiadomo, że Leszek Balcerowicz w ogóle zapłacił za te kilkanaście miesięcy swojej aktywności politycznej w charakterze ministra finansów bardzo poważną cenę i zostawmy to przy takim określeniu. Nie da się na jednej wadze zmierzyć tych dwóch rzeczy, to znaczy ogromnego wysiłku, nie wiem, jednostki takiej jak Balcerowicz i konsekwencji jego działań. Nie chcę tych rzeczy ze sobą zrównywać, nie chcę tutaj używać jednego dla usprawiedliwienia drugiego albo dla wywołania jakiegoś rodzaju być może i fałszywego nawet współczucia dla Balcerowicza. Nie w tym jest rzecz. Chodzi o to, żeby sprawy oglądać z bliska. Nie było, bo na pytanie, czy była alternatywa, odpowiedzmy sobie jasno, że z perspektywy polityczno-ekonomicznej Polska nie miała innej drogi, która prowadziła w kierunku, który był dla większości Polaków pożądany. Sytuacja była następująca. Polska w sierpniu 1989 roku była krajem realnie zbankrutowanym. Zbankrutowanym. Nie było drugiego kraju komunistycznego w Europie. Nawet Albania w tamtym czasie, czy Rumunia, nie były w tak fatalnej sytuacji płatniczej jak Polska. Polska nie miała od kogo pożyczyć pieniędzy. Bez pożyczenia pieniędzy nie było możliwości realizowania płatności, w ogóle włączenia się na powrót do międzynarodowego obrotu handlowego, gospodarczego w sensie najszerszym, a to było warunkiem wyjścia z zapaści. Polska miała zaciśniętą na szyi pętlę i stała na stołku, który się chwiał. To, co Leszek Balcerowicz ostatecznie zrobił ogromnym kosztem, to jest ustabilizował ten stołek, potem stopniowo poluzował te pętle i nie on, ale jego następcy, którzy kontynuowali taką politykę, ostatecznie te pętle z szyi Polski zdjęli. I to jest coś, o czym nie możemy zapominać. O tym po prostu nie wolno zapominać w imię elementarnej uczciwości. Ponieważ ja zapraszam do dyskusji, staram się toczyć te dyskusje również i piszę o tym także w swojej książce. O tym, jakie były koszty tych reform, które Balcerowicz wprowadził, a także kontynuowali jego następcy. O cenę polskiego sukcesu. Tak, o to możemy się spierać. Myślę, że możemy również dla pewnej higieny intelektualnej rozważać teoretycznie, czy można było zrobić inaczej. I trzeba pytać. Ja nie chcę w ten sposób powiedzieć, nie pytajmy o alternatywy. Pytajmy, bo to dobrze. Bo to, co więcej, pozwala samemu odnaleźć prawdę. Ja przedstawiłem tutaj dosyć skrótowo, jak sam widzę te sytuacje. Rozumiem, że to nie musi być dla każdego przekonujące. Natomiast dokumenty z 1989 roku, te dokumenty, którymi dysponujemy, są bardzo twardym argumentem za tym, że jakkolwiek nie lubię tego, ale powiem to, że generalnie i w praktyce naprawdę nie było innej alternatywy. Polski minister finansów mógł się nazywać Balcerowicz, ale mógł się nazywać i Ksiński lub Y-owski, ale zrobiłby to samo. Dlaczego? Dlatego, że była pętla na polskiej szyi.
3: No tak, wielka polityka to jedno, ale jak transformacja wyglądała w kuchni, na bazarze, w sklepie czy w domu? No, dlaczego o to pytam? Pamiętam, że w dniu, w którym zostały uwolnione ceny, poszedłem do sklepu spożywczego i tam po prostu trwał wielki lament. Matki z małymi dziećmi przyszły po serek homogenizowany, który był codziennym repertuarem kulinarnym tychże małych dzieci i okazało się, że ten serek zamiast tam 2 czy 4 złotych, który tyle kosztowało zawsze, nagle kosztuje kilkadziesiąt złotych, bo tak sobie ustali ten sklep, prawda, bo tak sobie myślił, a w sąsiednim sklepie no, była inna cena, ale mogła być wyższa, no, albo niższa, no i tu się zaczęła, prawda, walka cenowa.
2: Tu mówimy o roku 89, to pewnie były co do konkretu trochę inne ceny, ale chodzi oczywiście o symbolikę, jasne, tak, odwołam się tylko do jednej rzeczy, którą już mówiliśmy, to dobrze pokazuje, że Polacy chcieli zmiany, ale jednocześnie nie potrafili do końca sobie jej wyobrazić, ponieważ skala tego, co się miało zmienić, przekroczyła granice wyobraźni. I ta sytuacja, o której tutaj mówimy, która jest w ogóle rozdzierająca, przecież takich sytuacji, które działy się, czy to było lato 89, czy potem jest rok 90, w momencie, kiedy następuje pełne uwolnienie cen i wchodzi pakiet reform planu Balcerowicza i można pooglądać jeszcze tu i ówdzie w internecie na przykład fragmenty wiadomości ze stycznia 1990 roku. Powiem szczerze, to jest przejmujące. To jest naprawdę przejmujące. Kiedy widzisz, pamiętam starsze kobiety, strzelam, pewnie emerytki, zatem zapewne też osoby nieprzesadnie posażne, które rzeczywiście orientują się, że stać je na 2-3 plasterki jakiejś wędliny i to jest tyle. I co ma pan właściwie, załóżmy, że jest pan politykiem, co ma pan do powiedzenia tym ludziom? To jest coś, no mówiąc szczerze, to jest ten moment, w którym ja sobie zdałem sprawę, że ja bym się na polityka nie nadawał, bo z jednej strony no widzisz, że nie można czegoś takiego ludziom zrobić, a z drugiej strony doskonale wiesz, że
3: bez tego się nie obejdzie.
2: Że bez tego się po prostu nie obejdzie.
3: No właśnie, chcieliśmy Zachodu, ale nie wiedzieliśmy, co dokładnie oznacza życie w zachodnim kapitalizmie.
2: Ale jest więcej ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o to. Prawie Zachód. Chcemy, żeby było jak na Zachodzie, ale nie wiedzieliśmy o tym, jak wygląda codzienność na Zachodzie. Nie wiedzieliśmy o tym, że Zachód, czy to będzie Wielka Brytania, czy to będą Niemcy, jest na przykład pełen emigrantów.
3: No właśnie, ma swoje problemy społeczne.
2: I ma swoje problemy społeczne. Nie wiedzieliśmy do końca tego, co mówił na przykład Jan Paweł II, wskazując na etyczne problemy, z którymi się mierzy zachodnia Europa.
3: No, i tu zaczęła spadać jego popularność.
2: Na przykład popularność eutanazji, kiedy w 91 roku papież przyjeżdża już do wolnej Polski z pielgrzymką i jest witany entuzjastycznie, ale nie smakuje to, co mówi, a nawraca do tego, co jest fundamentem chrześcijaństwa, to z jednej strony, ale też no, wskazuje na ryzyka zachłyśnięcia się właśnie takim zachodniością, modernizacją, westernizacją i to jest bardzo interesujące, że na to Polacy zatykają uszy, bo to jest niewygodne, nieprzyjemne. Można to chyba powiedzieć w taki sposób, żeby nie też zbyt kategorycznie to nie wybrzmiało. Polacy bardzo potrzebowali pewnego rodzaju magicznego myślenia. Miał być droga na Zachód, to miał być jednocześnie pomysł rozwojowy i modernizacyjny, ale też taki lek na zbolałe wszystkie polskie rany, a tych ran naprawdę była cała masa.
3: Stawiamy tutaj przecinek. Wrócimy do Państwa za kilka minut, bo półmetek Nocnych Świateł nam minął przed momentem. Tego wieczora w cyklu Echa Historii Polska Transformacja lat 90. dyskutujemy o tym razem z doktorem Michałem Szeperskim, historykiem i publicystą, autorem książki Prawie Zachód. Na Facebooku komentarze, refleksje i pytania. Tam zapraszam gdzie zwykle pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy czwartek, 24 września i będzie już to pierwszy pełny dzień jesieni, bo ten, który minął parę minut temu, był no, jesienny częściowo, bo od 2.08 rozpoczęła się astronomiczna jesień, 2.08 dnia już poprzedniego. Zrywamy kartkę z kalendarza, ale nocne światła trwają dalej i do pierwszej będziemy z Państwem tego wieczora w cyklu Echa Historii o polskiej transformacji lat 90. Rozmawiam z doktorem Michałem Szeperskim, historykiem i publicystą, autorem książki Prawie Zachód. No to wróćmy do tego prawie zachodu. Kiedy według pana Polska zaczęła przypominać zachód już stricte, że to nie było prawie?
2: To pytanie, jakby je rozłożyć na czynniki pierwsze, to bym odpowiedział, że kluczowe jest to, co się dzieje na końcu tego okresu, czyli jakiś mniej więcej rok 2004-2005, kiedy jesteśmy już w instytucjach europejskich i to implikuje, a ściślej to było związane wcześniej z całym bolesnym maratonem dostosowania. Z dostosowaniem prawa, z dostosowaniem też obyczaju. To nie jest błahe, żeby powiedzieć dostosowaniem obyczaju, bo tutaj na przykład idzie o to, co dzisiaj obserwujemy z pewnym zdumieniem na Ukrainie, to znaczy ukraińską korupcję. Nie jest to, nie wiem, jakaś wrodzona, straszna cecha Ukraińców, tylko ukraińskiego systemu politycznego, ukraińskiej obyczajowości politycznej, kultury politycznej.
1: No i spuścizny postkomunistycznej.
2: I spuścizny postkomunistycznej. Wyjął mi pan to z ust, bo chciałem powiedzieć, że w początku lat 90. są tacy badacze, którzy wskazują, że sytuacja cywilizacyjna Ukrainy była wielokroć lepsza niż Polski, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju niepodległej Ukrainy. To dyskusyjne i tylko to zasygnalizowałem, ale wracając do kwestii obyczajowych, to w latach 90. nie brakowało w Polsce ludzi, którzy, a i właściwie w latach 2000 też, którzy bardzo jasno artykułowali, że korupcja jest jedną z największych przywar, jednych z największych słabości, no ba, właśnie taką gangreną, która toczy polskie życie.
1: Słynne afery lat 90.
2: Właśnie. Było ich bez liku.
1: Afera karabinowa.
2: Było ich bez liku, a potem jeszcze pamiętajmy, że koniec tego okresu, o którym mówimy, on był znaczony tymi chyba, no nie wiem, czy najgłośniejszymi, ale jednymi z najważniejszych na pewno afer, począwszy od afery Rywina, żeby tylko potem afera Strachowicka, jeszcze afera Orlenu. Afera Rywina pokazała, że w dużym uproszczeniu, może to publicystyczny skrót, ale że ta gangrena w dalszym ciągu toczy polskie elity i nie było na to zgody. Były środowiska polityczne, takie jak na przykład Liga Republikańska, nie bez kozery o niej tutaj wspominam, bo Mariusz Kamiński był bardzo ważną postacią Ligi Republikańskiej, późniejszy twórca Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego wieloletni szef. Człowiek znany ze swojego radykalizmu, znany również, i do pewnego momentu było to rzeczą niekwestionowaną, z czystych rąk, z takiej krystalicznej uczciwości, z takiej gotowości walki z korupcją za wszelką cenę. I biorąc pod uwagę to, że mówię o okresie do 2006 roku, a więc mówię o czasie, gdzie postać Kamińskiego, którego tutaj wspominam, ale też i środowisko polityczne, czy Ligi Republikańskiej, ale nie tylko jej, żeby była sprawa jasna, bo to nie jest kwestia tylko wyrazistej prawicy, ale też wielu ludzi o poglądach liberalnych, po prostu ludzi, którzy byli przekonani, że cywilizacyjna przyszłość Polski zależy, i nie będzie to przesadą, również od tego, że uda się wyrugować korupcję i korupcyjne zachowania, tolerancję dla korupcji, tolerancję dla rozmaitych patologii. Jeżeli to się uda zrobić, to Polska realnie się w tej Europie znajdzie.
1: To było też nawiązanie do takiego etosu przedkomunistycznego jeszcze, dwudziestolecia międzywojennego.
2: Bardzo ważne jest to, że to, co pan powiedział, to nawiązanie do drugiej RP. Ja temu akurat dużo czasu, dużo przestrzeni w tej mojej książce, o której dyskutujemy, nie poświęciłem, ale to jest ważny wątek także. No to jest jeden z tych wątków, które spokojnie, gdyby je sumiennie upleść, to na kolejną książkę byłoby materiału. Natomiast bardzo ważne jest to, że tą korupcję traktowano jako spuściznę po po komunizmie. I to nie jest ścisłe, bo korupcja to oczywiście nie jest tylko zjawisko komunistyczne, ale było traktowane, korupcja była traktowana jako element ogólnej...
1: Funkcjonowania w ogóle.
2: Ale tak, też ogólnej degrengolady społecznej. Tak. I tutaj chyba słusznie było to.
1: Tym chata bogata, co ukradnie tata.
2: W latach 90. dosyć powszechnie jeszcze używano określenia przygospodarzyć, co oznaczało ukraść po prostu, tylko tak elegancko. No mogłem na przykład, nie wiem, przygospodarzyć, nie wiem, ryzę papieru, albo tokarkę, albo diabeł wie co tam jeszcze. To w latach 80. było zupełnie dozwolone, w latach 90. jeszcze tolerowane, a potem stopniowo coraz mniej. Ja nie chcę w ten sposób powiedzieć, że Polska po 2006 roku jest krajem bez korupcji, bo niestety tak dobrze nie ma i niestety, no nie wiem, natura ludzka zapewne tak jest skonstruowana, że jakoś ta pokusa korupcyjna będzie, a gdzie będzie pokusa, tam pewnie będzie po prostu korupcja. Ale jednak chodzi o skalę, chodzi o, też o to, co jest przyczyną wstydu, co jest rzeczą powszechnie piętnowaną. I tutaj to zestawienie z Ukrainą, która dzisiaj przeżywa wstrząsy, a przecież mówimy o sytuacji wyjątkowo dramatycznej i też moralnie bardzo szczególnej. Mówimy o narodzie, który dzielnie walczy o swoją niepodległość, o niepodległe państwo. W sytuacji, gdzie młodzi chłopcy ukraińscy na wschodzie bronią swojego państwa, a w centrali ktoś kradnie, no to właściwie słów braknie cenzuralnych, żeby to określić.
1: No tutaj musimy jeszcze przyjrzeć się tej rzeczywistości, która w pewien sposób zaczęła kształtować mentalność za pomocą języka. No bo pojawiły się słowa, których do tej pory nie używaliśmy, a które były jakimś, no powiedziałbym, takim powiewem Zachodu, który się czasami cytowało, ale tak z przekąsem. Biznes, leasing, o którym w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest przez większość, menedżer, promocja, prywatyzacja, bezrobocie. To były terminy, które czasami pojawiały się w dzienniku telewizyjnym jako element piętnowania Zachodu i tego całego zła, które szczerze zęby właśnie z tamtej strony. A tymczasem okazało się, że to jakoś bardzo prędko weszło w naszą rzeczywistość i szybko się zapłysnęliśmy właśnie takim językiem, nie zawsze rozumiejąc dokładnie to, co mówimy. No tutaj mamy pewien przypadek korzystania z anglicyzmów, ostatnio bardzo wyrazisty, który jakoś mocno się widać zakorzenił. Może nie wszędzie, ale wtedy to rzeczywiście było absolutne nowum.
2: Zgadzam się. Rzeczywiście taka obserwacja też wyszła spod pióra, a potem też i w rozmowie ze mną Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka, wskazywał, tak wspominając początki lat 90., że wśród wielu różnych wyzwań było wyzwanie znalezienia nowego języka, języka opisu, po prostu opisu rzeczywistości. To jest bardzo ważne, żeby mieć język opisu rzeczywistości, żeby ta rzeczywistość była dla nas ogarnialna, żeby ona była dla nas zrozumiała. To musimy mieć z nią kontakt, a ten kontakt możemy mieć właśnie przez słowo, które jest precyzyjne, jasne, zrozumiałe i istotnie samo słowo bezrobocie właściwie do roku 1990
1: było uchylanie się od pracy, bezrobocia nie było.
2: Ono w gruncie rzeczy nie funkcjonowało.
1: Nie, był obowiązek pracy w Polsce.
2: Dlatego, że nie było bezrobocia. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda bezrobocie w grudniu 1989 roku, to ono formalnie wynosi okrągłe 0%. W grudniu roku 1990 to już jest 6,5%, no ale w czerwcu 1994 to jest 16,5%, a w lutym, o ile dobrze sobie przypominam, roku 2003 to jest 20,1%. To nie jest oczywiście linearne, zmieniało się to po drodze w końcu lat 90. czy w połowie lat 90. to wyraźne spadki, potem znowu w latach, w końcu samej końcu lat 90. na przełomie wieków znowu wyraźne wzrosty. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, Polska do Unii Europejskiej w roku 2003-2004 to się czołgała bardziej, aniżeli rączo zmierzała z perspektywy ekonomicznej. I to jest, mam takie przekonanie, kiedy przysłuchuję się polskiej debacie, jeżeli to w dalszym ciągu jest debata, no ale z formalnego punktu widzenia chyba tak możemy to określić, debacie na temat obecności lub nieobecności plusów i minusów polskiego funkcjonowania w Unii Europejskiej, to mam wrażenie, że jest to element cokolwiek zapomniany, jak Polska wyglądała, ale w skali takich makrowskaźników w roku 2003 i to nie były bardzo wesołe to nie były specjalnie optymistyczne wskaźniki. Nie chcę z tego argumentu, który tutaj przedstawiłem, uczynić teraz jakiegoś jakieś nachajki, czy nie wiem, czy jakiegoś kija na wszystkich, którzy mają wątpliwości co do polskiego sposobu polskiego funkcjonowania w Unii Europejskiej, bo rzecz jest oczywiście bardziej skomplikowana, ale warto po prostu przypomnieć, jak to wyglądało w roku 2003. I wracając jeszcze na chwilę do nowego języka. Język lat 90. jest językiem fantastycznym do badania. Jest przebogaty. Pojawiają się słowa budzące zgrozę, takie jak aborcja, ale aborcja zaczyna się pojawiać powszechnie jako słowo. Korpus języka polskiego, badacze stosowanego języka polskiego wskazują na zasadnicze jakby wzrost korzystania z tego słowa. Nie tylko dlatego, że ono opisuje jakieś zjawisko, które było przedmiotem intensywnego sporu politycznego, ale też dlatego, że pewne elementy do tej pory ukrywanej rzeczywistości społecznej stają się coraz bardziej widoczne. I kiedy mówię o takich elementach, to na koniec jeszcze wspomnę o pewnej szczególnej dla mnie rozmowie, która stała się podstawą do jednego z rozdziałów książki. To jest rozmowa z profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Akurat tak się składa, że Andrzej Zybertowicz też jest od pewnego czasu, już dłuższego czasu, człowiekiem zaangażowanym w polską politykę, ale w latach 90. nie był. Był na początku akademikiem, a później uczestnikiem życia politycznego, komentatorem, który szukał swojej drogi, który był postacią osobną. I mówiąc szczerze, nie najbardziej interesowało mnie w spotkaniu z Zybertowiczem to, żeby próbować rekonstruować jego naukowe oceny transformacji, bo te są znane. Można sięgnąć do jego książek i tam sam Zybertowicz tłumaczy się ze swoich poglądów znacznie lepiej, niż ja bym mógł spróbować to zrobić. Ale ciekawe jest to, jak to było być takim człowiekiem osobnym w latach 90. Staram się to właśnie pokazać. I jak to było próbować pokazać te rozmaite, ukryte wymiary życia społecznego, ale również, uwaga, politycznego. W jaki sposób znajdować słowa na opisanie tego? Przecież taką bardzo ważną zbitką lat 90. jest na przykład określenie uwłaszczenie nomenklatury.
1: A, no właśnie.
2: I to jest też pewien wątek, który zasługuje na osobną uwagę. Mogę powiedzieć w tym kontekście jedno. Uwłaszczenie nomenklatury, a zatem to zjawisko polegające na szczególnym właśnie uwłaszczeniu, na w gruncie rzeczy kradzieży, zagrabieniu majątku narodowego, majątku państwowego przez określone uprzywilejowane grupy elity partyjnej czy elity esbeckiej było faktem, znaczy niewątpliwie tego rodzaju wydarzenia miały miejsce. I to między innymi Andrzej Zybertowicz, nie on jeden, ale również Andrzej Zybertowicz, Jadwiga Staniszkis na poziomie teoretycznym na przykład, a Andrzej Zybertowicz na poziomie nieco bardziej szczegółowym wskazywali. Natomiast z drugiej strony pozostawało, i mówiąc szczerze, nadal pozostaje kwestią dyskusji, jak bardzo rozpowszechnione były te patologiczne zjawiska. Ta dyskusja z pewnością nie jest zamknięta. Ja w tym momencie postawiłbym taką miękką tezę. Miękką, bo jak mówię, opartą tylko na wycinkowych badaniach i pewnej wycinkowej wiedzy, że jednak skala uwłaszczenia nomenklatury była mniejsza, aniżeli to w latach 90. wskazywali ci najostrzejsi krytycy transformacji, ale tak jak powiedziałem, ta dyskusja z pewnością jeszcze zamknięta nie jest.
1: No właśnie, i do tego wątku pozwolę sobie wrócić po przerwie. Dzisiaj w cyklu Echa Historii Polska Transformacja lat 90. Dr Michał Szeperski w studiu Nocnych Świateł, historyk i publicysta, autor książki Prawie Zachód. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Echa historii dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozważamy, co działo się w polskiej transformacji lat 90. Doktor Michał Przeperski nam pomaga przyjrzeć się tej dekadzie. Historyk i publicysta, autor książki zatytułowanej Prawie Zachód. Ja obiecałem, że wrócimy jeszcze do uwłaszczania nomenklatury, ale nieco w innym kontekście. Z drugiej strony patrząc na to, jak pan uważa, czy społeczeństwo rozumiało, co wiąże się ze sprzedażą państwowych przedsiębiorstw? Czy to było coś jasnego, czy rzeczywiście to był ten element braku wiedzy na temat mechanizmów gospodarki rynkowej?
2: To było to, ale nie tylko to, bo myślę, że temu brakowi wiedzy, który może nas dziwić z dzisiejszej perspektywy, ale to dzisiejsza perspektywa, to temu brakowi wiedzy co do tego, w jaki sposób będzie wyglądało, nie wiem, zarządzanie tymi fabrykami, jak to realnie może wpłynąć na ich życie, na zatrudnienie w tych fabrykach, na produkcję, etc. Temu towarzyszyła taka bardzo silna, emocjonalna reakcja, w której chodziło o to, że Polacy chcieli już zerwania z rzeczywistością komunistyczną. Żeby za wszelką cenę było jakkolwiek inaczej, tylko żeby nie było tak, jak jest. To jest rzecz, którą tłumaczą nam co wybory rozmaici sprawni nasi specjaliści od politycznej emocji. Zawsze słyszymy, że oto jest jakaś partia buntu, partia niezgody, licząca tam mniej więcej 15-20%, o ile sobie dobrze przypominam, no to wyobraźmy sobie taką partię, która nie ma 20%, to właśnie partia niezgody, która ma nie 20%, tylko znacznie, znacznie więcej i łączy znakomitą większość Polaków w niezgodzie na to, co jest. Jeżeli sobie zmiksujemy niewiedzę z taką bardzo silną emocją, z takim bardzo silnym przekonaniem, że powinno być zupełnie inaczej niż jest, to mamy odpowiedź na to, dlaczego do takich rzeczy doszło, do których doszło w początku lat 90. A na to nałożyła się jeszcze jedna rzecz, to znaczy lata 90. w początku, to jeżeli spojrzymy na badania OBOP-u, badania CBOS-u, to jeszcze jest rok 89, początek lat

0: 90. też, to są czasy ogromnego skupienia Polaków na życiu codziennym w rozumieniu takim najbardziej elementarnym, to znaczy mówiąc krótko, do pewnego momentu to jest stanie w kolejkach i próby kupienia, bądźmy szczerzy, czegokolwiek. Później to jest próba dostania czegokolwiek w rozsądnej cenie, to jest próba związania końca z końcem. Dla bardzo wielu Polaków, dla przeważającej części Polaków, to było bardzo trudne wyzwanie. W takich realiach zajmowanie się dobrem publicznym, zajmowanie się państwem jako pewną abstrakcyjną całością, jako pewnym abstrakcyjnym dobrem,
1: projektem,
0: takim projektem, to jest po prostu bardzo trudne. I do tego jeszcze jeden element, to już na koniec. Urządzenia prawne, które zostały przez komunistów uszyte początkiem roku 89, to jest przede wszystkim taka bardzo ważna ustawa z lutego 89, z 24 lutego 89, jej dokładnej nazwy w tym momencie już nie przytoczę, ale ona miała właściwie w sobie zaszyty taki mechanizm, który prowadził wprost do możliwości uwłaszczenia nomenklatury. Czy ta ustawa została z taką myślą przyjęta? Ja tego nie mogę wiedzieć, nie wiem tego na pewno, ale zaryzykowałbym taką opinię, że prawdopodobnie nie. Że po prostu szło o to, to był bardzo prosty mechanizm. Politycy jeszcze komunistyczni mieli takie poczucie, trzeba pościągać wszelkie ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości. Tutaj przypomnijmy chociażby ustawę Wilczka-Rakowskiego z 23 grudnia 1988 roku, najbardziej liberalną, jaką w Polsce mieliśmy. Dlaczego ona była taka liberalna? Bo komuniści wychodzili z założenia, że trzeba ściągnąć wszystkie te bezpieczniki. Słowo bezpiecznik jest tutaj dobrym. Trzeba umożliwić jak najszerszą właśnie taką przedsiębiorczość. Ściągnijmy wszystkie bezpieczniki, ściągnijmy wszelkie ograniczenia po to, żeby dynamika przedsiębiorczości po prostu zatriumfowała. No tylko tutaj się pojawia coś, co bardzo negatywnie się odcisnęło nad całymi latami 90. Tam, gdzie nie mamy kontroli, tam, gdzie nie mamy instytucji porządkujących, to tam mamy, okej, wolność i przedsiębiorczość, czyli te elementy, które uznamy za dobre, ale tam jednocześnie miewamy chaos, są nadużycia, są
1: korupcja,
0: patologie, również korupcja i o tym warto pamiętać. Lata 90.
1: Szara strefa jeszcze, szeroko pojęta.
0: No właśnie, bo to jest tak, jednym zdaniem to zamykając, bo już wiele powiedziałem, nie chciałbym się powtarzać, szara strefa czy właśnie patologie, kiedy mówimy o 89 roku i o uwłaszczeniu nomenklatury, to proszę zwrócić uwagę na to, to jest moralnie nagrane, ale to nie jest nielegalne. To jest, dlatego nazywamy to mianem patologii, a nie jest to przestępstwo. Bardzo wiele jest takich w dalszym ciągu funkcjonujących przedsiębiorstw, czy właśnie jakichś znanych instytucji. Niektórych bardzo znanych, które w ten sposób zostały nieformalnie sprywatyzowane, ale podkreślam, nie było to nielegalne. Jeżeli spojrzymy na całość tego okresu, czy te 15 pierwszych lat trzeciej RP, ten okres długich lat 90., to zobaczymy, że mamy do czynienia z rozkręceniem bezpieczników, a potem stopniowym jednak pojawianiem się ich na nowo, uszczelnianiem rozmaitego rodzaju luk. I to nie jest naprawdę tak, że premier Morawiecki, czy najpierw wicepremier, potem premier Morawiecki na przykład w niedawnych latach uszczelnił nam lukę VAT-owską i oto pojawiły się w budżecie pieniądze. Podobne manewry rozmaitego rodzaju różni ministrowie finansów z lepszym lub gorszym skutkiem przez całe pierwsze 15 lat trzeciej RP też próbowali tworzyć. I co tu dużo mówić, to też była instytucjonalizacja państwa, krystalizacja pewnych nowych rozwiązań. Akurat o tym bardzo dużo w książce nie ma, ale o tym na przykład znakomicie pisze w swojej politycznej historii Polski 1989-2023 Nestor, chociaż może za to słowo by się obraził, ale na pewno najwybitniejszy specjalista od politycznej najnowszej historii Polski, to znaczy profesor Antoni Dudek, którego z tego miejsca gorąco pozdrawiam.
1: No, ale zejdźmy z poziomu elity do troszkę niżej. Czy uważa pan, że jest zasadne stwierdzić, że lata 90. to był początek tworzenia się polskiej klasy średniej?
0: Nie sądzę, żebyśmy tak mogli powiedzieć. I to powiedziawszy, teraz trochę się podrapię w głowę. Z polską klasą średnią problem jest taki, że gdzie ucho przyłożyć, tam możemy usłyszeć, że ktoś jest klasą średnią. Do klasy średniej wedle badań jeszcze z początku lat 90. albo już nie chcę palnąć głupstwa, ale wydaje mi się, że nawet jeszcze i końcówki lat 80. do klasy średniej zalicza się wyraźna większość Polaków. To były procenty sięgające 80%. Czy to rzeczywiście jest coś realnego? Czy klasa średnia jest realnym określeniem mówiącym coś o uwarstwieniu społecznym, mierzonym, skoro klasa średnia, no to zapewne dochodem, majątkiem? No wydaje się, że nie do końca. Sama deklaracja tego, że ktoś jest z klasy średniej, to jest chyba przede wszystkim pewne twierdzenie aspiracyjne, choć znowu też nad każdym tym przypadkiem pewnie trzeba byłoby się z osobna pochylić. Zacznijmy może zatem od końca. Jak wiele osób powiedziałoby sobie, by o sobie, że jest z klasy wyższej? To w ogóle nie jest w dobrym tonie, prawda? Tak tutaj uśmiechamy się obaj, że właściwie...
1: Tak, wielkościowe to jest.
0: Spojrzelibyśmy tutaj na trzeciego potencjalnego rozmówcę, który by tutaj z nami był i powiedział, że jest z klasy wyższej, no z dyskretnym uśmiechem, bo jesteśmy ludźmi spokojnymi, jest późno i to jest poważne radio. No tego się nie mówi, albo wyobrażam sobie, że oto ktoś zaproszony przez nas powie, że on jest z klasy niższej, trochę sobie wyobrażam jakiegoś nie wiem, lewicowego radykała, który w ten sposób swoją identyfikację podkreśla.
1: Alter globalistę.
0: Na przykład coś takiego, w związku z tym kiedy to wszystko...
1: Już wywodzę się z prekariatu.
0: Kiedy to już wszystko namotałem i powiedziałem, to po prostu mam takie przekonanie, że z tą klasą średnią to jest znacznie trudniej. Pewne wydaje mi się natomiast jedno. Lata 90. to jest czas, kiedy klasa średnia jest podmiotem, może inaczej, jest określeniem, jest taką etykietą, która jest szeroko stosowana. Klasa średnia ma być motorem napędowym polskiej transformacji. Polska transformacja ma się odbywać w dużej mierze w interesie polskiej klasy średniej. Polska klasa średnia ma być, czasem słyszeliśmy, mogliśmy przeczytać na łamach tygodników opinii na przykład, że klasa średnia ma być swego też rodzaju produktem pewnej, nienazwanej, ale jednak inżynierii społecznej tamtego okresu. Więc o klasie średniej było, żeby zacytować Kazika Staszewskiego, długo i głośno. Natomiast na ile realnie korzenie tej dzisiejszej klasy średniej polskiej, no bo ona gdzieś tam jest, ona jest możliwa do skwantyfikowania, możliwa do wskazania, czy te korzenie są w latach 90. Przyznam szczerze, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Być może tak jest, z pewnością są na ten temat mądre badania. Mnie najbardziej interesowało to, jak samo określenie klasa średnia funkcjonuje. Tak jak było w latach 90., tak chyba jest i dzisiaj. Jest w dobrym tonie powiedzieć, że jesteś klasą średnią, a w międzyczasie, to już są czasy nam dużo bliższe, okazuje się, że duża część członków klasy średniej płaci bardzo poważne podatki. To znaczy, mówiąc krótko, proporcjonalnie klasa średnia płaci, zdaje się, że najwyższe podatki, o ile mnie pamięć nie myli, niedawno to czytałem. I to jest pewnego rodzaju paradoks. Ja bym chciał, żeby to uległo jakiejś zmianie. Nie dlatego, żebym klasie średniej jakoś szczególnie tych podatkowych obciążeń chciał ująć, bo nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne, ale z pewnością domagałbym się w ogóle pewnego innego ułożenia podatkowych obciążeń. A historia podatków w trzeciej RP, to tylko tak zasygnalizuję, to w ogóle jest historia...
1: Osobny temat.
0: Historia na osobny temat, ale bardzo ciekawa, bo to jest historia, która pokazuje, że jeżeli państwo zaczyna ufać swoim obywatelom, to zaczynają się dziać w dłuższej perspektywie, uważam, dobre rzeczy. Niech pan zwróci uwagę, że podatek PIT wprowadzony w 91 roku, czyli ten podatek od osób fizycznych, to jest podatek, który działa bardzo sprawnie. Sposób, w jaki on dzisiaj, już w latach 20. XXI wieku działa w Polsce, jak bardzo to jest zautomatyzowane, zmechanizowane, to jest coś na skalę europejską, no, naprawdę godnego podziwu.
1: To jeszcze musimy powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, którą pan również porusza w swojej książce. No bo tak, rynek medialny zmienił się, powiedziałbym, skokowo. Tytuły prasowe, kolorowe magazyny, prywatna telewizja, prywatne stacje radiowe. Jak według pana media przyspieszyły przemiany społeczne i polityczne, kulturowe?
0: No myślę, że w zasadniczym stopniu media były nową przestrzenią ekspresji. Nie tylko dla tych, którzy tam pracowali, o czym zapewne pan redaktor mógłby nam niejedno powiedzieć, ale też dla tych, którzy byli konsumentami mediów. Pojawił się realny pluralizm opinii, poglądów. Też jeżeli chodzi o konsumpcję kultury, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Dostępność w ogóle kultury.
0: Dostępność, jak najbardziej. Nawet
1: do tego stopnia mnogość, że sztuka wyboru była rzeczywiście naprawdę swoistą umiejętnością.
0: Tak, i do pewnego momentu, mówiliśmy tutaj wcześniej o lokalności, też media lokalne były takim fenomenem. Właśnie waham się teraz, czy wyjątkowym. No ewidentnie były fenomenem lat 90. Widzimy to dziś, gdzie media lokalne przeżywają bardzo trudny czas. Gdzie te media są pozbawione reklam, a przez to są pozbawione pieniędzy. Są bardzo często zawieszone na rozmaitego rodzaju dotacjach, a przez to zależne od dysponentów, czasem na przykład dysponentów politycznych. Ale wracając do lat 90., dla mediów te lata 90. myślę były okresem rozkwitu, choć też nie były to czasy wcale tak jednoznacznie właśnie kolorowe. To zresztą pokazuje, dlaczego...
1: No, konkurencja się pojawiła. Wtedy.
0: Ale niech pan zwróci uwagę, panie redaktorze, no nie, to kiedy już się tak rozpędzamy i zaczynamy sobie myśleć, ach, jakżeż było wspaniale, jakżeż było fantastycznie. No właściwie to chciałoby się już nic innego nie powiedzieć, jak tylko no nie, no 90-sy, no czyli super. No to przypomnijmy sobie, że kluczowym medium lat 90. w Polsce była Gazeta Wyborcza, chciałbym powiedzieć, że oczywiście Gazeta Wyborcza, ale to już nie jest wcale tak oczywiste. Gazeta Wyborcza była czymś więcej niż gazetą, a Adam Michni był czymś więcej niż redaktorem naczelnym, a opinie ferowane w Gazecie Wyborczej były...
1: Albo przemilczane.
0: Były czymś więcej niż opiniami, a przemilczenie w Gazecie Wyborczej było właściwie wyrokiem pewnego rodzaju towarzyskiej śmierci.
1: Anatema.
0: I myślę sobie, że to jest bardzo dobrze, że w roku 2026 już rynek medialny w Polsce tak nie wygląda, wręcz przeciwnie. Możemy sobie wyobrazić takie rzeczy, o których na przykład, nie wiem, w końcówce lat 90. nikt by nie napisał, o wielu takich rzeczach dotyczących, nie wiem, działalności politycznej rozmaitych polityków, z którymi media mainstreamowe głównego nurtu ówcześnie sympatyzowały. Po prostu nigdy się nie dowiadywaliśmy rozmaite, nie wiem, słabości, no, żeby wspomnieć sławetną słabość alkoholową pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w roku 2000.
1: No tak, choroba.
0: To słabość alkoholowa, niestety w wyjątkowo niefortunnym miejscu, to bardzo, bardzo tak staram się to miękko powiedzieć. Mowa po prostu o nadużyciu alkoholu przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na grobach polskich oficerów pomordowanych w Charkowie. Naprawdę pewnie najgorsze na świecie miejsce, gdzie można być po kieliszku. I niewiele brakowało, a informacja na ten temat no, nie rozeszłaby się. Potroszę dlatego, że no, to była jakaś ujma dla Rzeczpospolitej w ogóle, nie tylko dla samego prezydenta, ale też no, media były zgodne, że to się wygłuszy, to się osłabi, o tym się nie powie.
1: Stało się pewna cenzura jednak.
0: Stało się ostatecznie inaczej, no właśnie i dlatego mówię, że takie monopolistyczne ustrukturyzowanie polskiego rynku medialnego, ono też było faktem, bo gdzie był pluralizm, tam był pluralizm, ale nie do końca, nie w pełni, nie zawsze. A rok 2026 to są inne problemy rynku medialnego w Polsce. Myślę sobie, że czegokolwiek byśmy nie powiedzieli o mediach internetowych, pewnie na czele z fenomenem kanału Zero, który z pewnością nie jest bez wad, ale jednocześnie jest na tyle silny, na tyle niezależny.
1: I wyrazisty.
0: Wyrazisty i niemożliwy do sterowania. I to jest coś takiego niełatwo poddającego się klasyfikacji. Coś chaotycznego, a jednocześnie coś niekontrolowalnego. W latach 90. media powstawały inaczej, miewały też inne ambicje. Takim elementem, czy inaczej, taką historią, której ostatecznie nie opisałem, choć zbierałem materiały do niej i myślę, że jeszcze się nad tym pochylę, była historia tygodnika Ozon, który był
1: oczywiście.
0: W latach 2005-2006.
1: Wielu moich znajomych obsadzało redakcję, ja byłem regularnie czytelnikiem tego.
0: Otóż to, i muszę panu powiedzieć, że ja wziąłem sobie na cel napisanie o ozonie i z pewnością jeszcze to zrobię, bo wyobraziłem sobie i myślę, że to nie jest przesada, rozmawiałem na ten temat, z Rafałem Geremkiem, rozmawiałem z Tomkiem Terlikowskim, którzy podzielili...
1: Grzegorz Górny, Mira Jankowska.
0: Podzielili moją opinię, mówiąc, że to właściwie był tygodnik czwartej RP, tej właśnie niezaistniałej czwartej RP.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach Polska, transformacja lat 90. Przyglądamy się tej dekadzie w ramach cyklu Echa Historii. Doktor Michał Przeperski, historyk i publicysta, autor książki Prawie Zachód, jest gościem państwa i moim. Za chwilę piosenka, ostatnia już w dzisiejszym wydaniu Nocnych Światłach i po przerwie wracamy na zamykanie już dzisiejszej rozmowy. Ostatnia część, domknięcie wątków, które poruszaliśmy w ciągu ostatnich 2 godzin. Jeżeli państwo chcecie do nas dołączyć, to nie tylko uchem, ale zapraszam także na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Jeszcze kilkanaście minut czasu, by napisać do nas na forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszam.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 12 minut pozostało do pierwszej, niespełna kwadrans do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Echa historii tego wieczora dyskutujemy o polskiej transformacji lat 90. Doktor Michał Przeperski jest z nami, historyk i publicysta, autor książki Prawie Zachód. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Link do książki tam również Państwo znajdziecie. Paręnaście minut tylko pozostało do tego, by napisać do nas. I Łukasz pisze tak. Przypomniałem się pewna osobista historia, która świetnie obrazuje, jak ta epoka wciąż rezonuje w naszej współczesności. W 2018 roku, będąc na studiach, pojechałem na uczelnianą wycieczkę do olsztyńskiej fabryki Michelena. Patrząc na nowoczesne hale i zaawansowaną technologię, byłem święcie przekonany, że ten gigantyczny francuski zakład powstał od zera jako symbol nowoczesnej inwestycji zagranicznej w wolnej Polsce. Sytuacja zmieniała się jednak, gdy weszliśmy do zakładowej elektrociepłowni. Coś mi tam po prostu nie pasowało. Charakterystyczna architektura, układ instalacji i powiew dawnej myśli inżynieryjnej sprawiły, że zaczęły mnie gryźć myśli, że te mury pamiętają znacznie wcześniejsze czasy. Gdy tylko wróciłem, od razu sprawdziłem historię tego miejsca w Wikipedii i wszystko stało się jasne. Byt, który oglądałem, to dawne olsztyńskie zakłady opon samochodowych, czyli legendarny Stomil Olsztyn, a w roku 1995, w samym środku prywatyzacyjnej fali tej dekady, akcje Stomilu zostały przejęte przez koncern Michelena. Z dawnej kultowej marki została w zasadzie tylko nazwa lokalnego stadionu piłkarskiego przy Alei Piłsudskiego. To krótkie doświadczenie pokazało mi, jak bardzo transformacja tej dekady przearanżowała polski krajobraz przemysłowy. Dawne państwowe zakłady zyskały nowe życie pod szyldem światowych marek, ale ich fundamenty wciąż pamiętają poprzednią epokę.
2: No, kapitalne. Myślę, że to, co nasz słuchacz powiedział, to, co przeżył i to, co napisał, to jest taki element, który prowadzi mnie do szerszej refleksji na temat tego, jaka jest spuścizna transformacji, jakie ona implikuje dla współczesnej Polski, Polski roku 2026 zadania. Myślę sobie tak, że Polska jest, przyjmijmy to na wiarę, 20. gospodarką świata. To nawet jeżeli jest 22., to w dalszym ciągu jest całkiem dobrze. Bardzo wiele się udało zrobić. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, każdy z nas, każdy ze słuchaczy, którzy mieli okazję pojeździć trochę po Europie Środkowej, myślę, że przyzna mi rację, nie ma nigdzie takiej infrastruktury jak w Polsce, ale pójdźmy dalej. Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania jeszcze jak cię mogę, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Generalny, przeciętny stan polskiej infrastruktury to jest oczywiście pochodna i tego, że są to po prostu inwestycje stosunkowo nowe. On jest naprawdę znakomity. Jest cała masa rzeczy, z których możemy się cieszyć. Co jest problemem? Myślę, że na poziomie bardzo strategicznym problem jest taki, że nie ma polskiego kapitału, że kapitał, który w Polsce jest zainwestowany, to jest kapitał francuski, to nie jest wrogi kapitał, ja to podkreślam, to jest kapitał amerykański.
1: No, ale oni mają swoje interesy po prostu.
2: Oni mają swoje interesy i mówiąc szczerze, to jest wielkie wyzwanie, na które ja w tym momencie tutaj nie przedstawię żadnego złotego środka, żadnego znakomitego przepisu, ale to jest skala wyzwań, które dzisiaj przed nami stoją. To pewnie jest wyzwanie bardzo trudne, ale to jest wyzwanie, które Polska musi podjąć. I mam takie poczucie, że w 2026 roku my w dalszym ciągu mamy pewne elementy mentalne, dlatego też dużo mentalności piszę, które zostały ukształtowane w czasie tych 15 lat, pierwszych 15 lat III RP i dobrze, żeby one się zmieniły. Jedną z takich rzeczy jest pewnego rodzaju doktrynalne myślenie, nazwę je łopatologicznie i bardzo upraszczając takim myśleniem neoliberalnym, właśnie balcerowiczowskim. Ja nie jestem ekonomistą, nie będę tutaj się wypowiadał na temat szczegółów ekonomicznych, ale chodzi mi o pewnego rodzaju elastyczność, która z czego wynika? Dlaczego ja domagałbym się elastyczności? Jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego w latach 90. trzeba było oszczędzać. Jest dla mnie jasne, dlaczego w latach 90. Pensje w budżetówce musiały być trzymane na bardzo krótkiej smyczy. Nie pochwalam tego, ale rozumiem, dlaczego tak było. W dalszym ciągu racjonalność jest potrzebna Pewnie, że tak, ale tak samo jak od początku, czy od roku 2016 dokładnie, kiedy pojawiły się Rodzina 500+, w pierwszej swojej formie, no słyszeliśmy zewsząd, że pieniędzy nie ma i nie będzie i zostawmy w tym momencie wycieczki polityczne. Chodzi o pewne rozwiązanie, właśnie pewną zmianę mentalną. Okazuje się, że te pieniądze się znalazły. Okazuje się, że bardzo dużo dobrego się dzięki temu wydarzyło. Wiele rzeczy, wiele z tych pieniędzy zostało skonsumowanych i w tym sensie przepalonych, ale z drugiej strony, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wielu osobom po prostu udało się otworzyć drzwi, które przez lata były zamknięte? To są te zmiany, które będą nas, które bardzo trudno jest, jest tak łatwo określić, skąd one się, skąd się wzięły te bariery, które musimy teraz sforsować. Akurat przykład Balcerowicza i tego myślenia takiego oszczędnościowego, austerity measures, mówią Brytyjczycy, Anglosasi, no to my już tak oszczędzać nie musimy. To nie znaczy, że ja wzywam do jakiejś dezynwoltury finansowej, bo absolutnie nie. Pamięć o kryzysie, no dobrze, żebyśmy ją mieli, ale jednocześnie są po prostu innego rodzaju wyzwania i takich wymieniłbym dużo. Od tylko jednym zdaniem jeszcze dodam, że takim wielkim wyzwaniem są sposoby zarządzania, choćby w państwowych instytucjach. Myślę, że mamy tu jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia.
1: No tak, ale transformacja to nie tylko gospodarka. Jak według pana Polacy zaczęli myśleć o sobie? Na przykład, co się stało z autorytetami? Jak według pana wpłynęło to na to, jak zostają postrzegane autorytety?
2: Myślę, że pytanie jest znakomite, chociaż wydaje mi się, że ono nie jest łatwo przez pryzmat transformacji na to spojrzeć. Autorytet to jest, istnienie autorytetu to jest zjawisko, które było podmywane przez rozmaite prądy kulturowe, które to nazwijmy po prostu zbiorczo postmodernizmem. Kwestionowanie autorytetu moralnego, intelektualnego, to na całego widzieliśmy przez całą końcówkę XX wieku. Zatem transformacja, właśnie zastanawiam się, czy była tutaj tylko tłem, była pewnym elementem. Czy w Polsce dzisiaj mamy jeszcze jakieś autorytety? Sam się zastanawiam, kiedy te słowa wypowiadam. Pewnie jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym, że Jan Paweł II. Dzisiaj
1: młodzi ludzie nie za bardzo wiedzą, kto to był.
2: Dzisiaj być może nie. Mam takie poczucie, bo czasem to słyszę, że nie potrzebujemy autorytetów. Nie zgadzam się, że nie potrzebujemy. Być może czeka nas era innych autorytetów. Wyobrażam sobie, że w naszym otoczeniu, w naszym najbliższym otoczeniu są ludzie, z którymi liczymy się bardzo. To mogą być nasi rodzice, to mogą być nasi bliscy, nasi dziadkowie. Wyobrażam sobie, że w tym jest jakiś ratunek, może nawet bym powiedział, i w tym jest jakaś odpowiedź, i tamtych autorytetów bym się doszukiwał, no bo poza tym cała kultura, popkultura, taka nasza nawalanka codzienna, ta internetowa, ta medialna, ona się karmi tym, żeby dezawuować, żeby niszczyć, żeby zderzać i żeby konfrontować. To nie jest najlepszy klimat dla autorytetów. To też i może dlatego te autorytety chowają się gdzieś w zacisze domowe.
1: A co pana w tej całej historii lat 90. zaskakuje najbardziej?
2: Powiem jednym zdaniem, że najbardziej zaskakuje mnie to, że najprostsze odpowiedzi okazują się prawdziwe, może nawet w najtrudniejszych czasach. Bo ktoś mi ostatnio zadał pytanie, w jaki sposób, kto przeżył lata 90. najstabilniej, może najlepiej, komu wiodło się najlepiej. I rozumiem, że intencja była taka, czy człowiek z backgroundem esbeckim, a może solidarnościowym, a mi zaraz przyszła do głowy odpowiedź, że lata 90., te długie lata 90. i trudne lata 90. najlepiej przeżyli ci, którzy mieli kochające rodziny. I to jest z jednej strony może jakiś banał, ale daj Panie Boże, takie banały.
1: To wielkie badanie oksfordzkie, znaczy nie oksfordzkie, przepraszam, Przypomnę sobie za chwileczkę, ale to wielkie badanie mówi o tym, że właśnie to, co jest miernikiem takim prawdziwym szczęścia, no to są dobre relacje, dobre, bliskie relacje. Badanie prowadzone na wielkiej próbie przez 70 lat.
2: No i tutaj przyznam szczerze, że to jest nieustawione, bo ja nie wiedziałem o tym badaniu. Gdzieś o nim, wydaje mi się, mogłem słyszeć, ale nie połączyłem tutaj kropek. Mogę powiedzieć zatem tak, że transformacja była potworna tam wszędzie, gdzie przeorała relacje, gdzie je poniszczyła. Tam, gdzie te relacje przetrwały albo kwitły, no to tam po prostu było, tam było szczęście, tam było zadowolenie, tam była energia, tam była gotowość do tego, żeby przełamywać fale, żeby odwoływać się do innego ważnego dzieła kultury. I myślę sobie, że to jest coś... Okej, nawet jeżeli banalnego, nawet jeżeli wtórnego, powtarzam za lepszymi, to jest w tym coś bardzo mądrego. I na koniec element zupełnie, zupełnie prywatny i osobisty. Ja miałem wielką dumę, przyznam szczerze, tę książkę, czyli Prawie Zachód, zadedykować mojej matce, która jest, tak jak napisałem w ostatnim zdaniu, moją bohaterką długich lat 90. I kiedy myślę sobie, jak wyglądały moje lata 90., to one miały swoje rozmaite barwy, pewnie nie tak jaskrawe, jak choćby z opowieści Maksa Cegielskiego, który też jest bohaterem mojej książki. Ale,
1: wspólny znajomy.
2: Ale jedno mam pewne, jedno jest dla mnie pewne, że ja miałem to ogromne szczęście i nadal je mam, miałem i mam kochającą rodzinę i w czasach trudnej transformacji i w czasach, kiedy Polska jest 20. gospodarką świata, bardzo dobrze się żyje, jak się ma kochającą rodzinę.
1: A ja już sobie przypomniałem, to było harwardzkie badanie. Harwardzkie badanie rozwoju dorosłych, które już nie 70, ale 85 lat trwa i nadal są prowadzone badania.
2: To cieszę, że w dalszym ciągu są takie wnioski, bo to muszę powiedzieć, że intuicyjnie tak...
1: Tak. Relacje są kluczem dla zdrowia, liczy się jakość, nie ilość, małżeństwo chroni mózg, konflikty szkodzą ciału. Uważność na emocje, szczera i otwarta komunikacja, regularny czas razem i wzajemne wsparcie. To jest wynik, wydaje się to oczywiste, prawda? Ale potrzeba było badań, żeby coś takiego sformułować. Pierwsza na zegarze, no więc ostatnie pytanie, które no tutaj chcę postawić na koniec, chociaż jeszcze chciałem pociągnąć wątek wsi, bo jednak w dużej mierze mówiliśmy tutaj o kulturze przemysłowej i miejskiej, no ale chyba będziemy musieli to odpuścić, no więc na koniec, jeżeli pan by mógł wskazać pana zdaniem, w pana opinii, jakieś najważniejsze konsekwencje polskiej transformacji, to co by pan wymienił?
2: Rozumiem, że w ten sposób pan redaktor mnie zaprasza na następne spotkanie. Jakie są najważniejsze konsekwencje polskiej transformacji? Myślę, że ostatecznie to, że Polska w roku 2026 jest krajem, który się nie zbiera do tego, żeby poddawać się dyktatowi Władimira Władimirowicza z Moskwy. Jest krajem, który przy wszystkich swoich słabościach jest w stanie wspierać politycznie, ekonomicznie, do pewnego stopnia militarnie walczącą Ukrainę, gdzie jest Polska dzisiejsza, jest w konsekwencji tej transformacji krajem, który jest, na który państwa wokół nas się oglądają. Mamy społeczeństwo, które ma prawo być, ma prawo nosić wysoko głowę, nie z głupiej dumy, tylko z takiego poczucia, że ci, którzy byli tutaj przed nami, byli tutaj całkiem niedawno, na przykład w latach 90. wykonali wielką pracę. I mam taką nadzieję, tutaj pewien nie jestem, ale jest we mnie taka głęboka nadzieja, że Polacy dzisiejszych czasów zdają sobie sprawę z tego, jak wiele zawdzięczają tym, którzy przetrwali i budowali Polskę w długich latach 90., bo po prostu polskie szczęście roku 2026 i dobre nasze relacje, to jest wszystko możliwe dlatego, że były długie lata 90., co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
1: No, ciekawa myśl. Dziękuję za spotkanie, za książkę. Bardzo dobrze się czyta. Polecam państwu link do książki na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, tam gdzie forum wymiany myśli dla świetlików, które zamykamy na ten moment, bo będzie czynne dopiero jutro od 23. Bo Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1 spotykamy się 4 razy w tygodniu na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł w cyklu Echa Historii to było 2095 na liczniku. Rozmawialiśmy o polskiej transformacji lat 90., a państwa i moim gościem był dr Michał Przeperski, historyk związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski, publicysta, autor książki Prawie Zachód. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję też państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na ostatnie wydanie Nocnych Świateł w tym tygodniu, czwartkowe, jutrzejsze. Reaktywujemy cykl Pytania o wiarę w nowym składzie. Jutro gościem będzie po raz pierwszy na antenie ksiądz Kacper Nawrot, duszpasterz archidiecezji krakowskiej, autor licznych książek, publicysta, youtuber i alpinista przy okazji. A tytuł jutrzejszego wydania, dlaczego jedni ludzie cierpią, inni nie doświadczają żadnych problemów, ale będzie to zaledwie tytuł, bo jak zwykle w tym cyklu rozmawiamy nie tylko o tym, co w tytule. Zapraszam na jutro. Paweł Krzemiński, kłania się nisko. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.